0: i trwałą obecność wojskową w Polsce. Podczas spotkania podpisano też porozumienie dające Polsce dostęp do amerykańskiej platformy dotyczącej technologii dronowych i systemów antydronowych. Ma ona ułatwić współpracę wojskową oraz rozwój nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. Komisja Europejska ogranicza import stali z Ukrainy. Jak przekazał korespondentce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej, od 1 lipca Kijów będzie miał niższe kontyngenty na eksport stali do Unii Europejskiej, w tym do Polski. Dotychczas ze względu na wojnę Ukraina korzystała z niemal nieograniczonych możliwości eksportowych. Co to oznacza dla polskiego hutnictwa, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Polska branża hutnicza jest zadowolona z objęcia Ukrainy ograniczeniami, bo krajowe huty bardzo ucierpiały z powodu zalewu Ukrainy stalą, gdy Bruksela zniosła cła w zeszłym roku. Jednak jak przekazał mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, to dopiero pierwszy krok w stronę ratowania krajowego przemysłu. Kluczowe znaczenie ma poziom tego bezcłowego kontyngentu i jak zostanie on rozdzielony między poszczególne kategorie produktów. A to jest dopiero negocjowane między Komisją a Ukrainą. Chodzi o to, żeby nie wszystko trafiało na polski rynek.
0: Na zegarach 2,5 minuty po drugiej to są fakty w RMF FM. Uprowadzona Polka uwolniona w Niemczech. W tym pomogli policjanci ze Starogardu. Według informacji przekazanych mundurowym, kobietę miał przetrzymywać inny obywatel Polski. Została siłą wciągnięta do pojazdu, pobita i zamknięta w mieszkaniu. We współpracy z niemiecką policją Polkę udało się uwolnić.
2: Pod wskazanym adresem odnaleziono 38-letnią kobietę pozbawioną wolności, a sprawca, 43-letni obywatel Polski, został zatrzymany. W mieszkaniu ujawniono również narkotyki oraz przedmiot przypominający broń. Kobiecie została udzielona pomoc i obecnie jest już bezpieczna.
0: Mówi aspirant Wojciech Jędryk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Stargardzie. Okazało się, że zatrzymany mężczyzna był poszukiwany przez niemiecką prokuraturę, a także przez polskie organy ścigania.
3: To stało się faktem.
0: Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu uratowali życie 40-latka w głębokiej hipotermii. Serce mężczyzny przestało bić, a temperatura ciała wskazywała zaledwie 22 stopnie. Mężczyznę udało się uratować dzięki zastosowaniu ESMO, czyli krążenia pozaustrojowego.
4: Krew z organizmu za pomocą zewnętrznego urządzenia się natlenowuje, w tym przypadku również ogrzewa i taką podaje z powrotem do organizmu. Zapewnia to sprawne, bezpieczne ogrzanie chorego. Skuteczność defibrylacji w przypadku hipotermii jest bardzo słaba, w związku z tym w pierwszej kolejności należy doprowadzić chorego do odpowiedniej temperatury i dopiero kolejne próby defibrylacji podejmować.
0: Tłumaczył dr Tomasz Kłosiewicz. 150 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczął się Bałtycki Festiwal Nauki.
5: Robiłam sztuczną skórę. Trzeba było zmieszać właściwe składniki, trzeba było szybko mieszać, wolno mieszać i to było bardzo ciekawe.
6: Złóż ciało człowieka. Trzeba ułożyć, gdzie jest mózg, wątroba, serce, płuca.
7: Opowiadało, jak operacje się robi z tymi implantami i takie tam.
8: Pokazują, jak działają planety tam ze Słońcem. Jak kulki krążą dookoła Słońca.
9: To jest bardziej zabawa czy nauka?
6: 50 na 50.
10: Dokładnie o to tutaj chodzi, żeby pokazać naszemu młodszemu pokoleniu, zaciekawić je różnymi dziedzinami nauki.
0: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Festiwal potrwa do soboty. Przypomnijmy jeszcze raz informację wieczoru, nocy. Donald Trump ogłosił, że do Polski wysłanych zostanie 5000 żołnierzy. A teraz przejdźmy do komentarza, zanim ta decyzja zapadła. Amerykanie są coraz bardziej zainteresowani Pacyfikiem, a coraz mniej Europą. Tak mówił we wczorajszej porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący i poseł partii Razem Adrian Zandberg. Polityk skrytykował polskie władze za działania w kwestii rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce.
11: Jest już pan spokojny, wyluzowany, absolutnie Amerykanie zapewnili, że jest super. Jesteśmy kapitalnym sojusznikiem i że wszystko zostaje po staremu.
12: Ja mam taki mały apel i to jest apel zarówno do Pałacu Prezydenckiego, jak i do Kancelarii Premiera. Przestańmy wypierać fakty, przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość, bo to nas będzie drogo kosztowało, jak słyszę te fantazje o tym, że nic się nie zmienia, nic się nie zmieni, co mam wrażenie, że ci ludzie, którzy tak mówią, od paru lat żyją na jakiejś innej planecie.
11: Ale przecież mamy oświadczenie, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem, wzorcowym sojusznikiem. Poklepali nas Amerykanie
12: będziemy
11: po plecach.
12: Mogli powiesić je sobie w ramce na ścianie. Na pewno będzie ładnie wyglądało. Nie, mówiąc całkiem poważnie, Stany Zjednoczone to nie jest tajemnica dla nikogo, bo mówią o tym bardzo otwarcie. Mówią o tym choćby przedstawiciele najwyższych władz amerykańskich i to od dawna. Są coraz bardziej zainteresowane sytuacją na Pacyfiku, coraz mniej zainteresowane sytuacją w Europie i w naszym regionie. A ja mam czasem wrażenie, jak słucham niektórych polityków z i tych rządzących w jednym i w drugim pałacu, że oni ciągle patrzą na świat, jakbyśmy żyli w świecie sprzed 20 lat, w którym Stany Zjednoczone są niekwestionowanym hegemonem, w którym Amerykanie są mocno skoncentrowani na sytuacji w regionie, w Europie, w której jest inna klasa polityczna w Stanach Zjednoczonych niż jest dzisiaj. Tamtego świata już nie ma. Ja wiem, że u nas ciągle rządzi w Polsce pokolenie z tamtego świata, ale tamtego świata po prostu już nie ma i trzeba zacząć zachowywać się w sposób adekwatny.
13: Pojechali do Stanów, zostali przyjęci, usłyszeli deklarację. No może jednak ta nieobecność rotacyjnych oddziałów tych 4000 zostanie przewrócona.
12: Rotacyjna nieobecność.
13: Rotacyjna obecność, no panu mówi nieobecność, no to złośliwość jest czysta.
12: Nie, ja szczerze mówiąc uważam, że tutaj już naprawdę
13: nie trzeba być złośliwy.
12: Nie ma co się wyzłośliwiać, tak? Tak samo jak w ogóle nie chce mi się brać nawet udziału w tym takim zabawie, czyja to jest wina, bo czy to jest wina tego, że ktoś był niemiły kiedyś dla Donalda Trumpa, czy to jest wina tego, że ktoś maila nie odebrał na czas. Nie,
13: z tego, no, co ja czytam dokumenty amerykańskie, to jest napisane w tych dokumentach.
12: Bądźmy realistami. Amerykanie mają swoją strategię i ta strategia nie jest tajemnicą.
13: A my mamy swoją strategię.
12: A my moim zdaniem mamy nieadekwatne przekonanie, że jakoś tam będzie.
13: No dobrze, ale jakoś tam będzie, jeżeli słyszymy, że w czasie ćwiczeń rosyjskiej armii są uzbrojone głowice atomowe, a szef NATO ostrzega Rosję, że użycie ich przeciwko Ukrainie spotka się z adekwatną odpowiedzią, to powiedziałbym, że może ta strategia nie jest najlepsza.
12: Ja uważam, że powinniśmy naprawdę przyspieszyć, jeżeli chodzi o naszą współpracę i militarną, i przemysłową z krajami naszego regionu. I mam na myśli tutaj i kierunek skandynawski, i kierunek rumuński, i kierunek francuski, bo jeżeli nie wzmocnimy naszych zdolności...
13: Żadna z tych armii nie jest taka jak amerykańska.
12: No tylko, że różnica polega na tym, że te kraje są położone na mapie w dość podobnym miejscu jak my i mają w związku z tym dość podobne problemy jak my i dość podobne wyzwania jak my i warto po prostu na tyle, na ile to możliwe, skorzystać z tej zbieżności, działając wspólnie. Ja nie będę, nie namówi mnie pan, panie redaktorze, na takie spekulacje, jakim oddaje się co jakiś czas pan premier Tusk, który
13: powiedział, że w ciągu kilku miesięcy.
12: Mówi, że w ciągu kilku miesięcy będzie wojna, potem okazuje się, że zabawa w policjantów i złodziei z Ziobrą jest w kolejnym tygodniu najważniejsza, potem, że znowu będzie wojna. Ja uważam, że odpowiedzialna polityka nie polega na rzucaniu tego typu opowieści, tylko raczej na tym, żeby przeciwdziałać potencjalnym złym scenariuszom, a wydaje mi się, że to takie... No, to nie jest dobre, to po prostu nie jest dobre też dla wizerunku państwa polskiego, jak państwo polskie dowiaduje się o decyzjach Amerykanów, kluczowego sojusznika z mediów.
13: Przepraszam, ale to jest nie najlepsze także dlatego, że Litwa o tym wiedziała. Przeczytała dokumenty, zadała pytanie i wiedziała. No to więc... znaczy, że mamy lepszych polityków, znaczy Litwa ma lepszych polityków niż my.
12: Uważam, że to nie jest dobre dla polskiego państwa i dlatego nawet mi się nie chce wyzłośliwiać nad tym, bo uważam, że to też autorytet polskiego państwa na świecie mocno obniża, jak świat dowiaduje się, że już nawet nie mailem jesteśmy informowani, tylko poprzez media.
13: MSZ podjął odpowiednie kroki w sprawie uwolnienia polskich obywateli zatrzymanych przez Izrael, ale także wobec zachowania Itamara Ben-Gwira.
12: Że to, co się wydarzyło, jest skandalem, na który polska reakcja powinna być zdecydowanie silniejsza.
13: Ale minister spraw zagranicznych, wicepremier napisał tweeta przecież.
12: No więc ja chciałbym realnych działań.
13: To znaczy?
12: Realne działania to jest to, na co polski rząd od wielu miesięcy nie potrafi się zdecydować. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego Polska powinna dołączyć do tych krajów, które chcą wymówienia umowy o specjalnym traktowaniu gospodarczym Izraela przez Unię Europejską. I to powinno było się zdarzyć już dawno temu.
13: Ale może Polska jest zebrane, się obawia, że Stany Zjednoczone jeszcze szybciej wycofają
12: jest zebrane,
13: się z Polski.
12: Jest zebrane już w tym momencie ponad 1 000 000 podpisów pod obywatelską inicjatywą w tej sprawie na poziomie europejskim. Podpisy między innymi w Polsce zostały już zebrane. Będzie się tym zajmować musiała Unia Europejska i dobrze, ale uważam, że powinniśmy dołączyć do tych państw, które jasno i jednoznacznie mówią, że europejskie pieniądze nie powinny finansować zbrodni wojennych. A dzisiaj skrajnie prawicowy rząd izraelski, bo to trzeba nazwać sprawę po imieniu. Ci faceci, którzy rządzą dzisiaj w Izraelu, to jest skrajna prawica. Pan Ben-Gwir to jest polityk o takich poglądach, że u nas w Polsce skali by nie wystarczyło, jak bardzo skrajnie
13: jest prawicowy. Grzegorz Braun jest wobec niego centrystą?
12: Myślę, że Grzegorz Braun przy panu Ben-Gwirze jest ponurym gawędziarzem. Natomiast Ben-Gwir jest po prostu człowiekiem odpowiedzialnym za zbrodnie i tyle.
13: No dobrze, ale pytanie, czy nie robimy tego dlatego, że jednak obawiamy się reakcji Stanów Zjednoczonych? No wiadomo, że Donald Trump wspiera politykę Benjamina Netanyahu.
12: No to świetnie nam idzie. Zdaje się, że zaczęliśmy już tę rozmowę od tego, jak doskonała jest obecna strategia, która sprowadza się do tego, że jeżeli ktoś będzie się efektywnie podlizywać, to na pewno to, co nieuniknione, nie nastąpi. No przestańmy zachowywać się jak dzieci, bo ja mam wrażenie, że to jest trochę zachowanie się jak takiego małego dziecka, które dowiaduje się od dorosłego, że no niestety zabawki nie będzie i cały czas próbuje negocjować, tak? Coś, co już się nie wydarzy. Określenie.
13: Negocjowanie dziecka polega często na rzucaniu się na ziemię.
12: No więc właśnie za chwileczkę będziemy po wyparciu mieli, jak rozumiem, inne etapy. Ale no to przestańmy tak robić. Zacznijmy się zachowywać jak dorośli. Po prostu budujmy nasze zdolności obronne.
0: Poseł partii Razem Adrian Zandberg w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. My wrócimy do tej rozmowy również w Faktach o trzeciej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: A my wracamy do grania najlepszej muzyki. Tu dobranocka w RMF FM. 13 minut po drugiej. Anita Janczak z wami. A tę godzinę zaczynamy od Celine Dion.

macie taką nutę wakacji od RMF FM. Damiano Dawid, to za nami. 24 minuty po drugiej, tu dobranocka. Jak wasza forma na nocnej zmianie? Oczywiście będziemy was prowadzić z najlepszą muzyką do samego rana, ale może ktoś właśnie zaczyna dzień. Jak tam piekarze, taksówkarze, kierowcy? Jesteście po drugiej stronie? 3322 to nasza bramka SMS-owa. A my dalej nie zatrzymujemy się. Liber, Natalia Schroeder, to już za chwilę będzie też Sylwia Grzeszczak.

0: Na naszej nocnej zmianie oprócz najlepszej muzyki dostarczamy Wam też porcję najważniejszych informacji z radia RMF24 i kolejny ciekawy temat. Posłuchajcie.
1: Chodzi o duże pieniądze, 6 miliardów złotych. Polska tyle musi zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Pamiętacie, sąd w Brukseli ogłosił wyrok w tej sprawie. To było wszystko na początku września, ale pojawiły się formalne utrudnienia. Michał Dobrołowicz razem z nami.
2: Dzień dobry, to było na początku kwietnia.
1: Na początku kwietnia, oczywiście.
2: Ale to i tak ponad miesiąc temu, natomiast trochę mniej czasu minęło. Rzeczywiście 1 kwietnia to był ten dzień tego wyroku, wtedy żyliśmy tym, obserwowaliśmy to i cały czas ta sprawa jest aktualna.
1: Bo mówisz, że mówiłeś w faktach, że wyrok nie został formalnie doręczony, tak?
2: Tak, takie są fakty, to są informacje, które dostałem jeszcze wczoraj przed 22 w Ministerstwie Zdrowia. Dopytuję o to cały czas, bo może się zdarzyć tak, że jeszcze wczoraj przed południem na przykład tego wyroku by nie było, a kilka godzin później sytuacja się zmieniła. Nie, do dzisiejszego poranka ten wyrok formalnie nie dotarł. Dostaliśmy odpis, ale to jest za mało, żeby formalnie działać i interweniować. Czekamy na oryginał wyroku, ten oryginał wykonawczy.
1: No dobrze, a jeżeli już go dostaniemy, to co się potem wydarzy?
2: Potem mamy 60 dni na reakcję, na złożenie na przykład apelacji, ale jednocześnie polski rząd bardzo mocno rozważa, aby poza tą apelacją złożyć tak zwany wniosek o niewykonanie tego wyroku w czasie uwzględniania tej apelacji. To brzmi w sposób mocno skomplikowany, chodzi generalnie o to, że w belgijskim prawie jest taki zapis, że nawet jeśli ta apelacja byłaby złożona przez nas, to i tak musimy te pieniądze tak zapłacić. Jest. I to całość, 100%. I tutaj dlatego pomysł naszego rządu, aby złożyć wniosek, aby jednak belgijski sąd uśmiechnął się do nas, trochę ulżył nam, czyli po prostu pozwolił nam nie płacić tych ponad 6 miliardów złotych do czasu, kiedy ta apelacja będzie formalnie rozpatrzona.
1: A Michał, z tych rozmów, które przeprowadziłeś, to jakie są szanse na to, że my unikniemy płacenia za tych 6 miliardów?
2: To jest duży znak zapytania i prawdę mówiąc nie ma optymistycznych wielu głosów. Na razie ustalenia wskazują na to, że raczej nie wchodzi w grę taka sytuacja, w ramach której moglibyśmy się, powiedzmy, kolokwialnie dogadać i zapłacić na przykład część tej kwoty, 3 miliardy złotych czy 4 miliardy złotych. Raczej nie. Raczej wchodzi tu kwestia na tym etapie wszystko albo nic. Ponad 6 miliardów złotych to są ogromne pieniądze dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Będziemy mówili o tym także w najbliższych faktach już o 8. To jest więcej niż wydajemy rocznie na ratownictwo medyczne. To jest koszt terapii onkologicznych w Polsce. Cały budżet na ochronę zdrowia w Polsce roczny na ten rok 2026 to niespełna 250 miliardów złotych, a tutaj mówimy o 6 miliardach. Każdy z nas może sobie wyobrazić, może przekładając na trochę mniejsze kwoty, gdybyśmy dysponowali prawie 250 tysiącami złotych i nagle ktoś zabrałby nam jeszcze dodatkowo 6 tysięcy, pewnie by to trochę skomplikowało sytuację. Tutaj mamy oczywiście piłkę w grze cały czas i dzięki temu, że tego formalnego wyroku jeszcze nie ma, trochę, może nie wprost, ale kupiliśmy sobie czas. Nawet bezkosztowo mamy więcej tego czasu na przygotowanie reakcji. Te reakcje przygotowują i Ministerstwo Zdrowia, i Prokuratoria Generalna.
1: Ale z tego, co mówisz, to jesteśmy raczej, tak mówiąc, z prawnego punktu widzenia na straconych pozycjach.
2: Na pewno w bardzo trudnej pozycji, bo ten wyrok jest zdecydowanie niekorzystny dla Polski. Przypomnę, że chodzi nie tylko o tych ponad 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki, ale jeszcze mamy odebrać te szczepionki, a mówimy o ponad 60 milionach dawek. Są wyliczenia resortu zdrowia, do których dotarłem, że gdyby tak przeliczyć i porównać tych ponad 60 milionów dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi z zainteresowaniem szczepieniami w Polsce, które delikatnie mówiąc nie jest wysokie, delikatnie rośnie, ale nie jest duże, to ten zapas wystarczyłby na 70 najbliższych lat. Oczywiście szczepionki mają dużo krótszy termin ważności, a to oznacza, że zdecydowaną większość z nich trzeba byłoby zutylizować.
1: A utylizacja?
2: Oczywiście, są też wyliczenia, które wskazują, że sama utylizacja kosztowałaby ponad 500 000 złotych, ponad 600 tysięcy złotych, czyli jeszcze kolejny dodatkowy koszt z tym związany. Tutaj też jest kwestia, czy udałoby się porozumieć i w taki sposób zaplanować odbiór tych szczepionek, żeby może to nie były tylko szczepionki przeciwko COVID-19, powstają cały czas nowe, ale może szczepionki także przeciwko innym chorobom, które firma Pfizer produkuje. To myślę, że będzie temat nawet nie tyle na pierwszą, co na drugą połowę tego roku. Na razie czekamy na formalne dostarczenie wyroku, a potem formalne reakcje, ale piłka cały czas jest w grze, a chodzi o bajońską kwotę, o którą walczymy, ponad 6 miliardów złotych.
1: I o tym przypominał w Radiu RMF 24 Michał Dobrołowicz. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Jeśli słyszycie takie dźwięki, to wiecie, że to jest dobranocka w RMF FM. Oj, można sobie powspominać z Brodką. No ale dobrze, ja tu widzę bohaterów rozwożących pieczywo. Jesteście z nami po drugiej stronie. Przebijamy wam piątkę, dziękując za waszą sprawną pracę i to jeszcze z uśmiechem o 2:43. Jesteście niesamowici. A ktoś też napisał, że za 3 godziny weekend. Zazdrościmy. To tak podwolne. Somber już leci. Dajcie głośniej RMF FM. Niech się poniesie. Niech słyszą. Może szef usłyszy.

aż się zasłuchałam. Ten numer działa lepiej niż kawa. No nie da się nie uśmiechnąć. Nogi same rwą się do tańca mrozu. RMF FM to za nami. Jesteśmy z wami w pracy, w nocnych podróżach. A właśnie, kierowcy, jeśli jesteście w okolicach A1-ki Błuckiem, dokładniej chodzi o odcinek między Węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe, mamy informację, że doszło tam do wypadku. O wszystkim dowiecie się z paktów RMF FM, które startują punktualnie o 3:00.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: A nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj zakupy bardziej przypominają randki? Częstsze, krótsze i właściwie bez większych oczekiwań.
3: Ja uważam, że sieci handlowe powinny się o nas bardziej postarać.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już dziś po 14 w RMF FM.
4: Zbliża się godzina trzecia. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
5: Zgadza się, jestem, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po wypadku na A1 w Łódzkiem. Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia w kierunku Gdańska. W Pentagonie i wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych zaskoczenie po decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Będzie też sport, a dokładnie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Uwaga kierowcy na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe bus zderzył się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowany jest teraz lewy pas w kierunku Gdańska. Jedźcie ostrożnie. Zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy wywołała zaskoczenie w Pentagonie i wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy w faktach, Donald Trump przekazał, że decyzja ma związek ze zwycięstwem wyborczym prezydenta Karola Nawrockiego i jego relacją z Polską. Republikański kongresman Don Bacon ocenił, że to dobra wiadomość dla Polski i dla naszych bałtyckich sojuszników. Amerykańskie media zwracają jednak uwagę, że decyzja nie była wcześniej konsultowana z NATO, a eksperci krytykują impulsywny sposób podejmowania takich decyzji przez administrację Trumpa. Polska jest gotowa na przyjęcie i zorganizowanie kwarantanny kapitana statku, na którym wykryto hantawirusa. Potwierdził to w rozmowie z RMF FM rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Na dziś zaplanowana jest ewakuacja kapitana wycieczkowca MV Hondius Jana Dobrogowskiego karetką z Holandii do Polski.
6: Ta osoba była przez cały czas na statku, no jednak kapitan jest odpowiedzialny za wszystko, co się tam dzieje.
7: To jakie warunki będzie musiał mieć kapitan w Polsce? Co trzeba mu zapewnić?
6: W tej chwili kapitan miał wykonywane, jak cała załoga, miał wykonywane testy, nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. My, jako Polska, oczywiście jesteśmy przygotowani na to, żeby zapewnić mu właściwe warunki do odbywania kwarantanny.
7: Właściwe zgodne, warunki, czyli oddzielne zgodne mieszkanie?
6: Zgodne z przepisami, bo tutaj wszystko zależy od tego, jeżeli nie rozwiną się objawy, to zapewne będzie mógł pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bo musimy liczyć tę kwarantannę od momentu narażenia. Te 42 dni to nie jest od dzisiaj.
7: To był szósty dzień maja, z tego,
6: tak,
7: co
6: wiem. Więc to już minął pewien czas, więc możemy założyć, że raczej te objawy już się zapewne nie pojawią, jeżeli w najbliższym czasie ich nie będzie.
5: Z rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To są mocne fakty w RMF FM. W nich teraz jesteśmy pod Tatrami, bo tam ruszyły remonty dróg. Drogowcy rozpoczęli pracę m.in. na trasie do Morskiego Oka. Roboty prowadzone są na dwóch odcinkach tej popularnej drogi. W Zakopanem zamknięto ulicę Kasprusie, a w najbliższych dniach utrudnienia pojawią się także na innych ulicach w centrum miasta.
8: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej. Też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. Remonty rozpoczynamy teraz. Chcemy zdążyć przed sezonem letnim, przed rozpoczęciem takiego intensywnego ruchu turystycznego letniego.
5: Informował burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
0: Sport w faktach RMF FM.
5: Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Już 1 czerwca na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury i Nauki ruszają turnieje kobiet i mężczyzn. Mecze rozegrane zostaną na specjalnie przygotowanej tymczasowej arenie. Na zawody zaprasza nasza reprezentantka w trzyosobowej koszykówce Aleksandra Zięborska.
9: Ja serdecznie zapraszam wszystkich. Jeśli nie jesteście pewni, czy jest to coś, co was zainteresuje, to na sesji porannej nie ma biletów, można wejść za darmo, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jaki jest klimat, a wieczorem zapraszam na nasze mecze. Będzie się działo, na pewno jest to zupełnie inna koszykówka niż ta tradycyjna 5x5. To są taka esencja koszykówki, to są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
5: Rok temu na Mistrzostwach Świata w Ulan Bator w Mongolii biało-czerwone zajęły 4. miejsce. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. USA mają swoją strategię, a my mamy nieadekwatne przekonanie, że jakoś tam będzie. Tak zmiany w rozmieszczeniu amerykańskich wojsk w Europie przed ogłoszeniem decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy komentował na antenie RMF FM poseł partii Razem Adrian Zandberg. Tomasz Terlikowski w trakcie rozmowy dopytywał nie tylko o międzynarodową, ale także i o krajową politykę.
10: Sondaże nie są najbardziej optymistyczne dla partii Razem, a pan odrzuca zdecydowanie możliwość koalicji z lewicą, z nową lewicą.
11: Panie redaktorze, wejdziemy do parlamentu, proszę o to się niepokoić. Pytanie jest inne tak naprawdę, to znaczy takie, czy w przyszłym parlamencie będzie większość, która będzie zależała od klubu partii Razem, czy też nie.
10: No, i w przypadku czterech posłów to raczej nie będzie kluczowe.
11: Mogę pana zapewnić, panie redaktorze, że spotkamy się w większej grupie posłów partii Razem w kolejnym parlamencie, ale to ciągle...
10: Panie pośle, podstawie pan te swoje zapewnienia formułuje? Bo rozumiem nadzieję, to jest bardzo chrześcijańskie uczucie, nadzieja, wiara, zaufanie, ale sondaże mówią, może nawet nie będziecie mieć dofinansowania.
11: Jeśli dobrze pamiętam, to sondaże mówiły, że w wyborach prezydenckich dostanę 0,5%, a ostatecznie dostałem 10-krotnie więcej głosów, bo tak się dziwnie składa, że ostatecznie to nie sondaże głosują, tylko miliony ludzi przy urnach wyborczych zadają sobie pytanie, do jakiej wizji przyszłości jest im blisko i następnie na nią głosują. Więc proszę się nie obawiać, jeżeli wejdziemy z poparciem 4-5% w sondażach w kampanię i zwiększymy to poparcie. Już nawet nie tak jak w wyborach prezydenckich.
10: W tej chwili macie raczej 3. Tak, 3,5. 2,5.
11: Czasem mamy 3, czasem mamy 6, czasem mamy 4. Różnie bywa, ale to, co jest najważniejsze, to jest inne pytanie. To znaczy pytanie jest następujące. Gdzie chcemy, żeby Polska była po 27 roku? I jeżeli będzie to Polska, w której większość nie będzie zależała od partii Razem, to trzeba powiedzieć sobie jasno. To będzie Polska, która będzie prywatyzowała ochronę zdrowia. To będzie Polska, w której będą zwijały się publiczne szkoły i publiczne przedszkola. To będzie Polska, w której będą
10: kto będzie rządził tu Polską w takim razie?
11: Jeżeli... No i przecież wie pan, że i w przypadku jednego i drugiego bloku mamy w tym momencie polityków, którym ta prywatyzacja nie przeszkadza.
10: Pan Czarnek jest... nową lewicę, która protestuje.
11: Tylko tak, ale to chyba tak bezobjawowo protestuje.
10: Nie, no mówi, że pani minister musi się tłumaczyć.
11: Tłumaczyć. I wytłumaczyła?
10: A to jest pytanie nie do mnie, no podobno się wytłumaczyła i
11: nie, no bądźmy poważni. No, sytuacja jest taka, że o tym, jak wygląda sytuacja w szpitalach, jak wygląda sytuacja w ochronie zdrowia, decyduje parlament raz na rok, podejmując decyzję w głosowaniu nad budżetem państwa. W głosowaniu nad budżetem państwa nowa lewica zagłosowała za budżetem państwa, w którym brakuje 20 kilku miliardów
10: Czyli
11: złotych.
10: Rozumiem, że żadnego porozumienia z nową lewicą nie będzie.
11: Między innymi ich decyzja, żeby wydłużyć kolejki do lekarza. To jest też ich odpowiedzialność, że mija trzeci rok tych rządów i żadne strukturalne reformy w zdrowiu nie zostały wprowadzone.
10: Krótko. To znaczy, że koalicji z nową lewicą nie będzie, bo w tym studiu Tomasz Trela mówił, że pan się da przekonać.
11: Ja po prostu, być może w dość staroświecki sposób, ale jestem zwolennikiem elementarnej logiki w polityce. I logika jest taka, że jeżeli jest partia polityczna, jak Razem, która uważa, że ten rząd rozczarował nadzieję milionów ludzi, którzy na niego głosowali, jest inna partia, która uważa, że wszystko jest super i że ten rząd jest super i że w ogóle jest wspaniale, no to to się po prostu nie klei i nie trzeba być wybitnie inteligentnym człowiekiem, żeby zauważyć,
10: ale
11: że to się nie klei.
10: Ale poseł Trela mówi, że macie wspólny program, ogromną większość wspólnych postulatów, różni was wyłącznie podejście do pragmatyki.
11: Różni was wyłącznie podejście do tych postulatów.
10: Do pragmatyki to, rządzenia.
11: Różni was wyłącznie podejście do tych postulatów, traktujemy te postulaty poważnie, a inni postanowili je sprzedać za stołki w ochotniczych hufcach
10: pracy.
11: Nie
10: będzie koalicji, bo cały czas słyszę od polityków, nie tylko nowej lewicy, również od innych polityków, że jest pomysł, dwa bloki po stronie tak zwanej demokratycznej, PSL, Koalicja Obywatelska, centroprawica, nowa lewica, partia Razem, centrolewica, Razem, silni, zwarci, gotowi, idziecie, bierzecie większość i pokonujecie Konfederację.
11: Ja zachęcam partie, które obecnie rządzą, które bardzo się dobrze czują w swoim gronie, bo z tego co widzę, koledzy z SLD bardzo dobrze się czują z kolegami z PSL-u, wszystkim odpowiada podążanie w orszaku Donalda Tuska. Skoro tak wam jest ze sobą dobrze, no to wyciągnijcie z tego logiczną konsekwencję i po prostu wystartujcie wspólnie jako jeden blok partii rządowej, który będzie mówić, że ten rząd był super.
10: Wtedy partia razem byłaby silniejsza.
11: Myślę, że byłoby to po prostu logiczne, ale jeśli, to ich wybór, tak? Natomiast my jesteśmy partią, która jest rzesza ludzi rozczarowanych tym rządem. Jesteśmy partią opozycji racjonalnej, to znaczy nie jest tak, że głosujemy w czambu przeciwko wszystkiemu, co rząd zaproponuje, ale jesteśmy partią opozycyjną, bo widzimy podstawowe błędy, które ten rząd popełnił. Pierwszy podstawowy błąd jest taki, że doprowadził do załamania w publicznej ochronie zdrowia. Drugi jest taki, że głodzi naukę, badania i rozwój i to będzie nas jako gospodarkę, jako społeczeństwo bardzo drogo kosztowało w przyszłości. Trzeci jest taki, że pozwala na to, żeby rosły nierówności. Te nierówności rosną w szkołach, te nierówności rosną na rynku nieruchomości, te nierówności uderzają bardzo mocno młode pokolenie.
10: Dlaczego Partia Razem pozywa Warszawę?
11: No bo miasto Warszawa nie chce zacząć rozpatrywać inicjatywy obywatelskiej, pod którą zostały zebrane podpisy. Natomiast no nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę to, że miasto Warszawa niestety, jeżeli chodzi o kwestie polityki mieszkaniowej, biorąc pod uwagę, jak olbrzymi ma budżet, jak olbrzymi ma możliwości, to po prostu prowadzi bardzo rozszerzoną politykę.
10: Ale pytanie, czy bez tych rządowych regulacji w sprawie najmu krótkoterminowego samorządy mogą rzeczywiście działać i zarabiać na podatkach od takich mieszkań? Bo to jest kluczowe pytanie.
11: No ale przecież są rozwiązania, które zostały już przyjęte w niektórych miastach, które oczywiście są dużo słabsze niż te, które będą możliwe, jeśli by zostały przyjęte rozwiązania rządowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już przeciwdziałać patologiom takim jak utrzymywanie pustostanów, patologiom takim jak tak naprawdę wyłączanie mieszkań z normalnego obrotu.
10: O tym, że jak to zrobi Warszawa, to wtedy posypią się pozwy dużo większe niż w przypadku mniejszych miast.
11: Ale te mniejsze miasta to są, przepraszam bardzo, miasta, które przyjęły takie uchwały, to przecież mówimy o Katowicach, mówimy o Krakowie, tutaj nie mówimy o niewielkich miejscowościach.
10: Mówimy o dużych miastach, ale Warszawa ma jeszcze większy rynek.
11: No to może najwyższy czas, żeśmy zaczęli ten rynek sprzątać, bo i to zostawienie go w tej formie, w której on sobie w wersji wolnoamerykanki radośnie podąża do przodu, doprowadziło do sytuacji, w której ludzie muszą oddawać ponad połowę tego, co zarobią, żeby wynająć byle dach nad głową.
5: Całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z posłem Adrianem Zandbergiem możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dwanaście minut po trzeciej. Dobra nocka w RMF FM. Anita Janczak cały czas z wami. Jestem do rana na nocnych zmianach i w podróży. I oczywiście z najlepszą muzyką.

Na grupę NAS zawsze można liczyć. Dyżury, magazyny, stacje, szpitale, recepcje, produkcja, ochrona to dla was najlepsza muzyka w ramach FM, tak żeby nas trochę pobudzić. No ktoś musi czuwać, więc my czuwamy razem z wami. Dobranocka w ramach FM, 20 minut po trzeciej. To też ta pora, kiedy lodówka zaczyna wyglądać podejrzanie kusząco. My jednak zapraszamy was do ekspresu z kawą, szczególnie kierowcy. To do was prośba, nie ma co walczyć czasem. Warto odpuścić, zrobić sobie przerwę na stacji, parę okrążeń wokół samochodu i oczywiście dać głośniej. Najlepsze.

Zawsze się rozpływam przy tym utworze Roxy Faust w RMF FM. 23 minuty po trzeciej to nocna energia w RMF FM. Trochę spokoju, trochę rytmu i muzyka, która dobrze prowadzi do rana. No i też najlepsza muzyka, także wtedy, gdy miasto przycisza światło. Przed nami same dobre dźwięki. Kto wstaje o tej porze? Mówimy dzień dobry, mamy piątek, 22 maja, a już za chwilę posłuchamy razem kolejnego fragmentu naszej powieści 70 lat dzieci.

trudem topchnąłem maszynę do bramy, na szczęście otwarty. Z ogrodu słychać było gwar, śmiech, muzykę i dzwonienie szklanek. Aha, garden party. No to leżę. Popatrzyłem na Hondę. Przypomniałem sobie o 80 dolarach, ale najchętniej to bym dał nogę. A do tego po angielsku to znałem tylko kilka podstawowych słów. Przeważnie takie, jakie pisano na ścianach w miejscach publicznych. Raz kozie śmierć. I wjechałem. To, co zobaczyłem w środku, wcześniej widziałem tylko na filmach. Z 50 osób. Faceci w shortach i hawajskich koszulach albo bez. Panie w kostiumach do kąpieli, bo na środku był basen z trampoliną. Stoliki, bajery, kwiaty, głośniki i dużo trawy. Jak mnie zobaczyli, to przybiegli i witali. Klepali po plecach i się cieszyli. To nie wiem tylko z czego. Jak masz na imię? Ja Steve. Hi Steve, chodźcie, Steve przyjechał, będzie kosił trawę. Pomyślałem, czy to przypadkiem nie wariaci. Ale najpierw drinka. Lady w kostiumie z dwóch minimalnych skrawków materiału wręczyła mi szklankę. Thank you, ale może później, bo mam robotę. Pokazuję na piekielną maszynę i próbuję ją zapuścić. Raz przyciskam guzik, nic. Ciągnę za rączkę. Towarzystwo wyraźnie rozbawione moim udawaniem. Jedyny ratunek, polecę Czeplinę i zacząłem etiudę o zapalaniu kosiarki. Raz się pobrudziłem smarem, a raz niby mnie prąd kopnął. No towarzystwo było ze śmiechu. Jeden siwy podszedł, odsunął mnie i zapalił. Dostał brawa, ode mnie też. Przejechał kawałek, ale tylko kawałek, bo mu wyrwał drugi i kosił dalej, a po nim następny. Wyrywali sobie kosiarkę, jakby to były mistrzostwa świata w koszeniu. A ja siedziałem na leżaku. Obok kilka uroczych pań, które niestety ciągle mi dolewały. Ech, żeby mi ktoś zrobił wtedy zdjęcie, w życiu by moja krycha nie uwierzyła. O 4:00 przyjechał boss, podobno wsadzali mnie do przyczepy razem z Hondą. Dziękowali, klepali i zamówili za tydzień do koszenia trawnika. Zaczyna się. A tymczasem stara Maciejowa otworzyła drzwi do komórki. O tym, co zobaczyła, jednak potem. To zresztą tylko taki zwrot celem podtrzymania napięcia. Bo teraz będzie mniej wesoło. Jest jesień, rok 1981. Podwyżki cen benzyny o 50%. Alkoholu o 40% do 80%. Cen mięsa już podwyższyć nie można było. Gdybyśmy mieli blachę, przemawiał niegdyś pierwszy sekretarz partii Władysław Gomułka, zarzucilibyśmy całą Europę konserwami mięsnymi. Ale niestety nie mamy mięsa. Pojawiła się oficjalna cenzura. Na żeraniu milionowy maluch. Piłkę nożną wygrywamy z NRD 3-2 i mogliśmy jechać do Hiszpanii na mundial. Pomimo to robotnicy zaczęli strajk i byli bezwzględnie pacyfikowani.

Generał Jaruzelski został pierwszym sekretarzem PZPR, a taki może wszystko. I faktycznie 13 grudnia 1981 roku ogłosił stan wojenny. Nasza branża, czyli artyści, postanowiła na znak protestu i solidarności bojkotować wszystkie imprezy i nie występować w środkach państwowego przekazu. Aktorzy, którzy łamali ten honorowy zakaz, w teatrach byli wyklaskiwani. Przerywało się kręcenie filmów i występy w telewizji państwowej, no, a innej nie było. Deklaracja. Mam żonę, co lubi sadzone, mam brata, co lubi dygata, mam siostrę, co uwielbia rzeczy ostre, musztardę, żyletki, ostrygi, mam szwagra, co często jeździ do Rygi, mam psa, co nie ma rasy, mam kumpla, co nigdy nie ma kasy, mam kierownika, co mnie unika, mam dzieci troje, jedno jest moje, mam różnych rzeczy bez liku, ale najbardziej mam w dupie naszych polityków. A Matysiakowie w grudniu obchodzili 25-lecie istnienia na antenie. Rzecz rzadka i osiągnięcie światowe w tej dziedzinie. W imieniu autorów, a może tylko swoim, Jerzy Janicki zaprosił wykonawców do siebie na kolację. Na stole pierogi ruskie, a na ścianach rodzinne zdjęcia patriotyczne. Jest drętwo, bo wiadomo, że za chwilę trzeba się będzie zadeklarować, po której stronie zostać, żeby kiedyś w życiu tego nie żałować. Na ulicach wojskowe patrole grzeją się przy koksownikach, a na wyjazd z dziećmi na ferie trzeba uzyskać specjalną przepustkę. Janicki stara się przekonać, że my to taka dobra polska rodzina, że jesteśmy przykładem dla innych, nie mamy nic wspólnego z polityką, a generałowi Jaruzelskiemu bardzo na nas zależy. Ja jestem najmłodszy, chociaż już mam 40. Patrzą na mnie... Ja nie muszę się zastanawiać ani zmieniać zdania. I nie jestem Gienkiem Matysiakiem, tylko Stefanem Friedmanem. Mam żonę, dwóch synów, tatę Mariana, przewodniczącego Solidarności w Teatrze, mamę Halinę, która nigdy nie była w partii. Wręcz przeciwnie, i dosyć duży dorobek aktorski i autorski. Po powrocie do domu zadzwonił telefon. To pani Wanda Łuczycka, znakomita aktorka, Frączakowa z Matysiaków. Nie mogła być na kolacji. Stefku, zostajesz i będziesz dalej nagrywał? Nie, pani Wando, zrezygnowałem. To ja też, tak jak ty. Basia Klimkiewicz, grająca moją żonę, wyjechała z mężem Anatolem Kobylińskim i synkiem Rafałem do Monachium, gdzie przez wiele lat występowała w Radiu Wolna Europa. Z resztą rodziny już nie miałem kontaktu. Jak to w rodzinie? Kiedy to wspominam, podobno rodzina Matysiaków w kolejnej wersji obsadowej dalej trzyma się na antenie. Gienek ma tam już chyba czwarte życie, jak w grze komputerowej.

Niewesoło. W domu dwóch facetów drze się. Tato, co nam kupisz na gwiazdkę? Kobieta patrzy na mnie i na pustą lodówkę. Ja sam też bym coś wypił, ale wyznaczona norma odżywiania jak na Kubie tego nie przewiduje. Ma być zdrowo i dietetycznie. Ćwiartka kurczaka na tydzień na wszystkie głowy w rodzinie. Koledzy z branży odkrywają w sobie niespodziewane talenty. Ci, co nie palili i mało pili, idą do pracy fizycznej, bo mają więcej pary. Inni w prywatnych firmach udają urzędasów. Jeszcze inni, jak w okupacji, zatrudniają się za kelnerów. Bardziej utalentowani manualnie robią ozdoby choinkowe. A ja co? Co ja umiem? Zastanawiam się zawstydzony przed rodziną. Sztuka nie istnieje, twórcy niepotrzebni, zresztą bez przesady z tą twórczością. Owszem, próbowałem swoich sił jako nalewacz benzyny na stacji przy wyścigach konnych. Niestety skończyło się to na polaniu spodni kierowcy, który za chwilę okazał się mocno wkurzonym milicjantem w cywilu. Zapiekanki. I wtedy spotkałem Władka Komara. Dla jasności przypominam, że Władek był moim kumplem ze szkoły pokadeckiej. Graliśmy razem w filmie Kazimierz Wielki i w wielu innych chałturach, bo świetnie dawał sobie radę, a do tego był mistrzem olimpijskim z Monachium. Rok 1972, w pchnięciu kulą 21-18. Pracujesz? Zapytał. Nie. Masz pieniądze? Nie. Dobra, będziesz robił zapiekanki. Znałem to słowo, a nawet smak, bo nieraz zapraszałem synów na taką ucztę. Bułka zapiekana z serem i pieczarkami, aż mi ślina pociekła. Ale ja, Władek, nie mam. Nie szkodzi, że nie masz sprzętu ani pojęcia. Ja załatwię, powiedział Władek spokojnie, jakby chodziło o drobnostkę. I zaraz przeszedł do rzeczy. Mam przyczepę, nie używam. Postawimy ją przy dworcu Wileńskim. To najlepsze miejsce. Ludzie przyjeżdżają głodni i wracają też głodni. Nikt cię tam nie ma prawa ruszyć, bo chłopaki mnie znają. A poza tym muszę o ciebie dbać, bo jesteś świadkiem, że chodziłem do szkoły. Trudno było go nie znać. Rzucał się w oczy, prawie 2 metry wzrostu i ponad 100 kilo wagi. Miał doświadczenie. Był jednym z pierwszych prywatnych restauratorów. Prowadził okrąglak z piwem przy Pałacu Kultury. I tak zaczęła się moja bajka o cudownej zapiekance i worku pieniędzy. Ale najpierw schody. Żeby prowadzić działalność gastronomiczną, należało zdobyć patent kucharski, czyli odbyć studia kucharsko-patelniane. Kumpel z Mokotowa, Ignac Bielak, był dyrektorem Uniwersytetu Robotniczego przy Jagiellońskiej. Ignac, wiesz jak jest, chcę założyć restaurację. Nie ty jeden. Dostałem się. A że grałem już w kilku filmach i serialach, to byłem, jak to się u nas mówi, rozpoznawalny. Nauczyciel od jajek na twardo przesadził mnie do pierwszej ławki, bo skromnie siedziałem z tyłu, a ponieważ budziłem zainteresowanie, to się wszyscy

0: i robiło się zamieszanie.
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

Jeździłem z Mokotowa na Plagę, a nocą z powrotem. Pilnie notowałem co ciekawsze przepisy kuchni śląskiej i podlaskiej. Miałem już nie najlepsze doświadczenia, dlatego starałem się nie podpaść i być wzorowym studentem. No i tak dojechałem do egzaminu państwowego. A nie wiem, czy nie miałem większej tremy niż wtedy, gdy zdawałem na aktora dramatu. Garnitur, krawat, zaprasowane kanty, w kieszeni notatki, przed salą giełda. O co pytają, kto pyta? Można ściągać? Friedman! To przecież ja! Tak szybko? Wchodzę. Byle wytrzymać bez alleluja. Sala, kilka stolików, przy każdym egzaminator. Podchodzi się po kolei. Zaczynam od wiadomości o Polsce i świecie współczesnym. Siadam, a naprzeciwko szczeniak z lekceważącym uśmiechem. Widać, poznał i nie przepada. Nie musi. Nie po to tu jestem. To może pan mi powie, jaka sławna osoba odwiedziła ostatnio nasz kraj. Akurat to wiedziałem, bo miałem z nim już raz do czynienia. Roman Polański, wale spokojnie i pewnie. Nie, proszę pana, niedawno złożył nam wizytę towarzysz Leonid Breżniew, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. No, pierwsze danko przypaliłem. Następnie podchodzę do sympatycznie wyglądającej pani. Proszę podać 3 sposoby ratowania majonezu. Po 2 przerwała. Dziękuję, wystarczy. Na szczęście, bo 3. nie znałem. Pierwszy to wlać łyżkę gorącej wody i ucierać. 2. wbić nowe żółtko i ukręcać. A gdyby doszło do 3., to bym powiedział skoczyć do Biedronki, której wtedy jeszcze nie było, i kupić słoik majonezu. Zostaje ostatnie podejście. Starszy, miły pan, z wyglądu koneser gastronomii. Spojrzeliśmy na siebie i byłem już w domu. Co by pan podał do śledzika? Zimną wódeczkę. Dziękuję, u mnie pan zdał. Na dowód, że to wszystko szczera prawda, mogę okazać dokument, czyli dyplom ukończenia kursu kucharskiego z oceną bardzo dobrą. Niestety tyle wysiłku na darmo. Nie zostałem szefem zapiekanek przy dworcu wileńskim. A bardzo się nie zmartwiłem, zwłaszcza jak się dowiedziałem, że po pieczarki trzeba jeździć codziennie na giełdę towarowo-warzywną do Broniż o 5 rano. Tryby życia zakręciły kołem przeznaczenia i wróciłem do tego, co umiałem i kochałem najbardziej. Na scenę. Fachowcy, czyli po prostu robota. Radiowi fachowcy okazali się dobrym materiałem na współczesną sztukę. Wszystko wiedzący, praktyczny i cwany majster i ofiara wykształcenia, filozujący docent w oczekiwaniu na wielki remont bloku, to oczywiście aluzja polityczna, naprawiają, psują, co się da. Robią to proszeni i wypraszani z różnych mieszkań. Lokatorzy to przegląd społeczny i socjologiczny, poszukująca miłości panna Nina, dyrektor nie wiadomo czego, Mintaj, framuga, człowiek wolny, inżynier latajec, amant i prostota umysłowa, jest też profesor wiedzy ogólnej, dozorczyni Władziowa, niesympatyczny ogon i nasi fachowcy. Walczymy o lepsze jutro. Lepsze jutro było wczoraj. Doszły piosenki i zrobiła się z tego operetka o zwyczajnym życiu. Sztuką zainteresował się Jurek Gruza, a asystował mu Krzysiek Materna. Muzykę skomponował Jacek Mikuła. Prapremiera odbyła się w Szczecińskim Teatrze Współczesnym.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Mam taki mały apel. Przestańmy wypierać fakty. Przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość, bo to nas będzie drogo kosztowało. Bądźmy realistami. Amerykanie mają swoją strategię i ta strategia nie jest tajemnicą.
3: A my mamy swoją strategię.
2: A my moim zdaniem mamy nieadekwatne przekonanie, że jakoś tam będzie.
1: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
4: A na zegarach już prawie 4:00. To czas na kolejne wydanie Faktów RMF FM, które ma dla nas Karol Płoczkiewicz.
5: Trumpowi wciąż zależy na Europie, tak hiszpańskie i portugalskie media piszą o decyzji o wysłaniu 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Po serii zakłóceń sygnału GPS Norwegia wzmacnia monitoring przy granicy z Rosją. W tych faktach powiemy też o ambitnych planach pary polskich himalaistów. Hiszpańskie i portugalskie media oceniają, że decyzja o wysłaniu 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski pokazuje, iż Donald Trump, mimo wcześniejszej krytyki Europy, nadal traktuje ją jako ważnego partnera. El Pais zwraca uwagę, że Trump ponownie zmienił wcześniejsze zapowiedzi ograniczenia obecności wojsk w Europie i uzależnił decyzję od relacji z prezydentem Polski. Media podkreślają też, że wzmocnienie sił w Polsce wzmacnia całą wschodnią flankę NATO w kontekście napięć z Rosją. Jednocześnie komentatorzy zauważają, że decyzja wpisuje się w niekonsekwentny i zmienny styl polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy.
0: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
5: Norwegia zainstaluje na północy kraju dodatkowe stacje monitorujące zakłócenia GPS. Problem z nawigacją od kwietnia utrudniają działanie samolotów pasażerskich i śmigłowców ratunkowych, szczególnie w rejonie granicy z Rosją. Norweski Urząd Telekomunikacji uważa, że źródłem zakłóceń mogą być sygnały nadawane z rosyjskiego obwodu murmańskiego. Sytuacja rozwinęła się w niepokojącym kierunku, podkreśliła norweska minister cyfryzacji. Nie będzie dodatkowych procedur sanitarnych w Polsce w związku z epidemią wirusa Ebola w Afryce, zapewnili eksperci podczas wczorajszej debaty w radiu RMF24. Dyskusja dotyczyła zagrożeń zdrowotnych w krajach popularnych wśród polskich turystów. Indyjski MSZ poinformował o przełożeniu szczytu Indie-Unia Afrykańska w Delfi z powodu epidemii.
6: Jeżeli chodzi o wirus Ebola i o Afrykę, mówimy tutaj o bardzo konkretnych lokalizacjach i o miejscach, w których ten wirus co jakiś czas się pojawia.
7: Teraz to Demokratyczna Republika Kongo, Sudan?
6: Tak, Sudan,
7: Uganda.
6: Uganda, czyli tak naprawdę tutaj środkowa Afryka. Zagrożenie dla nas, dla regionu europejskiego jest niskie.
7: Co warto wiedzieć dzisiaj z naszej polskiej perspektywy na temat wirusa Ebola?
8: Niestety śmiertelność potrafi sięgnąć 90%. Każdy podróżujący w momencie, kiedy się pojawiają jakiekolwiek objawy, należy się bezpośrednio zgłosić do najbliższego szpitala chorób zakaźnych.
7: Szwecja wydała komunikat i są montowane specjalne tablice na szwedzkich lotniskach, a na tych tablicach informacje na temat zagrożenia wirusem Ebola. Czy Polska przygotowuje jakąś reakcję, jakieś działania podobne?
6: Wiemy, co się dzieje na świecie, ale Polska jest w tej chwili zabezpieczona i nie są planowane żadne dodatkowe działania.
5: Z rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego Markiem Waszczewskim i lekarką profesor Bożeną Walewską rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Całą debatę możecie obejrzeć na rmf24.pl. Wielkie wyzwanie przed Karolem Adamskim i Marią Ocioszyńską. Nasi himalaiści jako pierwsi w historii chcą w tym roku w ramach swojego projektu Ultimate Dream Journal zdobyć rozszerzony wielki szlem zdobywcy. Wspiąć się na najwyższy szczyt każdego z kontynentów, najwyższe na świecie wulkany i do tego jeszcze dojść na oba bieguny. Teraz wchodzą na najzimniejszy szczyt świata Mount McKinley na Alasce. Prosto z obozu połączyli się ze studiem RMF FM i naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
9: Karol, ty byłeś na Mount Everest. Który szczyt jest trudniejszy do zdobycia? Ten najwyższy czy ten najzimniejszy?
10: Najzimniejszy to na pewno. Tutaj ta logistyka, czyli ciągnięcie sań, radzenie sobie samemu. Gdzieś tam na Everestie zawsze ktoś jest, kto może pomóc gdzieś w okolicy. Tutaj tych ludzi jest dużo mniej. Ciężary, które przenosimy, są dużo większe. Wydaje mi się, że na pewno Denali jest tą trudniejszą górą.
5: Denali to inna nazwa alaskańskiego sześciotysięcznika Mount McKinley. Koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę rmf24.pl, gdzie mamy rozmowę wideo z himalaistami, którzy opowiadają o wyprawie od kulis.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
5: Po ponad pół wieku do Kartus w samym sercu Kaszub wraca oficjalne kąpielisko letnie. To efekt projektu wartego ponad 60 milionów złotych. O oczyszczeniu jezior, budowie nowego kąpieliska i historii dawnego kaszubskiego kurortu nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z burmistrzem Mieczysławem Grzegorzem Guńskim.
3: Panie burmistrzu, od ilu lat nie było kąpieliska w Kartuzach?
11: No od 50, nawet i może więcej, ponieważ jeziora w pewnym okresie czasu zostały zanieczyszczone raz, że szybko rozwijającym się miastem. Drugą rzeczą bardzo istotną była, że była kanalizacja ogólnosprawna, czyli i deszczówka, i kanalizacja sanitarna była w jednym rurociągach. To przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się. Natomiast jeżeli historycznie wrócimy, to przed wojną Kartuzy były prawdziwym kurortem, bo tutaj głównie mieszkańcy Gdańska przyjeżdżali nad jeziora. Tutaj było kilkanaście pensjonatów, kilkanaście hoteli, pijalnia wód, łazienki, więc naprawdę to życie wokół jezior się toczyło. Później szybki rozwój miasta trochę to zahamował, system komunistyczny jak gdyby nie dbał tak mocno może o to środowisko. No i potem nastąpiła zmiana.
3: No szczególnie, że Kartuzy są otoczone jeziorami.
11: To znaczy może nie tyle otoczone. Otoczeni jesteśmy lasem i to podkreślamy zawsze, że to jest jedyne miasto w Europie otoczone lasem, w którego w mieście, w centrum znajdują się cztery jeziora. Na obrzeżu mamy jeszcze dwa, bo jezioro Czarne i Ciche, ale w mieście mamy jezioro Karczemne, 45 hektarów, jezioro Klasztorne Małe 18, jezioro Klasztorne Duże, które ma 48 hektarów, no i oczywiście jezioro Mielonko, jedno z tych mniejszych, które ma kilkanaście hektarów. To ogromna ilość i potencjał niesamowity, który można, czy mogą nam wszyscy pozazdrościć.
3: Myślę, że żal było ich nie wykorzystywać przez tyle lat.
11: Tak, to prawda. Takie marzenie się spełniło po wielu, wielu latach naszych mieszkańców i też moich, bo gdy zostałem po raz pierwszy burmistrzem w Nowej Rzeczpospolitej w 90 roku, wtedy miałem takie pytania, co chciałbym zrobić, żeby w Kartuzach w końcu te jeziora zaczęły żyć, żebyśmy mogli z nich korzystać, nie jeździć gdzieś na obrzeża innego, naszego powiatu czy gminy. I wtedy pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad. Wtedy oczywiście tak trochę brano to z przymrużeniem oka, no młody chłopak, 30 lat, no co on tam o życiu wie. I te marzenia się spełniło po 30 latach moich pracy tutaj w urzędzie. W przeciągu 3 lat oczyściliśmy jedno głównie jezioro, wyciągnęliśmy 1 000 000 m3 osadu, które zostały w taki nowatorski sposób przetłoczone wszystkie po jeziorach do oczyszczalni. Tam zbudowano specjalne zbiorniki, odstojniki i tam woda trafiła oczywiście po oczyszczeniu z powrotem do rzeki, a osady pojechały na pola. Więc to też tutaj ogromna praca moich współpracowników i cieszę się, że to udało się zrobić i pani zastępcy, która objęła jak gdyby pieczę też nad tym projektem. Napisaliśmy projekt do Narodowego Funduszu, ale powiem szczerze, nie liczyliśmy się z tym, ponieważ na całą alokację, czyli na 7 lat, na tym programie było 300 milionów złotych. A my jako Kartuzy zabraliśmy na tą inwestycję 60. Więc nie liczyliśmy się, że wtedy w ogóle taki duży projekt będzie miał szansę, ale Narodowy Fundusz uznał wówczas, że jest to wyjątkowo pionierski sposób rozwiązania, niepróbowany jeszcze w Polsce, a mający może mieć powodzenie. I to powodzenie się rzeczywiście ziściło, zrealizowaliśmy, dzięki temu jeszcze uzyskaliśmy dodatkowe środki z Narodowego Funduszu na i budowę promenady kawałka, czy budowę zagospodarowania strugi klasztornej i dzisiaj dzięki temu wybudowaliśmy kąpielisko. My mamy jeziora rynnowe, więc nie możemy, jak gdyby nie mamy terenów takich do opalania terenów ziemi, bo to jest jak gdyby duże spadki są brzegów. Stąd wyszliśmy na wodę. pływające duże platformy, dające możliwość odpoczywania, leżenia również, czyli stworzyliśmy taką, można powiedzieć, plażę trochę na wodzie. No ale oczywiście wybudowaliśmy też promenady, połączyliśmy je ze sobą, no i również wybudowaliśmy obiekt gastronomiczny, kartuzjankę, która serwuje również lokalną wodę. Czyli wracamy naprawdę do historii świetności Kartuz, bo wodę mamy bardzo dobrą, pijemy wodę ze źródeł plenistotenckich, ze 190 ponad metrów głębokości i jesteśmy coraz bliżej z powrotem, można powiedzieć, kurortu.
3: Kąpielisko jest już zgłoszone do sanepidu. Kiedy rusza sezon oficjalnie?
11: 1 lipca. Tak, po 2 miesiące mamy jak gdyby czasu kąpieli. Wówczas będą i ratownicy, i osoby, które będą pilnowały i czuwały nad bezpieczeństwem tych, którzy się będą chcieli tam kąpać. Chociaż ludzie już dzisiaj przychodzą, dzieci oczywiście się pluskają, bo dla dzieci nigdy woda nie jest za zimna. Dla nas starszych pewnie trochę trudniej, chyba że morsujemy. Natomiast morsowanie odbywało się również i w ubiegłą zimę, pomimo dużych mrozów. Przeręble były zawsze zrobione, więc było widać, ja sam miałem możliwość obserwować z gęsią skórką, że się kąpią.
3: Podsumujmy w takim razie, jaki jest status jezior w Kartuzach?
11: Jeziora w tej chwili są czyste. My oczywiście ciągle jeszcze je wspomagamy, tak, biologicznie, przy pomocy odpowiednich biologicznych i chemicznych związków, które nie są szkodliwe. Zarybianie, bo musimy ułożyć tak system biocenozy, że w tym momencie ilość drapieżników powinna być znacznie większa. One rosną, bo wpuściliśmy ogromną ilość i tych ryb żarłaczy, jak powiedzmy takich tam, które mają troszeczkę szczupaków, prawda, okoni, więc żeby wyrównać tą ilość ryb, które nie są za bardzo pożądane, tak aby wróciła biologia w ziemi, czyli zaczęło te jeziora oddawać tlenu więcej, czyli żeby plankton był, tak, bo te małe, drobne ryby zjadają nam plankton. Szczególnie natomiast teraz tak, dwie rzeczy. Już od 2 lat badania wykazują czystości wody, że woda w jeziorze klasztornym dużym, tam gdzie jest, ma być, jest kąpielisko już i będzie, to jest na pograniczu wody pitnej, więc rzeczywiście rewelacja. Możemy powiedzieć, że to, co się zdarzyło, jest czymś wyjątkowym na naszych kartuskich akwenach, tych 4 jezior. No i oczywiście mieliśmy jak co roku wiosną sprzątanie świata. Przy okazji sprzątamy brzegi kartuskich jezior. Mieliśmy w tym roku również naszych przyjaciół z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pani profesor sama z nurkami ubrała się w strój nurków, żeby też wybrać z brzegów tych, co jest zatopione, gdzieś jeszcze jakieś tam elementy. Jest ich oczywiście już przez te kilka lat wybranych w większości, że już nie ma. Natomiast to, co było bardzo ciekawe, co pani profesor powiedziała, że jak zaczynaliśmy ten projekt, przejrzystość jeziora kończyła się na 20 centymetrach. Dzisiaj sięga ona 4 metrów. Jest ogromna ilość małż, co oznacza, że życie bardzo szybko wróciło. Sami byli zaskoczeni taką dużą zmianą, że przyroda oddaje nam szybko to, co staraliśmy się przez tylu lat zepsuć, ale teraz naprawiliśmy.
5: Z burmistrzem Mieczysławem Grzegorzem Guńskim rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Że bonjour, panie Kwiatkowski, monsieur. To teraz zejdźmy może na ziemię, bo mam temat, no, przyjemny troszeczkę.
2: No dawaj.
1: Wyszperany w internecie specjalnie dla was. W Polsce hoduje się 5 polskich ras świń. Ja nie wiedziałem.
2: Nie?
1: Biała z Wisłoucha, Puławska, Złotniska Biała i Wielka Biała Polska.
2: Świnia? O nazwie Wielka Biała Polska?
1: Dokładnie.
2: Ale...
1: Ja to czytam, że skrzyżowano Wielką Białą Angielską z niemiecką Białą Szlachetną. No i wyszła Wielka Biała Polska.
2: To cieszy w takim razie, bo z takiej świni to będzie doskonała biała kiełbasa, nie?
1: No i nie tylko biała.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Tu internet nam podrzucił. Myśmy kiedyś coś podobnego opowiadali o tym. Pomyłki klientów aptek.
2: No, zamiast to jest fajne.
1: Zamiast Babylon dla dzieci mówią, poproszę Debilon. Poproszę aspirynę z bajerną.
2: Tak.
1: Czy są, tego nie znałem, czy są czopki nitroglicerynowe?
2: O rany boskie, co by się tam działo później?
1: Proszę, czopki nitroglicerynowe. Stoperan do uszu chcą. Aha. Śmieszne. A na chorobę lokomocyjną jest lek Ave. Lek Ave Maria po prostu.
2: Wiesz co, jak się pomodlisz, to ci lepiej.
1: Może tak.
2: A to ja to znam, bo to łykasz dużo, jak wyjdziesz, mówisz Jezus Maria, ale weszło.
1: To jest Ave Maria.
2: Ave Maria.
1: Ja bym jeszcze chciał, żeby w aptekach był na przykład test przeciwciążowy.
2: Tak?
1: I ewentualnie coś na ból zupy.
2: Na ból zupy? To waza.
1: A waza?
2: Wazalina.
1: Wazalina.
2: Tak.
1: Wazalina.
2: Ale nie stosujcie tego sami w domu, tej wazaliny. Nie.
1: Sami? Nie.
2: Z rodziną, tak. Nawzajem tam. Czopek nitroglicerynowy i padnij.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Polskie portale przeglądamy od świtu bladego. I tutaj jest Makłowicz Olecho, piszą. Taki cytuję nagłówek. Makłowicz Olecho, tego absolutnie nie można dodawać.
2: Do Lecho.
1: Tak.
2: Ale bez czytania wiemy co.
1: Tak.
2: Absolutnie. Bez wyjątku nie można do Lecho dodawać cegieł.
1: A zero cegieł, zapomnijcie. Dlatego, że cegły jako takie potrafią zepsuć nawet najlepsze Lecho.
2: No, kolorystycznie cegły dodają Lecho barw.
1: Pasuje mi cegła w Lecho, super pasuje.
2: Ale smakowo to jest nieporozumienie kulinarne. Nie róbcie tak, zaklinamy was.
1: Zaklinamy, nie róbcie tak. Nie. Mam też taki żart a propos tematów związanych z NFZ-em w naszych faktach, że ludzie się leczą dla zdrowia.
2: Tak. Tak robią.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: A ten też tak będzie rzucał te bagnety, a potem jeszcze ktoś na to stanie i się skaleczy, broń też rzuci gdzieś.
2: Nie, no to gorsze niż grabie.
1: No, albo klocki Lego w sypialni.
3: Słuchajcie, są sygnały, zaczęło się.
1: Co się dzieje?
3: Zbliża się pełnia sezonu urlopowego, ludzie już narzekają na paragony grozy nad morzem.
1: Paragony grozy.
3: Tak, paragony grozy. Człowieku, wjechały jak marzenie. 100 gramów dorsza kosztuje 18 zł. I prasa krzyczy. Ludzie łapią się za głowy.
2: Tak, za głowy to się trzeba łapać przed wyjazdem nad morze.
1: A jak już jesteś nad morzem, to jeszcze nie ma co łapać za głowę. Tam się trzeba łapać za portfel.
3: To parawan się trzeba odgrodzić, żeby tego nie widzieć i tyle.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Jest ciekawa historia, trener Puszczy Niepołomice, pan Tomasz Tułacz, uważa, że młodzi zawodnicy zarabiają za dużo. Dzisiaj, mówi pan Tomasz, młody zawodnik z poziomu ekstraklasy czy pierwszej ligi idzie na maturę i zarabia 5 razy więcej od nauczyciela.
3: To prawda, no to się zgadza, ale z drugiej strony, no kto w Polsce zarabia mniej od nauczycieli?
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Co tam, Mario, masz dla nas?
3: Mam sportowe informacje, a w sumie takie półsportowe, plotkarskie lekko. Wilfredo Leon, reprezentant Polski w siatkówce i nie oszukujmy się, jeden z najlepszych siatkarzy na świecie, po raz czwarty został ojcem, brawo.
1: Oczywiście gratulujemy, no to cudowna historia. Tylko żeby przez to siatkówki nie rzucił czasem.
2: No właśnie, czwórka dzieci rzeczywiście wymaga uwagi i poświęcenia.
1: To nie jest taka prosta historia jak siatkówka, nie?
3: Panowie, tam uwagi, poświęcenia. Przecież rzuci im piłkę i się sobą zajmą. No, człowieku, skupcie się, to jest 4 razy 800, rozumiesz? 3200 wpada jak marzenie. I nie czas skakać, butów zmiennych na salę, nic, leżysz w kapciach i masz.
1: A te, taką kasetę nawet kapcie spiętą będą, to już jest...
2: Czyli co, jeszcze raz gratulujemy, ale jednak apelujemy, panie Leonie, potrzebujemy pana na boisku. Niech pan rozważy propozycję libero.
1: Libero.
2: Czyli wchodzi, kiedy chce.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Teraz o ewenemencie w Parlamencie Europejskim. Powstał tam mianowicie projekt ponad podziałami. No to nie zdarza się zbyt często i rozpoczęły się już prace nawet nad przepisami dotyczącymi gier komputerowych. Chodzi o ich dożywotnią dostępność, nawet kiedy platformy zrezygnują już z ich udostępniania. Mowa o grach, za które pobrana została opłata, rzecz jasna. O szczegółach z europosłem Piotrem Millerem rozmawiał Paweł Konieczny.
2: Gracze wskazują na to, że część firm, które produkują gry komputerowe, stosują takie praktyki, które powodują, że po zakupie gry komputerowej. Po kilku latach się nawet nagle okazuje, że ta zakupiona gra nie działa, ponieważ są wyłączone serwery, które umożliwiały granie w tą grę lub ściąganie odpowiednich aktualizacji i de facto wyłącza się używanie produktu, który został zakupiony z dobrą wolą, że będzie on używany bezterminowo. I gracze domagają się tego, aby te przepisy były jasne w tym zakresie. To znaczy, że jeżeli ktoś kupuje produkt cyfrowy, to wie na jak długo on będzie działał i że w ogóle architektura gier komputerowych będzie pisana w taki sposób, żeby jeżeli to jest możliwe, gry mogły działać bezterminowo, to znaczy nawet jeżeli nie będą możliwe na przykład tryby multiplayer czy różnego rodzaju tego typu rozgrywki na serwerach producentów, to żeby można było umożliwiać na przykład tworzenie alternatywnych serwerów lub po prostu tworzenie środowisk takich, które nie będą wymagały połączenia z serwerem twórców gier. No i w związku z tym przed nami tutaj zadanie jest, w jaki sposób te przepisy stworzyć, żeby tego typu praktyki antykonsumenckie się nie pojawiały, ale z drugiej strony też, żeby nie doprowadzić do jakiegoś mocnego zwiększenia kosztów produkcji gier, bo też nie chodzi o to, aby nasz europejski sektor gier komputerowych był w gorszej sytuacji, czy ci, którzy sprzedają na rynku europejskim. Krótko mówiąc, chcemy po prostu jasnych, uczciwych zasad. Producent ma informować klarownie, co konsument kupuje, a gracz ma być pewien, jaki produkt został zakupiony. Co ciekawe w ogóle, to nie dotyczy tylko gier komputerowych, ale generalnie wszystkich nośników cyfrowych i też właśnie na mój wniosek komisji IMCO przygotowywany jest taki raport ekspercki dotyczący w ogóle własności cyfrowej. No i kwestia tego, czy w jaki sposób powinniśmy ją tutaj bardziej zabezpieczyć, jeżeli chodzi o kolejne lata. Generalnie widziałem raczej, że jest zrozumienie dla tego problemu z prostej przyczyny, bo myślę, że też większość osób pamięta jeszcze kupowanie gier na płytach. W związku z tym to jest takie bardzo fizyczne, znaczy wspomnienie fizycznego nabywania produktu. W związku z tym na płycie, kiedy się wkładało tą płytę do komputera i działało, nie potrzebne było połączenia. Teraz jest trochę inaczej. Wiele gier komputerowych w ogóle jest kupowanych przez internet, już nie ma nośnika takiego fizycznego i w związku z tym też to są dylematy, które powinny tutaj być przedmiotem dyskusji. W ogóle czego właścicielem jest taki gracz i tak samo każdego innego produktu cyfrowego, który zakupił konsument, czy jest właścicielem tylko czasowej licencji, czy nieograniczony w czasie licencji.
1: Z europosłem Piotrem Millerem rozmawiał Paweł Konieczny.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: redakcji informacji w RMF FM.
1: Teraz zajmiemy się transkrypcjami zagranicznych małżeństw, aktów małżeństw jednopłciowych do polskich aktów stanu cywilnego. Dla jednych to przełom, dla innych początek nowego sporu o granice zmian prawnych w Polsce, dla jeszcze innych to sytuacja, w której Unia Europejska narzuca Polsce standardy w sprawach, do których miała nie mieć kompetencji. O tym wszystkim przeczytacie w najnowszym Tygodniku Powszechnym. Po wyrokach sądów i decyzjach części samorządów wraca pytanie nie tylko o prawa par jednopłciowych, ale też o tempo zmian społecznych i politycznych, ich sztuczne albo naturalne, bo to też toczy się spór, przyspieszanie. Co ciekawe, badania pokazują, że społeczeństwo bywa dziś bardziej otwarte niż część klasy politycznej.

0: innymi duchownymi różnych wyznań i kościołów i religii. Natomiast jak się chce zawrzeć związek cywilny, to trzeba jakby to powiedzieć, pojechać na Cypr na przykład. W Polsce będzie podobnie, nie będzie małżeństw jednopłciowych, więc będą polscy geje i lesbijki jeździć do Berlina na przykład.
1: No jeżeli polska klasa polityczna nadal będzie zwlekać z uchwaleniem jakiegokolwiek prawa, a zwleka już kilka lat, mówię o tej obecnej koalicji rządzącej, i nie uchwali nawet tak, jak powiadają niektórzy, bezzębnego projektu, jak ten projekt o statusie osoby najbliższej, no to taka sytuacja nas czeka. Rzeczywiście. Mam nadzieję, że jednak tak się nie stanie i jakiekolwiek uregulowania przejdą przez polski Sejm i zostaną podpisane przez prezydenta.
0: Naprawdę pan wierzy w to, że prezydent podpisze? Znaczy, nawet jeżeli one przejdą, czego nie można wykluczyć przy tym projekcie, to prezydent już zapowiedział, że tam nie zgadza się na kilka zapisów i nie podpisze.
1: No więc właśnie. I z tego prawdopodobnie wynika, no bo to jest szerszy temat polityczny, nie wiem, czy o polityce chce nam się dzisiaj rozmawiać, pan redaktor pewnie ma przesyt tych rozmów, ale no nie da się nie obudować tego tematu w kontekst polityczny, to znaczy mianowicie powiedzieć, że ta koalicja nie ma żadnych sukcesów na polu tematów szeroko rozumianych, powiedzmy, obyczajowych, aksjologicznych, prawda? To jest i liberalizacja aborcji, to są związki partnerskie, które nie wychodzą pomimo tego, że minister Kotula kilkukrotnie już ogłaszała sukces w tej sprawie. To jest edukacja seksualna bez edukacji seksualnej, no bo mamy tę edukację zdrowotną, ale bez tego komponentu najbardziej newralgicznego. Krótko mówiąc, obecna koalicja za sprawą PSL-u nie ma za sobą w tej sferze żadnego sukcesu. No i tutaj, jak przechodzimy już do tego tematu transkrypcji, no to jest jedyna sprawa, którą da się załatwić drogą rozporządzenia. Czyli omijając zarówno sprzeciw ze strony PSL-u, jak i ewentualne weto prezydenckie. Tak, zgadzam się z panem redaktorem, że nawet jeżeli chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej, to trudno liczyć tutaj na poparcie prezydenta Nawrockiego.
0: Ale tak by można powiedzieć, trochę mówiąc o tych nastrojach społecznych, to znaczy, że niezależnie od wyników sondażowych, które się oczywiście pojawiają i w nich nie ma wielkiego sprzeciwu wobec niektórych rozwiązań, o których rozmawiamy, no to ludzie głosują inaczej. No ta mapa polskiego parlamentu jest dokładnie taka, jaka jest, i to, że będzie sprzeciw PSL-u, można było przewidzieć na samym początku kadencji.
1: Jasne, to znaczy, wyborcy PSL-u głosowali na tę partię świadomie, wyborcy PiS-u głosowali na PiS świadomie, natomiast ja piszę w tym tekście w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, że jest dla mnie i pewnie dla wielu obserwatorów jakoś tam zaskakujący pewien dysonans. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość jest partią dość jednorodną, jeśli idzie o poglądy na kwestie obyczajowe. Natomiast elektorat PiS-u, o czym wiemy od dawna, i to jest ciekawe, jest bardzo w tej sprawie rozbity. Były nawet kiedyś chyba badania profesora Sadury i Sławomira Sierakowskiego pokazujące, jak bardzo niejednorodny obyczajowo jest to elektorat. I sondaże dotyczące stosunku tego elektoratu do kwestii związków partnerskich to potwierdzają w sposób bardzo jaskrawy. To znaczy ponad połowa wedle sondażu z 2024 roku Ipsosu dla OKO.press i Tok FM, ponad połowa wyborców PiS-u byłaby skłonna poprzeć coś, co jest bardzo daleko idącym rozwiązaniem, mianowicie tak zwane adopcje wewnętrzne, czyli sytuację, w której para jednopłciowa wychowuje dziecko biologiczne jednego z partnerów, jednej z partnerek, a druga strona tego związku nie ma żadnych praw do tego dziecka. I ponad połowa wyborców PiS-u, zgodnie z tamtym sondażem, była skłonna poprzeć tego rodzaju rozwiązanie. Stąd jakby wyeksponowałem w moim tekście ten dysonans pomiędzy poglądami prawicowych partii, a samymi przedstawicielami tych partii.
0: I tym pytaniem kończymy. Więcej na ten temat w najnowszym Tygodniku Powszechnym, a z nami był dziennikarz i autor tekstu na ten temat, Przemysław Wilczyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I ja dziękuję.

0: Zbliża się godzina piąta, to czas na fakty w RMF FM. Te przedstawi Karol Płoczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Nagły zwrot akcji. Donald Trump zaskoczył i po ponad tygodniu debat zapowiedział wysłanie do Polski 5000 żołnierzy. Tak wolno pensje Polaków nie rosły od lat. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym polskim wynagrodzeniu. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących A1 Łódzkiem. Tak jak wspomniałem, kierowcy o poranku wciąż musicie liczyć się z utrudnieniami na autostradzie A1 w Łódzkiem. Między węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe bus zderzył się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Wciąż zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Stany Zjednoczone wyślą do Polski 5000 żołnierzy, poinformował o tym Donald Trump. Decyzja zapadła po ponad tygodniu debat na temat obecności amerykańskich sił wojskowych w naszym kraju. O szczegółach teraz nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
2: Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. Napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. Nie wiemy, co znaczy kolejnych, czy to decyzja o odwieszeniu rotacji, czy być może prezydent podjął decyzję o zwiększeniu liczby żołnierzy. W Polsce są już pierwsze komentarze. Republikański kongresmen Don Bacon, który od kilku dni krytykował Pentagon i Donalda Trumpa za zawieszenie rotacji, napisał: to jest dobra wiadomość dla Polski, naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę. Pracę, dodał Don Bacon.
1: A tak wpis Donalda Trumpa komentują polscy politycy. Prezydent Karol Nawrocki podziękował na platformie X za przyjaźń wobec Polski oraz decyzje, których efekty, jak podkreślił, są dziś wyraźnie widoczne. Prezydent zapewnił, że będzie stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Z kolei wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza siłę relacji polsko-amerykańskich oraz pozycję Polski jako żelaznego sojusznika Stanów Zjednoczonych.
3: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. W kwietniu średnia pensja wyniosła 9530 zł brutto, co daje około 6920 zł na rękę. Tempo wzrostu wynagrodzeń jest najniższe od kilku lat. O pensjach Polaków dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: W skali roku pensje rosną. W porównaniu z kwietniem 2025 mamy wzrost wynagrodzeń na poziomie nieco powyżej 5%, ale to poniżej prognoz i najniższy wynik od ponad 5 lat. Od lutego 2021 roku inflacja się rozpędzała, a wraz z nią wynagrodzenia. Teraz wydaje się, że ten trend się kończy. W skali roku mamy wzrost, ale w skali miesiąca już nie. W marcu pensje były o 1% wyższe. W rankingu płac w poszczególnych branżach bez zmian. Na czele informacja i komunikacja, średnio na rękę 11 tysięcy złotych. To są średnie zarobki na przykład informatyków. Na drugim końcu tabeli gastronomia i hotelarstwo. 5 tysięcy złotych netto. To pokazuje, że przeciętne polskie wynagrodzenie, wspomniane 6920 zł, wcale nie musi być wynagrodzeniem powszechnym.
1: Od 3 czerwca wchodzi w życie nowy przepis. Osoby do 16 roku życia jadące rowerami i hulajnogami muszą mieć założony kask. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Jak na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
5: Z tej strony Lady nie zauważyłem tego, żeby jakieś zainteresowanie większe było kaskami. Może w innych sklepach.
6: Po kaski przychodzą?
7: Nie.
8: Pomalutko, ale nie ma tak, że są tłumy.
6: Dużo trzeba wydać?
5: To zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł. Może kosztować i kilkaset złotych. Jak ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza leci. No, lepiej, żeby to, co chroni głowę, pękło, jak głowa ma pęknąć.
1: Usłyszał w sklepach rowerowych w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga. Na koniec tych faktów jeszcze Francja, bo tam prognozowana jest fala upałów. Wyjątkowo gorący ma być najbliższy weekend i przyszły tydzień, informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
9: Temperatura w Paryżu sięgnąć ma 30 stopni Celsjusza w cieniu. Jeszcze bardziej upalnie będzie na przykład w sławnych nadatlantyckich kurortach, takich jak Biarritz, gdzie temperatura przekroczy 35 stopni. Generalnie opalać się będzie można bez problemu na wszystkich francuskich plażach. Jest to więc dobry okres na ewentualny wypad do Francji, bo ceny są niższe niż na przykład w lipcu i sierpniu.
10: W
7: To
9: prawdziwa przyjemność. Po tygodniach deszczowej pogody jest w końcu znowu słońce i można usiąść w kawiarnianym ogródku, tłumaczy mi młody Paryżanin.
1: Prognozę w Polsce zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl. Niezmiennie polecamy wam nasz adres w internecie. Tymczasem ja już dziękuję dziś za uwagę. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Anioł Bratowski. Zapraszamy.
1: No nie uciekniesz przed ucieczką Zbigniewa Ziobry. W mediach na każdym kroku ucieczka byłego ministra cię dopadnie. Ten były minister sprawiedliwości, właśnie omawiany Zbigniew Ziobro, opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, tak ustalili, czyli wybrał jeden ze sprawdzonych kanałów ucieczki przetestowany przez nazistów po II wojnie światowej. Przez Włochy do Ameryki, z ziemi włoskiej do trumpowskiej. O, a może jakaś zwrotka w hymnie o panu Zbigniewie, w końcu patriota, na przykład... No, już tam Tusek do swej Kasi mówi zapłakany: słuchaj jeno, pono Ziobro zwiał na Zjednoczone Stany. No tam piękne. Śpiewamy na znaną melodię już tam ojciec. Wspomniałem pana Tuska, a pan Wójcik z PiSu powiedział, że ucieczka Ziobry to porażka Tuska. No ma rację pan Wójcik, bo co jest porażką Tuska, jest sukcesem PiS. Błąkanie się po świecie Odyseusza z Odysei Homera to przy wędrówkach i niebezpieczeństwach, jakie przechodzi Zbigniew Ziobro, to wycieczka przedszkola do parku miniatur. Ktoś napisał, że ucieczka Zbigniewa to scenariusz jak z Bonda. To może by nakręcić jakiś taki bondowski film z panem Zbigniewem. Agent 000. Jestem Ziobro. Zbigniew Tadeusz Ziobro. Tytuł na przykład, nie wiem, Ziobro nie umiera nigdy, A Few to Kill, no czy jakoś tak. Ale w ogóle to ma szczęście pan Zbigniew Ziobro, że przekręcił Polskę, bo gdyby tak jak Polskę przekręcił Rosję, to by wypadł z 9 piętra luksusowego hotelu, jak mył okno. I to dla pewności dwa razy by wypadł. I nakręciliby Ruscy o tym bondowski film Pozdrowienia z Rosji. Słuchajcie, Polska to jednak tolerancyjny kraj.
0: Dobrze gada. Polać mu.

0: 9:30 na zegarach. To czas na poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Magdalena Wojtan.
1: Tak jest.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zapraszam. To piątek, 22 dzień maja. Zaczyna się, no tak bardzo powoli, piękny, słoneczny weekend. W tych faktach zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Posłuchajcie, co kilka godzin temu ogłosił Donald Trump. Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła 10 zawiadomień do prokuratury po zakończonych wczoraj egzaminach maturalnych. W całej Polsce trwają juwenalia. Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy, to ogłosił prezydent USA Donald Trump. Na swojej platformie Truth Social amerykański prezydent napisał, że decyzję podjął z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Do tych doniesień wrócimy o poranku, także słuchajcie faktów w RMF FM. 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna po zakończonych wczoraj egzaminach maturalnych. Chodzi o przypadki publikowania arkuszy w internecie jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów.
2: Został skierowany wniosek dotyczący egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym, na poziomie rozszerzonym. Chemia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia i historia.
1: Mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ponad 70 maturzystom unieważniono egzaminy. W większości przypadków chodziło o wniesienie na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych albo innego sprzętu elektronicznego. Influencer i streamer Łatwogang zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, aby zebrać pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową. Przejazd ma być transmitowany w internecie i rozpocznie się dzisiaj o 16:00. Koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12 milionów. Święto studentów trwa. Dzisiaj drugi dzień juwenaliów, między innymi w Szczecinie. Scena na Łasztowni wieczorem znów zatętni życiem i piękną muzyką. Na które koncerty studenci czekają najbardziej? O to pytała reporterka RMF FM Anna Połamar.
3: W piątek wiem, że właśnie jestem taki rapowy, to też bardzo fajnie, może być ciekawie. Pójdę z przyjaciółmi, gdzie mnie zaprowadzą, tam pójdę. Jakoś to będzie. Ja już jestem dogadana, że idę na problem w sobotę. No na resztę koncertów się nie pcham, ale na to się cieszę.
4: Wszyscy, z którymi rozmawiałam, to właśnie mówią, że sobota to taki najlepszy dzień.
3: Sobota najlepszy dzień, z tego co wiem, to tak. Bardzo dużo studentów, naprawdę Szczecin żyje.
1: Dzisiaj zagra między innymi Żabson, Białas czy Kizo. Jutro Myslowic i Wiktor Dyduła. To fakty w RMF FM. Jest piątek, powtórzę, to 22 dzień maja. Dzisiaj u nas koalicyjne przepychanki dotyczące najmu krótkoterminowego i wieku emerytalnego. Posłuchajcie ustaleń naszych dziennikarzy. Zapraszam oczywiście na rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7:00 gościem Piotra Salaka będzie Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i USA. W porannej rozmowie o 8:00 Tomasz Terlikowski porozmawia z Magdaleną Biejat, wicemarszałkiem Senatu z Lewicy. Zajrzymy też oczywiście do Cannes i do Zabrza. We Francji festiwal filmowy na finiszu, a u nas na Śląsku nowy początek Górnika.
5: Bardzo się cieszymy, bardzo.
6: Pan Lukas to poukłada jak trzeba, wie jak zarządzać pieniędzmi.
1: Nowe fakty RMF FM o 6:00. Zapraszam gorąco.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kuba i Kuba i ci już o lecie. Wiosny na dobre nie ma. Niby jest, ale taka jakaś chłodnawa. A ci nam, że lato, że o... Jak im stygnie, to trzeba, nie wiem, w kocyko owinąć, wziąć do domu, położyć na tapczaniku, ogrzać, a nie tam takie historie. Ale brzmi to wszystko świetnie. Stygnie lato, RMF FM. Machamy teraz za nim ciepła, pa, do zobaczenia, uścisków moc. Tu wstawaj szkoda dnia, tu RMF FM, Przemysław Skowron, Tomasz Obratowski, 22 maja, tak stoi w kalendarzu. Dzisiaj mamy dzień gotów. O, to oznacza, że każdy jest gotów na wszystko, a w szczególności na weekend. Gdybyście mnie pytali, to jestem absolutnie gotów. Mam nadzieję, że wy też, dlatego że w kalendarzu nam stoi, że dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, pionto bello. Dzień dobry.
1: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Szybko zleci, byle do piątku.
4: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
5: Sponsorem byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Szczęścia w RMFM.
0: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz? To posłuchaj.
8: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, wielkie.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
9: Czeka
10: ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
11: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
14: Po reklamie.
1: RMF FM zawsze z tobą.
0: I zawsze powiemy cześć, zawsze powiemy dzień dobry, zawsze powiemy, no fajnie, że jesteście z nami o poranku. 5:47 na zegarach. Aha, w radiu? Dajcie głośniej.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me. Wedam FFM, 5:53, taką godzinę mamy na zegarach. Gwiazdy, słuchajcie, mają jednak intensywne życie.
1: No z grubej rury zaczynamy.
0: Bella Hadid to grube nazwisko. Pognała, czytam, z czerwonego dywanu w Cannes prosto na luksusowy jacht, ale na szczęście zdążyła.
1: No ja w życiu bym się z nią nie zamienił. No. Tyle stresu. Zdążę z tego czerwonego dywanu na jacht, czy nie zdążę? Zmywać makijaż, czy nie zmywać?
0: Tak, to jest tyle wyborów, tyle pośpiechu, że człowiek nie może normalnie sobie, nie wiem, postać na tym dywanie.
1: Tak
0: sobie postać. Tylko musi jakieś wygibasy robić.
1: Uciekać. Bella, współczujemy.
0: Współczujemy, no. Nie to co my, nie to Saradejko. Nawet makijażu nie musisz robić. Mówisz.

0: Lula Gon. Co to jest za przebój? Dalej świetnie brzmi, ale na chwilę niech najlepsza muzyka umilknie. A te chwile całkiem pokaźną wypełnią fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I zapraszamy.
1: Donald Trump znów zaskakuje.
2: Przed 23, powołując się na dobre relacje z Karolem Nawrockim, zapowiedział wysłanie do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy.
1: Za moment najnowsze polityczne komentarze.
2: Prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl zatrzymany w USA.
1: Ścigany był czerwoną notą Interpolu.
2: W porannych faktach też nowy właściciel Górnika Zabrze, Lukas Podolski.
3: Czułem przez te ostatnie miesiące i lata jako właściciel.
1: I jak zapewnia, rewolucji w Górniku nie będzie. Nagła zmiana amerykańskich planów. Donald Trump zaskakuje i po ponad tygodniu niepewności zapowiada wysłanie do Polski 5000 żołnierzy.
2: A informację ujawnił 7 godzin temu swoim wpisem w portalu Truth. W porannych faktach teraz Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Pawle, dzień dobry, prosimy o szczegóły.
4: Dzień dobry. Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz naszymi relacjami z nim z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. To jest dokładnie ten wpis. Poprosiłem Pentagon o wyjaśnienie kilku kwestii w związku z informacją prezydenta Trumpa o żołnierzach wysyłanych do Polski. Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5000 dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy, kiedy oni przyjadą. Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym. Tam jest jedynie znany nam już komunikat. Na razie to tyle informacji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Zatem czekając na szczegóły, sprawdzamy w faktach, jak decyzję prezydenta Donalda Trumpa komentują nasi politycy.
1: Reporter RMF FM Kasper Wróblewski zebrał dotychczasowe wypowiedzi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: O poranku, co o decyzji prezydenta USA mówi polski prezydent, no i polski rząd?
5: Jako że wiadomość o zwiększeniu amerykańskich sił nad Wisłą pojawiła się w nocy polskiego czasu, politycy sprawę komentowali w mediach społecznościowych. Prezydent Karol Nawrocki, któremu to Trump poświęcił swój komunikat, napisał tak. Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. To głos Karola Nawrockiego, ale jest też głos płynący z rządu. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz pisze o modelowej współpracy polsko-amerykańskiej. Tu cytuję. Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność. Czytam we wpisie Kosiniaka-Kamysza. Warto podkreślić, że zarówno Pałac Prezydencki, jak i rząd nie podają żadnych szczegółów dotyczących tego, na jakich warunkach będzie odbywać się zwiększenie obecności amerykańskich sił w naszym kraju.
2: Wrócimy do tych pytań. Przypominamy, po siódmej gościem faktów i informacyjnego radia RMF 24 będzie dziś Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Marcin P., prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl, w rękach policji był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania, a zatrzymano go w Stanach Zjednoczonych.
2: Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę. O tym, co teraz może stać się, z Marcinem P., dziennikarz RMF FM, Igor Skrzypek.
7: Śledczy czekają teraz na ruch amerykańskiego sądu. W ciągu kilku dni może zapaść decyzja o ekstradycji Marcina P. do Polski. Prokuratura zarzuca mu oszustwo wielkiej skali oraz pranie pieniędzy. Pokrzywdzonych może być ponad 5 tysięcy osób.
8: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
7: Mówi prokurator Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Według najnowszych wyliczeń śledczych łączna kwota, którą stracili pokrzywdzeni, to 185 milionów złotych.
1: Piłkarski mistrz świata z 2014 roku Lukas Podolski oficjalnie sfinalizował zakup Górnika Zabrze.
2: A w porannych faktach dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszczek. Czerko, jaki ma być teraz ten Górnik Poldiego?
9: Dzień dobry. Z tego, co sam mówi, wiele się nie zmieni. Spokojna budowa, a nie rewolucja, zapowiada właściciel, piłkarz Górnika. U niego samego podpis na umowie tak znowu wiele też nie zmienił.
3: Dalej będę to robić, co przez ostatnie miesiące robiłem i się dużo w tym nie zmieni.
9: Poldi, właściciel sieci kebabów w Polsce i w Niemczech, ma teraz 95% akcji Górnika. Co roku ma wpłacać na klub 4 miliony złotych, ale to kropla w morzu potrzeb, więc priorytetem klubu będą dokończenie budowy stadionu i budowa akademii oraz spłacenie długów. Nowa rola w klubie wcale nie sprawia, że sobotni mecz z Radomiakiem będzie ostatnim w karierze Podolskiego, bo tej decyzji decyzji piłkarz i właściciel Górnika wciąż jeszcze nie podjął.
2: No to a propos piłkarskich mistrzów, Cristiano Ronaldo strzelił wieczorem 2 gole, pomógł drużynie Al Nassr Riyad zdobyć tytuł mistrza saudyjskiej Pro League, pokonując Damak 4-1, no i po tym meczu zaczęła się mistrzowska feta. Pierwszy mistrzowski tytuł Al Nassr od 2019 roku.
1: Pierwszy z Ronaldo w składzie. Po 6.30 fakty sportowe w RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Jeśli idzie o temperaturę, to poranek sympatyczny. 9 w Zakopanem, 9 w Olsztynie, ale już 11 poza tym praktycznie w całym kraju. Wszędzie słonecznie, sprawdźmy.
12: A jest dopiero 6.
0: Jest 6,
12: że się wtrąca.
0: Tak. O 12, od 18 w Sowałkach do 21 w Zielonej Górze, o 15, 16, 22, 23 kreski. Wyjątkiem Koszalin wspaniały, bo tam tylko 16.
12: Ale cudowne temperatury użyłem.
0: Temperatury
12: nogiej, tak, bo to jest jedna, a tu jest druga temperatura. I cudowne. Tam trzecia i w ogóle.
0: Cudowne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: No i jutro bez deszczu, dzisiaj bez deszczu. Ja mam tylko nadzieję, że ten Marcin P., ten prezes cinkciarza.pl zatrzymany, tak, bo teraz o tym faktach, że się dobrze bawił tam za granicą, bo on tam też szalał za moje.
12: Za twoje szale. Ja stawiałeś Marcinkowi.
0: Ja mu sponsorowałem, wiesz, narty dziewczyny.
12: Parę piw sponsorowałeś, rok, tak?
0: Ten Dreamio to był od Skowrona, no.
12: No cudownie.
0: Rihanna teraz.

0: Jennifer Page. Wiadomo, FM 6.13 na zegarach. Teraz lotnisko w Warszawie. Przenosimy się na Okęcie. Tam podczas rutynowych pytań zadawanych przez personel naziemny 39-letni mężczyzna wybierający się na urlop do bratniej Bułgarii oświadczył, że w jego walizce znajduje się bomba.
1: No, kilka godzin później na tym samym lotnisku 73-letnia kobieta lecąca do Tunezji
0: wydawałoby się poważna.
1: Dojrzała pani, nie?
0: Wydawałoby się.
1: Poszła o krok dalej i zadeklarowała, że ma w bagażu aż dwie bomby.
0: To są, słuchajcie, bardzo śmieszne żarty. One się nawet ocierają o wica, o krotochwilę, o dowcip.
1: Tak.
0: Oboje tam później zatrzymani tłumaczyli, że to są żarty, które miały rozluźnić atmosferę.
1: No i rzeczywiście rozluźnili ci ludzie, ale nie atmosferę, tylko liczbę pasażerów w samolocie.
0: Nie można.
1: Rozluźnili tłok nieco.
0: Nie można tak żartować, bo to nikt tego nie może traktować jak żart. Prawo nakazuje wszystkim wszcząć tutaj procedurę.
1: No, służby lotniskowe na szczęście nie mają poczucia humoru, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
0: Ale ja to znam strażników.
1: Nawet najbardziej bombowy żart nie przejdzie.
0: Nie. Ja znam strażników na balicach. To jest częsty taki, nie wiem, co ludziom strzela do głowy. Także tak, teraz będzie sezon wakacyjny. Nie, żartu.
1: Jemy,
0: nie żartujemy
1: bombowo.
0: Tak, nie.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, Vera MFFM, 6:20. Jest historia, bo przeglądamy dla was internet od rana, żebyście wy nie
1: myśleli. Tak, gazety, wszystko.
0: Piękne Radomsko, 36-letnia kobieta przyłożyła autem w pylon na stacji benzynowej.
1: No.
0: Po zdarzeniu wysiadła z auta, zaczęła uciekać. No miała pecha, bo na stacji był policjant, który ją ujął.
1: Ale podziw.
0: Podziw.
1: Podziw. Tak. Pani miała 3 promile.
0: 3.
1: Pylonu nie widziała.
0: Nie.
1: Ale była na tyle przytomna, żeby uciekać. No.
0: Alkohol i pylony. Zgubne połączenie, ludzie. Nie róbcie tego sami w domu.

0: mama.
1: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMFFM.
8: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne.
9: Jest weekend.
6: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
17: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie.
18: Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
19: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
20: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Po reklamie.
22: 6.30, fakty w RMF FM, czas zacząć, zapraszamy.
23: 5 000 dodatkowych żołnierzy USA wyśle do Polski Donald Trump.
24: Będziemy o tym mówić w rozmowie o 7 w RMF FM i radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie Marek Magierowski, był ambasador w USA i Izraelu.
25: Wszystko się zgadza, tak
24: dzień
25: jest.
24: Dobry.
23: Dzień dobry. Piotr Salak razem z nami. Dzień dobry. Piotr, prowadzący poranną rozmowę. Jak traktować zapowiedź amerykańskiego prezydenta sprzed ponad 7 godzin?
25: To jest pytanie i o to będę pytał mojego gościa, no bo przecież mamy bardzo mało twardych faktów dotyczących tej najnowszej decyzji amerykańskiego przywódcy. Jak powinna teraz reagować polska dyplomacja? Kuć żelazo, póki gorące? Czy czekać na rozwój wypadku w Waszyngtonie? Skoro Trump wskazuje jasno na Karola Nawrockiego, czy to ośrodek prezydencki powinien w takim razie wziąć na siebie doprecyzowanie tej sprawy? Nie wiem. Czy owe 5 tysięcy dodajemy do tych żołnierzy, którzy są już teraz, czy do tych, którzy mieli wyjechać pod koniec czerwca? Podaż pytań jest wysoka. Deficyt dotyczy odpowiedzi. Zapraszam po 7.
24: Zapraszamy gorąco, ta rozmowa już za pół godziny.
23: Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski Polski, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
24: Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli.
23: Ben-Gwir, przypominamy, szczycił z zatrzymanych przez siły izraelskie aktywistów flotyli Sumut, płynących z pomocą dla Strefy Gazy, wśród których byli też Polacy.
24: Na nagraniach widać klęczące na ziemi osoby, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku.
23: Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. To nagranie spotkało się z krytyką wielu państw, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Włoch. Zatrzymani aktywiści flotyli Sumut zostali już deportowani z Izraela.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: W faktach sportowych RMF FM warszawska dominacja w basketlidze.
24: Dwa stołeczne kluby zapewniły sobie wczoraj awans do półfinału rozgrywek, o czym już teraz Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Chodzi oczywiście o Legię Warszawa i Dziki Warszawa. Wygrywały wczoraj po raz trzeci z MKS-em Domrowa Górnicza i Treflem Sopot. Legia broni tytułu, ale dla Dzików awans do półfinału to historyczny sukces. W półfinale będziemy zatem mieli derby stolicy, Dziki kontra Legia. Manuel Neuer wraca do reprezentacji Niemiec. 40-letni bramkarz Bayernu otrzymał powołanie na mundial. Powołania w wielkim stylu ogłosiła też Norwegia. W kilkuminutowym klipie w rolę elektora wcielił się król Harald V. Wysyłamy na mundial naszych najlepszych ludzi, zapewnia król Harald i rzeczywiście Haaland, Odegaard, Sorloth, wszyscy na miejscu. Norweski parlament dołożył do tego decyzję o zniesieniu nocnej prohibicji w kraju na czas mistrzostw. Norwescy fani czekają na nie już 28 lat, ale to już niedługo, dokładnie 20 dni. Na koniec więcej niż ambitny plan naszych himalaistów Karola Adamskiego i Marii Ociuszyńskiej. Wspięcie się na najzimniejszy szczyt świata, Mount McKinley na Alasce. To dla nich dopiero początek.
2: Dlatego właśnie ćwiczyliśmy prawie rok czasu, żebyśmy teraz mogli tą górą rozpocząć drogę po coś, czego nie zrobił nikt, czyli rozszerzony wielki szlem zdobywcy.
1: Oprócz najwyższych szczytów na wszystkich kontynentach chcą też zdobyć najwyższe wulkany i oba bieguny w zaledwie rok. Na McKinley polski duet powinien przekroczyć już barierę 3000 metrów nad poziomem morza. Nam udało się z nimi połączyć nieco wcześniej, w pierwszym z czterech obozów. Sprawdźcie, jak to wygląda w rozmowie wideo na rmf24.pl.
22: Patrzcie, jak wam ładnie zagraliśmy. Ale to jest, jakie to jest fajne. To jest Somber. Tak samo lubimy ten numer, jak i wy. Magdalena Karwat-Marek jest już na obiekcie, już sprawdza, co w pogodzie. Olbratowski też jest na obiekcie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
22: Przemysław Skowron. A na zegarach mamy 6:34.

0: Alvaro Soler, Sofia, 6:40, ależ ten czas gna o poranku, bo dopiero co była piąta.
1: No.
0: Fagata. Znaleźliśmy dla was fagatę w internecie. Popisuje się szafą pełną torebek. To są torebki za 500 000 zł.
1: Czyli jej torebki kosztują tyle, ile mieszkanie.
0: Dokładnie, torebki fagaty kosztują tyle, ile mieszkanie.
1: Czyli w razie czego można zamieszkać w szafie z torebkami.
0: Można, jakby można. Coś. Dlatego śmiało można mówić, że to jest jakaś inwestycja.
2: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
3: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
7: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
8: Ja urodzony.
3: A w piątki pora na radiowe Olki.
8: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta.
7: A, myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
3: Już dziś po 14.
9: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super!

0: bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas. Po reklamie.
4: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Dawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzień dobry!

0: I tak trzeba grać, tak trzeba budzić naród polski w piątek. Od tego macie RMF FM i Wstawaj Szkoda Dnia. 6.51. Internet wylicza kilometrówki posłanki lewicy pani Anny Marii Żukowskiej. W 19, w 20 35 tysięcy, w 21 29 tysięcy, w 22 31 tysięcy, w 24 41, w 25 38 tysięcy. Wyjeździła, to znaczy wzięła na kilometrówki. A uwaga, tu piszą, że pani Anna Maria nie posiada samochodu.
1: Czekaj, razem to jest 175 tysięcy ponad.
0: Tak, tak.
1: I sobie teraz elegancko można kupić wypasiony samochód.
0: To ma ręce i nogi, co ona robiła,
1: tak? Będzie się przemieszczać w imieniu ludu pracującego miast i wsi, o którego dobro tak zażarcie walczy. Piękne.
0: Także tu prosimy nie insynuować, że coś, że oszustwo i tak dalej, tylko to wszystko ma ręce i nogi.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
7: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
11: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
10: I długo tak siedzisz i świecisz?
11: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
12: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w super cenach na mediaexpert.pl.
13: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
14: No weź się, tato.
13: No, spróbuj. Siemianowice.
14: Rosomaki.
13: Skarżysko.
14: Amunicja.
13: No i ostatnie, stalowa wola.
14: Kraby.
13: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
17: 7 przed nami i fakty w RMF FM. Również przed nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski studio. A skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
18: Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, prezydent Donald J. Trump.
19: Tak napisał wieczorem prezydent USA na swoim serwisie Truth Social. Ten wpis poprzedził słowami w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem i z naszymi relacjami.
18: O 7 fakty, czyli szczegóły, no i komentarze.
19: Naszym gościem już za chwilę Marek Margierowski, były ambasador w USA i Izraelu.
18: Zapraszamy.
19: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy.
18: O swojej decyzji, jak mówiliśmy, poinformował na platformie Truth, zmieniając tym samym wcześniejsze plany Pentagonu. W środę Ministerstwo Wojny przekazało, że zmniejsza liczbę brygad bojowych armii USA stacjonujących w Europie z 4 do 3 i opóźnia rozmieszczenie amerykańskich sił w Polsce.
19: Co się zmieniło? Co wiemy w tej chwili? Z komentarzami do tej politycznej zmiany kursu teraz nasz korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
20: Dzień dobry. Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5 tysięcy żołnierzy przyjęta została na Kapitolu z ogromnym zadowoleniem. To jest dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, podkreśla republikański kongresmen Don Bacon. Od kilku dni w kongresie było ponadpartyjne poparcie dla Polski, a politycy krytykowali Pentagon za decyzję o wstrzymaniu rotacji. Po ponad tygodniu ogromnego napięcia prezydent Trump napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, prezydent Donald Trump.
17: Waszyngton, Paweł Żuchowski.
19: Po komentarzach z Waszyngtonu czas na Warszawę.
18: Rząd mówi o swojej ofensywie, a Pałac Prezydencki o znakomitych relacjach Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
1: Komunikaty płynące z rządu i otoczenia prezydenta łączy jednak jedna kwestia: brak szczegółów dotyczących całej operacji zapowiedzianej przez Trumpa.
19: W porannych faktach ponownie reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Witam. Jaki jeszcze przekaz płynie ze strony polskich polityków?
1: No wiemy, że od kilku dni w Waszyngtonie są przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Na kilkadziesiąt minut przed komunikatem Donalda Trumpa wiceszef MONU Paweł Zalewski przekazał, że liczba wojsk w Polsce nie ulegnie zmianie i toczą się rozmowy o stałej obecności amerykańskich sił w naszym kraju. Z kolei po wpisie Trumpa, który informuje o zupełnie innych planach, drugi z wiceszefów obrony narodowej, Cezary Tomczyk, który także jest w USA, opublikował krótkie wideo.
4: Wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
1: A z drugiej strony obóz prezydenta podkreśla, że decyzja przywódcy USA to zasługa polskiego prezydenta. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki podkreśla, że tu cytat: decyzja Trumpa to ogromny sukces Karola Nawrockiego i efekt konsekwentnego budowania relacji transatlantyckich.
21: Rozmowa oparta na faktach.
18: Rozmowa o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
19: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
22: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Marek Magierowski, były ambasador Polski w USA i Izraelu. Dzień dobry, panie ambasadorze.
23: Dzień dobry, witam serdecznie. Wcześniej zostałem przedstawiony jako były ambasador USA w Izraelu, ale... Oczywiście.
22: To z powodu emocji, panie ambasadorze, pan wie doskonale. A jak pan...
23: Dziękuję za to docenienie.
22: Tak, jak pan traktuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych żołnierzy amerykańskich do Polski? To jest pańskim zdaniem oficjalne cofnięcie decyzji o wstrzymaniu relokacji?
23: Mówiłem wcześniej o tym, że każdemu zdarzają się pomyłki. Mnie również, jako człowiekowi, który komentuje, stara się analizować decyzje, zapowiedzi, deklaracje prezydenta Donalda Trumpa. I nie ukrywam, że zawsze było to dla mnie pole minowe. Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że jest absolutnie nieprzewidywalny, więc muszę tutaj bić się w piersi zapewne za kilka ostatnich komentarzy dotyczących choćby właśnie tej konkretnej sprawy i tego zawirowania i zamieszania. Muszę powiedzieć, że myślę, nie tylko opinia publiczna po obu stronach Atlantyku jest tą decyzją zaskoczona. Myślę, że także wielu urzędników administracji amerykańskiej, czy to w Białym Domu, czy w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, czy w Pentagonie, którzy dzisiaj zachodzą w głowę zapewne, czym miałaby być ta instrukcja, czy to zalecenie wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, w jakim trybie, kiedy, jakie jednostki, w jakim czasie. No, dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie, nie ma długofalowej wizji obecności militarnej amerykańskiej na starym kontynencie. Ta decyzja, co zresztą wynika z tych kilku zdań, które zamieścił wczoraj wieczorem czasu amerykańskiego, nie dotyczy i nie jest oparta na chęci wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czy wzmocnienia całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko wynika z osobistych rzeczywiście relacji z prezydentem Nawrockim, którego on sam uważa za swojego sojusznika, nie tylko w sensie politycznym, ale też ideologicznym.
22: Jako i tutaj postawmy kropkę, jeśli pan pozwoli, panie ambasadorze. Wrócimy za moment do naszej rozmowy. Podziękujemy tylko słuchaczom RMF FM, a kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24.
19: Bardzo dziękujemy. Już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
18: 7:40. Przypominamy, gościem Tomasza Terlikowskiego będzie dziś Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Magdalena Karwat-Marek. Prognoza pogody.
26: Jeśli chcecie podziękować komuś za pogodę, to niech to będzie dzisiaj antycyklon Zeno. Dla przyjaciół może Zenek, nie wiem, bo to właśnie on pozbył się prawie wszystkich chmur, burzy i przyniósł jeszcze ze sobą słońce. I to tak prosto na weekend, idealnie. Dzisiaj nigdzie nie powinno padać. W większości regionów będzie ponad 20 stopni, nawet 24 stopnie i najcieplej będzie w Lubuskiem i Dolnośląskiem. Bardzo piękny dzień przed nami.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Wszystkie Zenki to fajne chłopaki.
0: Zawsze to mówiłam. Ale że aż tak.
2: A ja. Na część antycyklonu.
0: Antycyklon, tak? Zeno, dzięki.
2: O,
0: naprawdę.
17: No dobra. Tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu RMF FM. Dzień dobry, cześć. Przemysław Skowron.
2: Tomasz Olbratowski.
0: No. Magda Karwat-Marek. I Mariusz Kałamaga.
2: Dobiegłem.
17: W naszym katowickim studiu jest.
2: Nie słyszę was, bo nie mam słuchawek.
17: Słyszymy, co Polska
2: cię słyszy. Najlepszego.
17: Wszystkiego dobrego.
2: Dla małżonki.
17: Dziękuję i także wzajemnież. I w ogóle Sonik teraz. To jest piątkowa Sonik. To śmiało można dać głośniej i cieszyć się zaczynającym się weekendzikiem.

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku, RMF FM, we Wstawa i Szkoda Dnia. My wracamy do naszego serialu, tak, bo wszyscy mówią o tych kilometrówkach.
1: Ja jechałem, słyszałem o tych kilometrówkach i mam dla was na przykład bardzo ciekawą informację. Kto jest najgorszy?
0: Kto jest najgorszy?
1: Kto jest najgorszy?
0: Kto jest najgorszy?
1: Najgorsza jest pani Paulina Matysiak, też z Lewicy.
0: No.
1: Zero kasy z kilometrówek.
0: Jak zero?
1: No nic nie wzięła.
2: Okropne. I takich mamy ludzi w parlamencie?
0: Ludzie, słuchajcie, jeżeli ona o siebie nie potrafi zadbać,
1: tak,
0: to jak ona chce i jak ona ma zadbać o nas?
1: Tak, jak my mamy jej zaufać?
0: Dokładnie,
1: hańba!
0: Dokładnie.
1: Hańba! Tyle lat, tyle kilometrów ludzie w Sejmie pracują na swoją opinię, a pani Matysiak od tak wszystko se zburzyła, ona nagle chce być uczciwa.
0: Proszę cię.
2: Chce pani być uczciwa, to idź pani do normalnej roboty.
1: Ta.
0: Paulina Matysiak, oddawaj mandata.
1: Tak jest.
0: Boże.
1: Trochę godności.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny?
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media

0: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
2: Uwaga, nowość!
1: Szybki przelew!
3: Potrzebujesz kasy na już?
2: Zagraj w rundzie dodatkowej.
1: Wygrasz?
3: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
2: Szybko, szybko!
3: A w wielkim finale czeka
1: ponad milion złotych!
4: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
7: Niskie ceny są

0: Silver. Tak brzmi dobrze nastawione radio. Tak brzmi RMF FM. Ale teraz uwaga, bo oto finał tygodnia w kumulacji szczęścia. To jest dzień, na który czekaliśmy przez cały tydzień, bo nagroda główna dzisiaj to 1 200 000 zł i dawno takiej kasy dla was w naszych sejfach nie mieliśmy. I z taką kasą dzisiaj zadzwonimy do was dwa razy.
1: Pierwszy finał już po godzinie 11, więc coraz mniej czasu, żeby załapać się do obu dzisiejszych losowań.
0: A potem drugi finał i w sejfach, uwaga, w sejfach dzisiaj minimum 85 tysięcy złotych. 85 tysięcy, przynajmniej no tyle mówiliśmy wczoraj. Ale no, będziemy tutaj troszeczkę teraz, uwaga, bo załatwiliśmy dla was coś specjalnego. Małe, malutkie zaokrąglenie. I od teraz minimum w drugim finale to aż 90 000 zł. I takiej kasy też dawno nikt w RMF FM nie wygrał.
1: No, nie wygrał. Jak myśmy w sejfach było kiedyś takie pieniądze, największe sumy,
0: tak,
1: kurczę.
0: Tak.
1: A teraz mamy minimalne takie sumy.
0: Człowiek. Jakby tego wszystkiego
1: czy
0: było.
1: Ktoś tam nie postradał rozumu.
0: Jest taka posybilacja. Jakby tego wszystkiego było mało, to mamy dla was mnożnik, jakiego w tym tygodniu we Wstawa i Szkoda Dnia jeszcze nie było. Bo poczekajcie. Od teraz każde RMF, które przyjdzie SMS-em pod 7474 przez 10 minut mnożymy razy 1500 i to w obu losowaniach.
1: No. Czyli i to zaraz po 11 pierwsze i to późniejsze.
2: Tak, okay. Już nie po bandzie, po dwóch bandach.
1: Jest szansa, że nikt nie zaoferuje wam lepszej oferty niż my.
0: Przez 10 minut każdego waszego SMS-a, każde wasze wejście do zabawy mnożymy razy 1500 i gracie dwa razy nawet o 1 200 000 i o nowe minimum w drugim finale 90. RMF SMS 7474. Powtórzę, niech dotrze. RMF SMS 7474.

0: Co to jest za duecik? Katy Perry i Skip Marley. Bardzo ważne przypomnienie w tym momencie. 1 200 000 złotych. Tyle można dzisiaj wyjąć z naszych sejfów. Przed wami dwie okazje na wyjęcie takiej kwoty. Minimum w pierwszym finale 85, w drugim 90, czyli wystarczy, że do was zadzwonimy, odbierzecie telefon i już macie 85 albo 90 tysięcy. Jednym SMS-em teraz o poranku wchodzicie do obu finałów i przypominam, że jeszcze przez kilka minut każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 1500. No jest, rzadko się zdarza taka okazja. Wysłacie jednego SMS-a, w naszych systemach loguje się 1500 szans pracujących na was w obu tych finałach. Wejdźcie do zabawy, wykorzystajcie tę okazję, którą dla was załatwiliśmy. Hasło RMF. Hasło RMF wyślijcie SMS-em pod 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Ja mam taki mały apel. Przestańmy wypierać fakty. Przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość, bo to nas będzie drogo kosztowało. Bądźmy realistami. Amerykanie mają swoją strategię i ta strategia nie jest tajemnicą.
4: A my mamy swoją strategię.
3: A my moim zdaniem mamy nieadekwatne przekonanie, że jakoś tam będzie.
2: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
5: Reklama.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Barbara, jaka piękna fryzura.
9: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
8: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
10: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
11: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
12: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
19: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Po reklamie.
0: 7:30 w RMF FM, pora na obiecywane i zapowiadane już fakty.
21: Fakty i komentarze. Donald Trump jeszcze raz dowiódł, że jest nieprzewidywalny. Tak Mark Magierowski, były ambasador w Izraelu i USA, komentował w RMF FM decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
22: Decyzja wywołała zaskoczenie wśród amerykańskich urzędników, bo ona zmienia wcześniejsze plany Pentagonu.
23: Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie, nie ma długofalowej wizji obecności militarnej amerykańskiej na Starym Kontynencie. Ta decyzja nie jest oparta na chęci wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czy wzmocnienia całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko wynika z osobistych rzeczywiście relacji z prezydentem Nawrockim,
21: Cała rozmowa z Markiem Magierowskim jest do posłuchania na rmf24.pl.
22: I te dodatkowe siły amerykańskie w Polsce będą także tematem porannej rozmowy w RMF FM.
21: W warszawskim studiu już teraz Tomasz Terlikowski. Tomku, dzień dobry. Czy
1: dzień
21: to
1: dobry.
21: Oznacza koniec zamieszania wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce?
1: Sytuacja zmienia się dynamicznie i chyba nie należy się przywiązywać do żadnych stanowisk na tym etapie. Jednak wygląda na to, że jakaś decyzja została przez prezydenta podjęta, a dowody, co wprost napisał Donald Trump, są polityczne i partyjne. Co to oznacza dla Polski? Czy strategia PiS i prezydenta nam się opłaca? Te pytania zadam wicemarszałek Senatu Magdalenie Biejat, ale będę też się upytał o kilometrówki w Senacie, relacje z Izraelem i wreszcie o możliwe koalicje Nowej Lewicy.
22: Zapraszamy na rozmowę. W faktach jeszcze ostrzeżenie dla kierowców z Podkarpacia.
21: Między węzłami Rzeszów Zachód i Rzeszów Południe w stronę Barwinka przejechać można w tej chwili tylko prawym pasem. Samochód uderzył tam w bariery. Nikt w tym wypadku nie ucierpiał.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
22: O poranku, o płacach w Polsce już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry,
4: kłaniam się. Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Na niekorzyść być może. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej. Najnowsze dane wskazują na wzrost na poziomie nieco powyżej 5% w skali roku i to w oczach wielu analityków jest rozczarowanie.
5: Jeszcze rok czy dwa lata temu widzieliśmy średnie wzrosty w okolicach przekraczających 10%, a w niektórych branżach te wzrosty były jeszcze wyższe. W tej chwili widać, że wynagrodzenia się uspokajają.
4: Ocenia główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i z jednej strony to oczywiście źle. O podwyżkę będzie trudniej, szczególnie, że spadło zatrudnienie. Z drugiej strony na pocieszenie taki trend wesprze walkę z inflacją. Wolniej rosnące pensje sprawią, że na mniej będziemy mogli sobie niestety pozwolić. Popyt w sklepach spadnie, więc przynajmniej ceny w nich będą rosnąć nieco wolniej. Podwyższona inflacja prawdopodobnie i tak nas nie ominie. Komisja Europejska zrewidowała swoje prognozy. Zgodnie z nimi w tym roku w Polsce ceny wzrosną o 3,6%. Przechodzimy do cen paliw, niezwykle ważnych dla inflacji. W weekend tankowanie będzie odrobinę tańsze. To są te dobre wieści w faktach ekonomicznych. Rafinerie o poranku ogłosiły przeceny zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. Jutro na pylonach zobaczymy stawki za litr o kilka groszy niższe. Bez zmian za to na kursach walut. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,90.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Landberry Trips, Vera MFFM. Dobrze, że jesteś tu. Co się cieszysz?
1: Magda się
0: cieszy. Magda się, ale
2: to śmiesznie jesteście.
0: Gadaliśmy o głupotach.
1: Kurczę, tam się śmiejecie w tych Krakowie. Ja tu sam widny Katowice.
0: To czekaj, ja mam do ciebie historię. Dla wszystkich właściwie. Donald Trump wysyła jednak 5 tysięcy żołnierzy do Polski. Jak twierdzi, jest to reakcja, może spóźniona, ale jednak na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
3: No fajnie, nie ma co. Jest to potwierdzenie jakiegoś wsparcia i wyróżnienia dla naszego prezydenta, prawda?
0: Tak, tak. Nasz prezydent ładnie panu Trumpowi podziękował.
1: Super. Tak. Naprawdę.
0: Dokładnie, no.
1: Jakby Stany były na Eurowizji, to nawet dałbym im 12 punktów.
0: Dokładnie.
1: A kiedy pan Trump to obiecał?
0: No to wczoraj wieczorem. Make Poland Great Again, także.
1: Okej. Okay. No to spoko. Jak będzie pamiętał o tym po weekendzie, to dla mnie naprawdę sukces.

0: Snap, wracamy do kilometrówek, bo ten temat i w śniadaniówkach dzisiaj się wszystkich w telewizjach śniadaniowych i w prasie pojawia. W Sejmie zresztą temat się przewija. U nas też od rana. Teraz pytanie. Wszyscy codziennie dojeżdżamy do pracy. Każdy dojeżdża. Tak, dlaczego wy wszyscy nie dostajemy kilometrówek od państwa?
1: No, tak jest. Czym się różni mój dojazd do roboty od takiego przysłowiowego osła czy osłanki?
0: No właśnie.
2: Bo widzisz, oni to robią dla ciebie. Dla Polski, służbowo.
1: Jak robią to dla mnie, dla Skowrona i dla Magica, to niech se kupią miesięczny na autobus i bieliznę, która oddycha, żeby jak przyjadą na wiejską, to z zapoconą dupcią na stołkach nie siadali.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.
11: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
12: No jest nasz Tomula, kochany.
13: Lutek. Czym przyjechałeś dzisiaj?
14: Z liczbami wytrzeźwień.
12: Aha, z izbami wytrzeźwień.

0: Z czym? Dobra. Okej, no to dawaj.
1: Polacy dzielą się na tych, którzy byli w izbie wytrzeźwień, tych, którzy będą, tych, którzy nie byli, a będą, i tych, którzy w ogóle nie będą.
2: A nie byli.
1: A nie byli też. Te pożyteczne placówki, choć klientów podobno nie brak, przynoszą straty i są likwidowane w wielu gminach, bo klienci nie płacą, bo nie mają, prawda? Gdyż wszystko wydają na alkohol. No logiczne. I problem spada głównie na policję, która ma tego dosyć. I Ministerstwo Zdrowia uważa, że coś w tym systemie trzeba zmienić. I tutaj cytuję, i razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych poszukują najkorzystniejszego rozwiązania. Ja mam takie. Izby wytrzeźwień powinny walczyć o klienta na poziomie, klienta zamożnego. Obywatele piją, płacą, utrzymują państwo i oczekują bardziej wysublimowanego traktowania. Trzeba puszczać pensjonariuszom izb muzykę poważną, żeby podkreślić poważny stan pensjonariusza. Chopin, może Chopin nie, bo się kojarzy, ale taki Bach, a nie, ten też się kojarzy, no wiecie, no to Bach, nie? Nie Strawiński to samo, ale Mozart, Lechar, Beethoven. No, pomysł ten na pewno wzbudzi zainteresowanie lokalnych elit, wśród których jest wielu znanych i cenionych pijaków. Można w internecie publikować playlistę, aby zainteresowany mógł sobie wybrać dzień i porę pobytu w izbie. Jeden lubi to, drugi tamto, jak z alkoholem. Panie magistrze, dziś wieczorem warto się złatać do dna. W izbie będzie leciał Strauss, Ryszard. Tak jest, miło spędzimy wieczór. Elity zapłacą, a jak nie, to komornik będzie miał z czego ściągać. Lepsza taka wytrzeźwiałka niż filharmonia, bo do filcha nie wypada iść zapranym. No widzicie, na wszystko jest sposób, tylko trzeba rozumem ruszyć.

0: mama. Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
1: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
2: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
8: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
9: Nie chciałbym, żeby pacjenci, którzy do mnie przychodzą, żeby kierowali się tym, o, to jest ten facet, który prowadził wieczór z wampirem.
8: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.
16: To już prawie 8. Oczywiście czas na fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
17: Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Dziękuję prezydentowi USA za przyjaźń wobec Polski, za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Tak Karol Nawrocki, dziękuję Donaldowi Trumpowi.
18: Amerykański prezydent przed 23 ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy.
17: Za chwilę komentarze
18: prezydenckiego ministra Marcina Przydacza
17: i Magdaleny Biejat, wicemarszałek Senatu, w porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy. Polityczny Waszyngton zaskoczony nagłym zwrotem akcji w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
18: Prezydent Donald Trump ogłosił w nocy czasu polskiego, że wyśle do naszego kraju 5000 wojskowych.
17: Od ponad tygodnia słyszeliśmy najpierw o redukcji sił, potem opóźnieniu operacji ich przerzutu do naszego kraju, następnie o wstrzymaniu relokacji.
18: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, śledzi komentarze w stolicy USA.
19: Dzień dobry, oczywiście w kongresie ogromna radość. Politycy obu partii przyjęli decyzję Trumpa z zadowoleniem, bo nikt nie miał tutaj raczej wątpliwości, że to decyzja krzywdząca dla Polski, sprawdzonego sojuszu. Widzieliśmy w ostatnich dniach ponadpartyjną zgodę i szykowanie się do batalii, by przekonać prezydenta do zmiany decyzji. A tu nagły zwrot akcji. New York Times napisał, że decyzja ogłoszona przez prezydenta Trumpa dotycząca wysłania 5000 żołnierzy do Polski zaskoczyła nawet Pentagon. O zaskoczeniu Pentagonu i sojuszników pisze też Politico. Serwis Hill zwrócił uwagę, że Trump zapowiedział wysłanie tych sił po krytyce ze strony republikanów, którzy oburzyli się wstrzymaniem rotacji 4000 żołnierzy do Polski. Agencja Associated Press oceniła, że zapowiedź Trumpa potęguje niejasność na temat amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Wygląda na to, że na najwyższym szczeblu brakuje jakiegokolwiek procesu służącego przemyślanemu podejmowaniu decyzji dotyczących takich kwestii jak wycofanie i rozmieszanie wojsk, uważa Ian Kelly, emerytowany dyplomata, który między innymi pełnił funkcję ambasadora USA w Gruzji. To nie są dobrze przemyślane decyzje, to są impulsywne decyzje oparte o kaprysy Trumpa, podkreślił Kelly, cytowany przez AP. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
20: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
17: Zaczynamy poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
18: Tomasz Terlikowski i jego goście. Zapraszamy.
21: Dzień dobry, witam. A moim gościem w studiu jest pani marszałek Senatu, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, Nowa Lewica. Witam pani marszałek.
22: Dzień dobry.
21: A przed sekundą dosłownie połączyłem się z Marcinem Przydaczem, który jest na lotnisku, szykuje się do wylotu, z szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, którego zapytałem o to, co ostatecznie oznacza ta decyzja. Posłuchajmy tej części rozmowy. A z nami jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Witam, panie ministrze.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
21: Minister Przydacz jest na lotnisku, czeka na wylot, stąd mogą być rozmaite odgłosy. Panie ministrze, jest sukces prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Trump zapowiada 5 tysięcy żołnierzy dla Polski i mówi, że to jest, że zawdzięczamy to, że on podjął tę decyzję ze względu na prezydenta.
0: Przede wszystkim to jest sukces Polski i Polaków. Na pewno będziemy wszyscy czuli się bezpieczniej, mając dodatkowych amerykańskich żołnierzy, ale tak jak pan redaktor wskazał, tak, to rzeczywiście jest efekt dobrych relacji osobistych pomiędzy prezydentami. Te ostatnie dni i tygodnie to, powiedzmy, było sobie zamieszanie w sprawie wojsk amerykańskich. Pentagon w bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej wysyłał tutaj niezbyt dla nas optymistyczne sygnały. Na szczęście udało się to wszystko poprzez działania dyplomacji prezydenckiej, pana prezydenta i jego dobrego kontaktu z prezydentem Stanów Zjednoczonych wyprostować i nawet uzyskać nieco więcej. Tak jak prezydent Trump zapowiadał, w każdej kolejnej swojej rozmowie z prezydentem Nawrockim Polska jest ważnym sojusznikiem. Te relacje są dla Stanów Zjednoczonych istotne, ale istotna jest też ta bezpośrednia relacja prezydentów. I myślę, że możemy dzisiaj mieć poczucie dobrze wykonanej pracy po tej decyzji z wczorajszego wieczoru.
21: Panie ministrze, co oznacza ta decyzja tak bardzo konkretnie? To znaczy, że będzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy rotowanych, które nie zostaną rotowane, czy to będzie 4 tysiące, które wrócą tutaj w ramach rotacji, plus 5 tysięcy nowych?
0: To już będzie kwestia działań samego Pentagonu, w jakiej formule oni wypełnią swoje decyzję swojego własnego prezydenta. Na pewno to zamieszanie, które zostało wywołane w ostatnich decyzjach, nie służy także i samemu poczuciu bezpieczeństwa, pewnej pewności w Pentagonie. Ja zakładam minimalistyczny scenariusz, że przyjedzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy zatrzymanych w rotacji. Nie muszą to być koniecznie ci sami żołnierze, ale efektem tego będzie i tak zwiększona obecność amerykańska w porównaniu do poprzednich miesięcy czy lat. Natomiast to nie jest koniec naszych działań, bo jak pan redaktor doskonale wie i nasi słuchacze, my zabiegamy o zmianę sposobu funkcjonowania tych amerykańskich żołnierzy. Właśnie z rotacyjnej obecności na rzecz stałej obecności, zwłaszcza, że Amerykanie zapowiadają ograniczenie tej obecności w Niemczech. No, w przeciwieństwie do premiera Tuska, który mówi, nie chce podbierać nikomu żołnierzy, a już zwłaszcza Niemcom, ulubionym przez premiera Niemcom. My przede wszystkim myślimy o bezpieczeństwie Europy. Jeśli ci żołnierze mieliby wyjeżdżać z Europy, na przykład z Niemiec, to lepiej, żeby wrócili, przyjechali do Polski, zamiast mieliby wracać do Stanów Zjednoczonych. Więc obecność to jest nasz kolejny cel.
21: Jeśli ja dobrze rozumiem, to my do końca nie wiemy, co dokładnie znaczy ta decyzja prezydenta. Czy to jest właśnie to, co pan powiedział, scenariusz minimalistyczny, czy jednak maksymalistyczny, 5 plus 4, czyli 9?
0: Panie redaktorze, ja oczywiście mam pełną świadomość tego, jak wygląda proces decyzyjny w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje decyzję, natomiast ona później jest implementowana przez Pentagon. Ostatnie tygodnie pokazały wprost, że Pentagon czasami próbuje realizować inaczej działania niż prezydent Stanów Zjednoczonych wskazywał, więc ja mówię o minimalistycznym scenariuszu. Maksymalistyczny scenariusz, o którym będziemy rozmawiać i będziemy oczywiście pracować, to jest powrót do rotacji tych 4 tysięcy plus, tak jak prezydent Trump mówi wprost, dodatkowe 5 tysięcy. Więc ta gra dyplomatyczna, ta praca dyplomatyczna jeszcze się będzie toczyć. Będzie tutaj wiele zależało od Ministerstwa Obrony Narodowej, od resortu Obrony Rzeczypospolitej, jakie te warunki dla żołnierzy amerykańskich stworzy. Decyzja polityczna jest, aby zwiększać, a teraz trzeba ją wypełnić treścią. No i liczę, że w końcu rząd zacznie to realizować, a nie tylko wypinać piersi do orderów, zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś inny wykonał za nich ciężką pracę.
21: To jeszcze ostatnie pytanie, panie ministrze. Byliście zaskoczeni tym tweetem, tym wpisem Donalda Trumpa? To była dla was nowość, czy byliście na to przygotowani?
0: Nie, nie byliśmy zaskoczeni. Mieliśmy świadomość, po pierwsze, że prezydent Trump, kiedy wróci z Chin i zajmie się tym tematem na bieżąco, wyprostuje te niepotrzebne komunikaty, ten chaos, który się pojawił, to po pierwsze. Po drugie, wczoraj tak oczywiście mieliśmy sygnał, że wczoraj w ciągu dnia mieliśmy sygnał, że wieczorem naszego czasu pojawi się konkretny komunikat. Oczywiście nie znaliśmy treści tego komunikatu, już na pewno nie wiedzieliśmy, że prezydent Trump wprost napisze, że to za sprawą świetnych relacji pomiędzy prezydentami, no, aczkolwiek mamy to przekonanie, że te relacje tutaj działają i przynoszą pozytywny skutek. Kto był zaskoczony, to z całą pewnością strona rządowa, no, ale zachęcamy stronę rządową do lepszego kontaktu i z nami, i także i ze stroną amerykańską. Zamiast ich obrażać, lepiej z nimi współpracować.
21: Bardzo dziękuję. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, był pierwszym gościem porannej rozmowy radia RMF FM. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my wracamy do studia. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, nowa lewica. Pani marszałek, jest już pani spokojniejsza? Opadły emocje? Możemy czuć się bezpiecznie?
1: Ja w ogóle apeluję o to, żeby o troszeczkę stonować emocje. Bo z tej rozmowy i z tych ostatnich dni wynika jasno, że jest ogromny chaos po stronie amerykańskiej. Jest chaos informacyjny, jest chaos decyzyjny. I oczywiście to jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak ta obecność amerykańska będzie zachowana i jakoś tam prawdopodobnie zwiększona. Jak słyszymy, nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić. I znowu może zaskoczyć i Pentagon, i Republikanów, i Demokratów, i Polskę. I teraz kluczowe jest zachowanie spokoju i zachowanie proporcji i świadomości tego, jaka jest ogólnie strategia i polityka Stanów Zjednoczonych w relacji do Europy. Stany Zjednoczone o tym, że będą zmniejszać swoją obecność w Europie wojskową, mówią już od dłuższego czasu. To nie jest nowość. I nadal to mówią. I to nie jest nowość, to nie zaczęło się przy tej administracji. O tym była mowa już za administracji i poprzedniej Trumpa, i za administracji Bidena. Czy to znaczy, że całkowicie się wycofają z Europy? Nie, bo wiążą nas bardzo silne interesy, bo potrzebują stałych baz w Europie, żeby móc realizować swoje operacje militarne gdzie indziej. Potrzebują współpracy wywiadowczej. To jest bardzo silna współpraca i to jest dobra wiadomość.
21: No, niezależnie pytanie, od humorów Donalda Trumpa. Czy nie muszą być Trumpa w Polsce? To znaczy, bo to jest, teraz tych baz, które potrzebują, to są bazy stałe. One są w Niemczech, są tak, w innych krajach NATO, ale w Polsce mamy wyłącznie obecność rotacyjną.
1: Tak, i to jest oczywiście duża odpowiedzialność wszystkich aktorów na scenie politycznej, zarówno ośrodka prezydenckiego, jak i rządu, żeby tę obecność utrzymywać i żeby te relacje zachować jak najlepsze. Tylko niestety przy wszystkich tych wysiłkach, które płynęły, przypominam, że pan minister Siemoniak pojechał do Waszyngtonu, rozmawiał tam z przedstawicielami republikanów, że Pałac Prezydencki także prowadził swoje rozmowy, natomiast nie zmienia to faktu, że jest chaos decyzyjny i jest brak ale jasnej decyzji to po stronie amerykańskiej.
21: Mówił, ale na pewno lepiej rozmawiać niż oczywiście, jak sugerował, obrażać, i rozumiem, że to było odniesienie do marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego.
1: Nikt nie sugerował absolutnie, żeby, i nikt w tym kontekście nie zauważyłem, żeby ktokolwiek obrażał Stany Zjednoczone w kontekście tych wojsk.
21: Donald Trump poczuł się ambasador Stanów Zjednoczonych, uznał, że Donald Trump został obrażony.
1: Ambasador różne rzeczy robi i mówi, które nie świadczą za dobrze o nim samym, wypełniającym rolę dyplomaty jednak, a nie polityka, powinien być, o tym pamiętać. Natomiast wracając do samych wojsk. Ten chaos i ten brak jednoznacznej decyzyjności, ciągłych zmian decyzji pokazuje nam bardzo wyraźnie jedno, że dbając o te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, powinniśmy przede wszystkim również dbać o budowanie naszej niezależności i samowystarczalności obronnej w Polsce i w Europie. I tutaj to jest najlepszy argument, że to jest tak potrzebne, że zarówno mechanizm SAFE, jak i inne mechanizmy, Tarcza Wschód, wpisanie jej w cały system obronności europejskiej, inwestowanie w polską obronę i w relacje z naszymi sojusznikami w Europie, to jest konieczna druga noga naszego bezpieczeństwa, bez której się po prostu nie obejdzie.
21: I za chwilę o tym będziemy dalej rozmawiać, ale mamy także pytanie o polityczny wymiar tej decyzji i o wdzięczność pani marszałek, dla prezydenta. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
17: Magdalena Biejat, Tomasz Terlikowski.
18: Ciąg dalszy rozmowy w radiu RMF 24.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Magdalena Karwat-Marek, zobaczmy, co w pogodzie.
23: Słuchacz przysłał SMS pod 3322 i pozdrawia nas z Nicei, czyli z Lazurowego Wybrzeża we Francji. No i my też pozdrawiamy i trochę zazdrościmy, chociaż dzisiaj nie mamy aż tak czego zazdrościć, bo w Polsce temperatura taka jak w Nicei, dokładnie. 22 stopnie będą na przykład w Warszawie, w Lublinie albo we Wrocławiu. Zresztą w całej Polsce temperatura jest bliska 20 stopni, a jutro i pojutrze nawet trochę cieplej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: No i co? No i proszę bardzo.
24: No to przywitajmy się ładnie też tam z Niceą. Salut, bonjour, ça va,
18: kuku.
16: Buongiorno.
18: No też może.
24: Nie buongiorno.
18: To blisko jest Włoch.
24: Tyś był, człowieku,
16: ale tam, bo tam to też po włosku i tam mówię nie tylko, że bonjour, bonjourno też.
24: I guten morgen. Jak znam życie, to i dzień dobry mówię, bo Polacy są wszędzie.
16: Polacy, tak. Dlatego my mówimy całemu światu dzień dobry. Mariuszka Maga, Tomasz Olbratowski, Przemysław Skowron, Magic Karwat Marek i najlepsza muzyka. I to jest The Weeknd. To są wasi ulubieńcy.
24: To jest piątek, to jest The Weeknd.
16: Dokładnie. Tak.

0: sound. Damiano David, the first time. Wera ma WWM, we wstawaj szkoda dnia.
1: Damiano Dynamo, Davido.
0: W piątek zupełnie to wszystko inaczej brzmi. Nagłówki z Pudelka, słuchajcie, bo oczywiście na Pudelku też jesteśmy z plotkami
1: trochę za bieżąco.
0: I uwaga, słuchajcie, mam taki zestaw nagłówków.
1: Na pewno?
0: Tak, tak, tak. Amanda Bynes pomyka.
2: Ale...
0: Co?
1: No, ja no. bym jednak
0: Aha,
1: może...
0: Aha, to potem o tym, ale to, to dobra, te, dobrze.
1: Ładnie, to ale
0: dobrze.
1: Mamy za dużo pieniędzy do rozdania, żeby się zajmować teraz jakimiś nagłówkami.
3: Dokładnie, właśnie.
1: 1 200 000, dawno takiej kasy dla was nie mieliśmy i z taką kasą zadzwonimy dzisiaj do was, uwaga, dwa razy, taka prawda.
0: A w sejfach jest naprawdę na bogato, bo w końcu to jest piątek i uwaga, nagroda główna to 1 200 000 złotych. Dawno takich pieniędzy dla was nie mieliśmy.
1: Tak.
0: Minimum w drugim finale to 90 000 złotych.
1: Tak.
0: I z taką kasą dzisiaj do was, do tych, którzy wejdą do zabawy, dzwonimy dwa razy, bo to jest piątek, piąteczek, piątunio, piątobello, piątololini.
1: I ja bym ci nawet pozwolił gadać o tych nagłówkach, tylko że my mamy teraz super akcję. Tylko dla naszych słuchaczy wstawaj szkoda dnia, że przez najbliższe 11 minut każdy SMS wysłany przez was lub wejście do gry będzie mnożony razy 1111. Dlatego ci przerwałem.
0: Bardzo dobrze. Bo to jest magia jedynki. W piątek. 11 minut. Każdy SMS to 1111 szans, nawet na 1 200 000.
1: Pierwszy finał już po godzinie 11.
0: A potem drugi, ciacha, tam minimum 90, czyli odbierzecie nasz telefon i 90 jest w zasięgu ręki. Znaczy na pewno ją macie, a 1 200 000 jest w zasięgu. Wejdźcie do zabawy już teraz. Albo na www.rmf.fm, zobaczcie jakie tam są bonusy. Albo klasycznie hasło RMF, wyślijcie SMS-em pod 7474.

0: Key. The Magic Key w RMF FM. Teraz uwaga, bo pierwszy raz będziemy do kogoś z was dzwonić po godzinie 11 i po godzinie 11 ktoś z was stanie przed szansą na 1 200 000. A już jak odbierze nasz telefon, to będzie miał na koncie 85, a potem zadzwonimy drugi raz i drugi raz ktoś z was stanie przed szansą na 1 200 000. I jak odbierzecie nasz telefon, to już będziecie mieli na koncie 90, no bo to będą minima. To jest kumulacja szczęścia, to jest finał tygodnia, to jest piątek, szczęśliwy piątek w RMF FM. I ja przypomnę, że macie jeszcze, o ile mnie pamięć nie mieli, chyba 5 minut, żeby się załapać na nasz specjalny poranny mnożnik. Jeszcze przez 5 minut każdego waszego SMS-a mnożymy razy 1111, czyli wysyłacie jednego SMS-a, on się loguje u nas w systemie i macie 1111 szans w dwóch finałach na 1 200 000. RMF, SMS 7474.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
5: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. LSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
3: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
2: No, ładne kwiatki.
3: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
4: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas. Po reklamie.
5: 8:30. Fakty w RMF FM. Zapraszamy i polecamy.
6: Nie byliśmy zaskoczeni decyzją prezydenta USA w sprawie wysłania 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Wczoraj w ciągu dnia mieliśmy sygnał, że wieczorem pojawi się komunikat. Ujawnia w RMF FM Marcin Przydacz.
7: Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej podkreślał, że to dobre kontakty Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem przeważyło zmianie decyzji Pentagonu.
6: A ilu amerykańskich żołnierzy może zostać ostatecznie wysłanych do Polski?
8: Zakładam minimalistyczny scenariusz, że przyjedzie 5000 zamiast tych 4000 zatrzymanych w rotacji. Nie muszą to być koniecznie ci sami żołnierze, ale efektem tego będzie i tak zwiększona obecność amerykańska w porównaniu do poprzednich miesięcy czy lat. Natomiast to nie jest koniec naszych działań, bo jak pan redaktor doskonale wie i nasi słuchacze, my zabiegamy o zmianę sposobu funkcjonowania tych amerykańskich żołnierzy. Właśnie z rotacyjnej obecności na rzecz stałej obecności.
6: W tej chwili podkreślamy, nie jest jasne, skąd będą pochodzić dodatkowe wojska amerykańskie dla Polski.
7: Całej rozmowy z Marcinem Przydaczem możecie posłuchać na rmf24.pl.
6: Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Eksperci wojskowi pracują nad szczegółami. Tak o decyzji amerykańskiego prezydenta kilkadziesiąt minut temu mówił w szwedzkim Helsingborgu szef NATO Mark Rutte.
7: Tam rozpoczyna się właśnie drugi i ostatni dzień spotkania szefów dyplomacji państw NATO. Głównymi tematami rozmów są zwiększenie wydatków obronnych sojuszu oraz wsparcie dla Ukrainy.
6: A Polskę reprezentuje w Helsingborgu wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
7: Teraz drogowe ostrzeżenie z kujawsko-pomorskiego.
6: Chodzi o ekspresową S5. Jedna osoba została ranna w zdarzeniu ciężarówki z autem osobowym w Nowych Marzach. Jest dnia S5 w kierunku Poznania. W tej chwili jest zablokowana. Uprzedzamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: W siatkówce rozkręca się sezon reprezentacyjny. Dzisiaj w akcji zobaczymy obie polskie kadry.
6: I pań, i panów. O czym więcej w faktach sportowych już teraz Cezary Dziewiszek. Tak jaki jest, zatem rozkład jazdy dla siatkarskich fanów?
10: Godzina 17. Najpierw nasze siatkarki. Rozpoczną turniej towarzyski w Genui meczem z Turczynkami. O 20:00 spotkanie Polska-Ukraina w turnieju panów Silesia Cup w Katowicach. Rywale, podobnie jak my, dzisiaj bez wielu gwiazd.
11: Prawdopodobnie nie będzie grał jeszcze Olek Płotnicki. Nie będzie jeszcze grał Juri Semeniuk. Nie wiem, co z Wasylem Tupczy. Z kolei będą grali chłopaki, których ja na przykład będę widział pierwszy raz w życiu na oczy i którzy bardzo będą chcieli się pokazać w meczu z Polską, bo widać też było, jak tutaj Serbia się cieszyła po wygranej z nami.
10: Mówił statystyk polskiej kadry Marcin Nowakowski. A teraz futbol. Wolfsburg Kamila Grabary tylko zremisował 0-0 w pierwszym meczu barażowym z Paderborn o utrzymanie w Bundeslidze. Rewanż w poniedziałek. Po 4 latach Cristiano Ronaldo w końcu cieszy się z mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. W ostatniej kolejce tamtejszej ligi słynny Portugalczyk ustrzelił duble dla swojego Al Nassr. I ma jeszcze jeden powód do radości, bo jego 15-letni syn Cristiano Ronaldo dos Santos strzelił 2 gole w reprezentacji Portugalii do lat 16. Młody Ronaldo na co dzień gra w młodzieżowym Al Nassr. Miko Marczyk i wyjątkowo nie Szymon Gospodarczyk, a Daniel Dymurski rozpoczynają drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy, rajd Skandynawii.
12: Po 10 miesiącach wracamy na nawierzchnię Szutrową. Byliśmy już tutaj w zeszłym roku i 2 lata temu. Trasy charakteryzują się dużą ilością szczytów, szybkimi, długimi zakrętami. Zawsze wyzwaniem tutaj jest znalezienie odpowiedniej przyczepności.
10: Mówił kierowca Miko Marczyk. Za kilka godzin rozpoczną się treningi, około 14 odcinek kwalifikacyjny, który zdecyduje o kolejności w rajdzie. Wieczorem w Szwecji pierwszy odcinek specjalny.

0: To co? To mogę teraz o tych nagłówkach poopowiadać swoje?
1: No, dawaj, bo już się nie wiem doczekać, coś ty tam wynalazł.
0: Nie, słuchajcie, bo są... no byliśmy na pudelku, od tego jesteśmy, żeby oglądać telewizje śniadaniowe, czytać gazety i patrzeć, co się dzieje w internecie. I na pudelku jest tak, nagłówki z pudelka. Amanda Bynes pomyka. Julia Wieniawa wije się. Nicole Scherzinger i Chriska Aguilera wdzięczą się. Żurnalista się wyłonił. Kurczę. Demi Moore eksponuje. I cały czas w ten deseń górnolotnie.
2: A my, głupie prowincjonalne grząsie, chodzimy, siedzimy, stoimy, schylamy się. Coś musimy zrobić ze swoim życiem.
0: Musimy zmienić swoje życie.
3: Tak. Może od dziś zamiast, nie wiem, wychodzić ze śmieciami... No. Wyłaniajmy się z klatki z kubłem i pomykajmy do sypu.
0: Tak.
3: I tam, wijąc się, wyrzucajmy śmieci.
0: Po czym? A to na tym nie koniec, bo potem wdzięcząc się do przypadkowo napotkanego szczura.
3: Tak.
0: Wracamy do domu, eksponując publicznie puste wiadro.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.

0: tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Tak brzmi dobry poranek w RMF FM.
4: Jaki dobry? Najlepszy.
5: A ja, wspaniały.
4: Poranek, no?
5: Ta.
4: Najlepszy Kałamaga, najlepszy Olbratowski.
6: Bestia.
4: No, najlepszy Skowron.
6: Zaczynamy wspaniały.
5: Nie lubię takich niedomówień.
6: Pogoda się zapowiada.
4: Bo pogoda jeszcze właśnie, zero deszczu. Michael Jackson ci leci w radiu. A ty się budzisz przy piątku. Super, super, nie może być lepiej.
6: Tańcz, po prostu tańcz.
4: I daj głośniej.

0: tabletka za nami. We wstawaj, szkoda dnia przy piątku. Słuchajcie, niektórzy artyści okazuje się są bardzo pracowici.
1: Duży!
0: Mam tutaj przykład. Wspaniała pani Edyta Górniak. Więc no. Cytuję prasę. Edyta Górniak ładuje baterie przed Sopotem. Czyli masz, dorabia sobie dziewczyna. Ładowanie baterii to może być bardzo dochodowy biznes.
1: Bardzo.
0: Wyładuje ci się bateria, jedziesz przed Sopot i przed Sopotem pani Edyta ci załaduje.
1: To tam gdzieś w Gdańsku ładowała.
0: No gdzieś pewnie tak, no w Trójmieście ładuje. Albo przed Trójmiastem. No.
1: Pokaż ten artykuł.
0: No tu masz, co jest.
1: No rzeczywiście tak. Pani Edyta wystawia twarz do słońca i tu piszą, czekaj, Edyta Górniak jak OZE.
0: Jak OZE.
2: Jak OZE.
0: Jak OZE.
2: No. To ona niech uważa, żeby przyszły premier Czarnek, profesor Sroze dla przyjaciół, nie wyrzucił Edyty z kraju jako Górniak Srurniak.
0: Górniak Srurniak, Edyta Sryta.
2: No, na przykład.
1: No. To nie ja byłam srewą.
0: Czarnek Srarnek i tak dalej.
1: Jezu, to jest tak głupie, ale głupie, tak bawi.
0: Głupie, głupie.
1: Przepraszamy.
0: Fakty srakty nie bawią.
1: Tak. Offenbach. Srach!

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: To powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Szczere odpowiedzi.
5: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
4: Śmiałe wyznania.
6: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
4: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
2: Po reklamie.
3: To już prawie dziewiąta. Co to oznacza? Że w tym momencie, w tej chwili mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
4: Donald Trump zapowiada wysłanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski.
5: To pogłębia zamieszanie wokół rozmieszczenia wojsk USA w Europie.
4: Komentuje o poranku telewizja CNN.
5: Zapowiedź Trumpa pada tydzień po tym, jak sekretarz obrony Pete Hegseth wstrzymał planowane rozmieszczenie zespołu bojowego, który miał rotacyjnie przebywać w Polsce.
4: W faktach także pytamy, kto poprzez ustawę o najmie krótkoterminowym.
5: Powiemy też o jubileuszowej edycji festiwalu Black or White.
4: Wciąż nie wiemy, ilu żołnierzy trafi do Polski po decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa.
5: O tym trzeba rozmawiać, przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.
4: W warszawskim studiu jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, co dokładnie wiemy w tej chwili o tej decyzji Trumpa?
6: No, poza tym, że zapadła, to w istocie niewiele. Marcin Przydacz przekonywał, że konkretne decyzje będą zapadać, a on sam mówił raczej o planie minimum.
7: Zakładam minimalistyczny scenariusz, że przyjedzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy zatrzymanych w rotacji. Nie muszą to być koniecznie ci sami żołnierze, ale efektem tego będzie i tak zwiększona obecność amerykańska.
6: Ale możliwy jest także plan maksimum.
7: Maksymalistyczny scenariusz, o którym będziemy rozmawiać i będziemy oczywiście pracować, to jest powrót do rotacji tych 4 tysięcy plus, tak jak prezydent Trump mówi wprost, dodatkowe 5 tysięcy.
6: Ale realizacja scenariusza zależy nie tylko od prezydenta USA.
7: Pentagon czasami próbuje realizować inaczej działania niż prezydent Stanów Zjednoczonych wskazywał.
6: I właśnie na ten chaos decyzyjny po stronie amerykańskiej zwracała uwagę w porannej rozmowie wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.
8: To jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak ta obecność amerykańska będzie zachowana i jakoś tam prawdopodobnie zwiększona. Jak słyszymy, nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić.
6: Ostateczne decyzje więc dopiero zapadną.
5: Przypominamy, ministrowie spraw zagranicznych państw NATO w szwedzkim Helsingborgu spotkali się na szczycie, w którym weźmie udział także sekretarz stanu USA Marco Rubio. Oczekuje się, że Rubio zaapeluje dziś o większy podział obciążeń między NATO i Waszyngtonem. Część koalicji rządowej nie poprze ustawy o najmie krótkoterminowym w kształcie przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
4: Wczoraj Komitet Stały Rady Ministrów przyjął przepisy, którymi następnie zajmie się rząd, a potem Sejm. W porannych faktach ponownie dzisiaj Kasper Wróblewski. Witam. Kto sprzeciwia się rządowej ustawie?
9: Polska 2050, która swoje poparcie dla projektu uzależnia od dwóch poprawek. Chodzi o wprowadzenie przepisów jeszcze w tym roku, a nie w 2029, jak przewidują rządowe przepisy. Oprócz tego politycy tego ugrupowania chcą, aby oprócz samorządów, wspólnoty mieszkańców mogły decydować, czy w danym bloku może być prowadzona działalność najmu krótkoterminowego. Jak słyszę, bez tych dwóch kwestii Polska 2050 nie będzie głosować w Sejmie za rządową ustawą. To ciekawe w kontekście tych słów.
10: Każda z pani panów, jeśli przyjdzie do głowy zagłosować przeciwko wspólnemu stanowisku rządu, następnego dnia pożegnamy się.
9: Ostrzegał członków swojego rządu jeszcze w ubiegłym roku premier Donald Tusk. Według moich informacji rządowa ustawa o najmie krótkoterminowym trafi do Sejmu w przyszłym miesiącu.
5: To fakty RMF FM. Przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce powstanie specjalne miasteczko dla pracowników.
4: Tuż przy placu budowy w gminie Choczewo w Pomorskim zamieszka 1000 pracowników.
5: Łączymy się z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
11: Dzień dobry.
5: Kto będzie musiał tam zamieszkać?
11: Chodzi o brygady odpowiedzialne za najbardziej kluczowe etapy inwestycji, które muszą być stale dostępne na miejscu.
12: Na początku będą to zespoły, które będą przygotowywały, a później realizowały wylanie tak zwanego pierwszego betonu. regionu jądrowego.
11: Zapowiada Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska. Na 8 hektarach powstanie 12 budynków mieszkalnych i 5 socjalnych.
12: Będzie oczywiście też stołówka, pralnia, będą wszystkie podstawowe funkcje, tak żeby cały proces zakwaterowania zamknąć na terenie tego obiektu.
11: A to część większego planu. W szczytowym momencie przy budowie może pracować nawet 12 tysięcy osób, dlatego trwa też analiza lokalnego rynku noclegowego. Jak informują polskie elektrownie jądrowe, wpłynęło ponad 800 zgłoszeń od przedsiębiorców zainteresowanych wynajmem miejsc noclegowych dla pracowników inwestycji.
13: To także są fakty.
4: To będzie święto dobrej muzyki połączone z edukacją zdrowotną i akcją charytatywną.
5: W czerwcu w Krakowie jubileuszowa 10. edycja festiwalu Black or White. A więcej o tym wydarzeniu teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys.
14: To koncert charytatywny z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, a jego celem jest podnoszenie świadomości o nowotworach neuroendokrynnych. Symbolem festiwalu jest zebra, która w świecie medycyny symbolizuje rzadkie choroby, a czarno-białe pasy to znak rozpoznawczy nowotworów neuroendokrynnych. W imprezie chodzi też o zbiórkę funduszy na jedną z fundacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, która wspiera chorych właśnie na nowotwory neuroendokrynne. Finałowy koncert 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. Na scenie pojawią się m.in. Sarah James, Olga Szomańska i Grzegorz Turnał.
4: A my już teraz zapraszamy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
16: Pora na pogodę. Ostatnia wstajowo-szkodowo-dniowa nasza. Magdalena Karwat-Marek.
17: A od dzisiaj duże zmiany w pogodzie, ale takie, co raczej wam się spodobają. Na chwilę odpoczywamy od burzy i deszczu.
18: To można łaskotać prowadzące pogody?
17: Tak? Wygląda na to, że do końca weekendu żadna kropelka deszczu nie zburzy.
18: Jaka fajna pogoda. Rób tak jeszcze z komik.
17: Korzystania z wiosny.
18: Z komik, chodź mnie też smerniej.
17: Bardzo przyjemna temperatura.
18: Mi tu.
1: Przepraszam. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Wiedziałeś, że jesteś głupka, że jesteśmy głupkami, ale nie, że aż takimi, co? No?
17: Aż mnie to nawet rozśmieszyło.
16: Klasyczne gili-gili. No.
17: A takie miałam fajne informacje
16: humor,
17: o pogodzie. No
16: humor
17: i co?
16: U podstaw.
18: Jak tak zaczyna się ten program, to jak skończył się poprzedni?
16: Tak zaczyna się Pianto Bello i Weekendzik. Daniel, poprowadź to dobrze.
18: Daniel, dzień dobry, byle do piątku.

0: Sponsorem audycji jest TVN, nadawca koncertu urodzinowego Agnieszki Chylińskiej.
1: Zawsze staram się mieć dla was jeden z tych najważniejszych tematów dnia na początek programu Byle do Piątku, no więc muszę wspomnieć, że to już jutro, nie możemy się doczekać. 23 maja Agnieszka Chylińska świętuje okrągłe urodziny i organizuje wtedy swój jubileuszowy koncert. Dumni jesteśmy z naszej koleżanki z pracy, tak zawsze o niej myślę, przecież miała długo w RMF FM swoje programy.
2: RMF jest takim miejscem, w którym mogę zamknąć oczy i pomyśleć sobie o tym, że mówię do przyjaciela, mówię do kogoś bliskiego. Tak zawsze było.
1: No właśnie, zapytaliśmy o te pierwsze wspomnienia związane z RMF FM.
2: Na pewno jestem bardzo zżyta z radiem i to od wielu, wielu lat. Jeszcze pamiętam taki piękny czas, kiedy radio RMF dopiero wchodziło. To był 94 rok, jeszcze wtedy chodziłam do liceum. Pamiętam, była taka świetna kampania i rozdawano takie piękne szminki, właśnie żółto-granatowe. I my z dziewczynami po prostu z liceum byłyśmy takie wow, malowałyśmy sobie po prostu napisy RMF FM. To jest też taka niesamowita historia, że człowiek w wieku 17 czy tam 18 lat w ogóle nie sądził, że tyle będzie mieć z tym radiem wspólnego, nie?
1: No właśnie. Jak to szybko minęło. My machamy do Agnieszki. Aga od zawsze, mamy wrażenie, z nami. My od zawsze z Agnieszką, więc i nas, i słuchaczy nie może zabraknąć w trakcie jej wielkiego święta.
2: Zapraszam was serdecznie na koncert, który odbędzie się w moje urodziny 50 niestety, 23 maja o godzinie 19:45. Zapraszam was przed telewizory, dokładnie włączcie kanał TVN, a tam bezpośrednia transmisja na żywo. No już nie mogę się was doczekać. Do zobaczenia.
1: My też się nie możemy doczekać, dlatego mały przedsmak dla tych słuchaczy, którzy zawsze Agnieszce mocno kibicowali specjalnie.

0: będzie mocno.
1: 1 200 000 złotych.
2: Wow, dziękuję bardzo. Oj, miłego dnia życzę, bo mój jest szczęśliwy w tej chwili.
1: 1 200 000 złotych.
3: Bardzo dziękuję. No jest szok po prostu i niedowierzanie.
1: Słuchajcie, to nie tak, że ja się powtarzam. Dwa razy zagramy dzisiaj o właśnie takie pieniądze i dwa razy ktoś będzie w szoku i niedowierzaniu. Pierwszy raz dzwonię już po godzinie 11, czyli za niecałe 2 godziny. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby to ktoś ze słuchaczy Byle do Piątku wygrał ogromne pieniądze. Dlatego, kochani słuchacze, co zrobię? No zrobię wszystko, żeby to do was szczęście przyszło. Ogłaszam szczęśliwe numerki. I to będzie w ogóle najlepsza okazja dnia dla kogoś, kto je ma. A szczęśliwe numerki dziś to 2, bo dzisiaj 2 finały. I jeszcze 5. To ma piątek, piąteczek, piątunio. Słuchajcie, 2 i 5. A to oznacza, że rusza też bonus. 13 minut. Każdy, kto teraz wejdzie do gry, ma aż 1250 losów w obu dzisiejszych losowaniach, w obu finałach. Ale kto ma 2 i 5 w numerze telefonu, nie musi być po kolei, nie musi być obok siebie, byle było, ten podwaja ten bonus. Wpada wam aż 2,5 tysiąca losów. Przyślijcie hasło RMF pod numer 7474. Można oczywiście zagrać przez strony www.rmf.fm. 2,5 tysiąca szans. No to się domyślacie, nie będzie dla was lepszej okazji. 2 razy gramy o 1 200 000 złotych. Dodam, że w drugim finale nie będzie w sejfach mniej niż 90 tysięcy złotych. RMF 7474.
4: W Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Barbara, jaka piękna fryzura.
7: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
6: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
8: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
9: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowid. Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
0: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Witam, mówi Sylwia Grzeszczak. Słuchacie Radia RMF FM.

Słyszycie zegarek? Ostatnie dwie minuty i świetna okazja w kumulacji szczęścia. Aż 1250 losów wpada do obu losowań. 1 200 000 złotych czeka na was. I uwaga, szczęśliwe numerki to 2 i 5. Kto ma w numerze telefonu, ten podwaja ten bonus. 2500 szans. Nie będzie dla was lepszej okazji. Pierwsze losowanie już po 11. RMF 7474.

0: Nad ziemią ubywa chmur. Właśnie eksperci to ogłosili w sieci i alarmują. Jak alarmują? To powinna być złota zasada przed każdym majowym weekendem.
1: Reklama. Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
2: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
3: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szczęścia.
7: Pieniądze szczęścia nie dają.
8: Myślisz?
7: To posłuchaj.
9: Pałac jest felpa, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMF FM.
6: Kumulacja szczęścia.
10: RMF FM.
11: Czeka.
6: Ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
12: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne szyfrokrzyżówki.

Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce ogłosił prezydent USA. To jest mocny temat, ale w polityce arytmetyka wygląda trochę inaczej. I co znaczy naprawdę ta liczba, sprawdzimy w Faktach o 10. Zostańcie z nami.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
7: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
6: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
8: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
6: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
13: 10:00 to zawsze oznacza najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zapraszam na spotkanie z Magdaleną Wojtoń i Tomaszem Staniszewskim.
14: Około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma stacjonować w Polsce.
15: Szef MSZ-u precyzuje zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych.
14: Policjanci i strażnicy graniczni wśród zatrzymanych.
15: Wielka akcja litewskich służb przeciwko grupom przemycającym balonami. Papierosy z Białorusi.
14: Wycieczka i rejs na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
15: To jest dobry plan na weekend. Pogoda ma być wymarzona.
14: Ostatecznie w Polsce stacjonować ma około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski precyzuje ten późno wieczorny lakoniczny wpis Donalda Trumpa.
15: Amerykański prezydent przed 23 napisał, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. No i nie było jasne, ilu dokładnie Amerykanów będzie nad Wisłą.
14: Fakty o 10 otwiera Krzysztof Berenda. Krzysztofie, wiemy w tej chwili już więcej. Mhm. Zatem, jak ma być finalnie?
16: Już tłumaczę, bo to trochę skomplikowane. Dzisiaj w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. No i właśnie te 6 tysięcy ma być zwiększone o ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie jak teraz, czyli około 10-11 tysięcy. Tak mówił Radosław Sikorski, a mówił po angielsku, bo był na otwarciu szczytu szefów dyplomacji krajów NATO w Sztokholmie. Równocześnie minister Sikorski dodaje...
17: I think this makes makes Putin very uncomfortable.
16: I to wprawi Putina w bardzo zły nastrój. Tego sobie życzy całe NATO.
15: A teraz informacja sprzed chwili od szefa MSWiA.
14: Marcin Kierwiński przekazał, że podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą.
15: Więcej o tym w kolejnych faktach.
14: A teraz wielka akcja litewskich służb przeciwko grupom przemycającym balonami papierosy z Białorusi. Zatrzymano 27 osób. Wśród nich 13 policjantów i strażników granicznych.
15: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaką rolę w tej grupie pełnili mundurowi?
18: Mieli przekazywać przemytnikom informacje służbowe, które ułatwiały popełnianie przestępstwa, także jak to ujęto, przymykali oko na ten proceder. Szefostwo policji zaznacza, że nie było ich wśród organizatorów przemytu, ani nie brali w nim bezpośredniego udziału. Najwięcej policjantów zatrzymano w komisariacie w podwileńskich Solecznikach. Dwóch to funkcjonariusze ze stolicy. Prokuratura zarzuciła im m.in. pomoc innemu państwu w działaniach przeciwko Republice Litewskiej.
15: Emerytury i wszystko, co z nimi związane, to dzisiaj temat naszego cyklu Twoje zdanie w RMF24.
14: Marcin Buczek, nasz reporter w katowickim studiu. Marcinie,
19: dzień dobry.
14: W faktach, ilu emerytów jest w województwie śląskim?
19: W całym regionie, a to dane z 6 tutejszych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest blisko 900 tysięcy osób pobierających emeryturę. Każdy z tych rejonów to ponad 100 tysięcy emerytów i każdy z nich mówi o niej inaczej.
20: Wie pan, to już jest bliżej grobu, ciągle się liczy. No i to jest nie bardzo przyjemne, bo to się myśli, że no...
21: Tak, ale dla mnie to jest wymarzone, bo ja pracowałam w szkole z dziećmi, ten szum, to wszystko, to dobrze, że odeszłam.
19: Może chcieliby zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? Co robią na emeryturze? Czy wystarcza im pieniędzy? Ile lat trzeba było pracować na największą w Polsce emeryturę? Na te i inne pytania poszukamy dziś odpowiedzi w naszym cyklu Twoje zdanie w RMF24.
14: A teraz przy południowych faktach zaglądamy na szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
15: W ten weekend żeglarze nie będą narzekać. Będzie ciepło, słonecznie, no i przede wszystkim wietrznie.
22: Wygląda na to, że pogoda wreszcie przestała płatać nam wszystkim psikusy, że przychodzi piękne słońce i czas aktywnego, fantastycznego wypoczynku na Mazurach.
16: To, co chyba was cieszy, że w porcie widać już żeglarzy.
22: Tak, tych żeglarzy widać, bo w tej chwili jest taki okres, kiedy jest trochę spokojniej na jeziorach i ci wszyscy, którzy lubią właśnie ciszę, spokój, kontakt z naturą, to myślę, że w tej chwili ten właśnie końcówka maja, czerwiec, a później wrzesień, to są te najbardziej atrakcyjne momenty dla takich prawdziwych żeglarzy.
14: To Joanna Durkiewicz z wioski żeglarskiej w Mikołajkach, z którą rozmawiał nasz reporter Piotr Łakowski.
15: A co o warunkach do żeglowania mówią sami żeglarze? To jeszcze usłyszycie w faktach RMF FM.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Ja jestem zadowolony. Ja wam powiem, że ja taki maj to bardzo lubię, gdzie codziennie masz zagwarantowaną podobną temperaturę. To się nie musisz zastanawiać, jak się ubrać do pracy, bo wiesz, że tak samo. 20-23 stopnie to jest kolejny dzień w tym tygodniu, gdy właśnie taka temperatura jest na termometrach prognozowana. Dzisiaj no, zdecydowana przewaga słońca. Jeżeli jakieś opady się pojawią, to bardzo delikatne, bo mało chmur, mało. Tutaj byle do piątku, w piątek. Daniel Dyk, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i tak się zastanawiałem. No same super przeboje musimy dzisiaj grać, żebyście ten piątek poczuli. Zaraz pojawi się wasze ulubione Roxette i The Big L, a teraz no musi się pojawić Super Girl w super przebojach.

0: poranku w Radiu RMF FM. Jest najlepsza muzyka, są słuchacze, no to niech będzie kolejna niespodzianka. Przenosimy się po raz pierwszy, no z mojej perspektywy, na drugi koniec Polski. Kraków pozdrawia Sopot, Daniel pozdrawia Maćka, witamy cię bardzo serdecznie.
1: I pozdrawiam całą Polskę, siemaneczko, witam was
0: serdecznie.
1: Maciej
0: Jędruch na najsłynniejszym molo, gdzie zaparkował także żółty kamper RMF-u. Mówisz, że nad morzem tak jak lubimy, czyli słonecznie i wieje, to zapytam, kogo do ciebie tam przywieje lada moment?
1: Kogo przywieje już za chwilę, ale tak się właśnie spoglądam w stronę plaży, która zapełnia się ludźmi. Będzie ich na pewno coraz więcej już po 11. Dlaczego? O 11.30 będzie występ tajemniczego artysty, na razie o tym nie będziemy mówić, ale my tutaj w strefie RMF-owej, tutaj przy Sopockim Molo, będziemy organizować wspaniałe karaoke, na które już teraz was zapraszam. O godzinie 12:00 zbierzcie się tutaj i pośpiewamy sobie zespołem Eny, a później przyjdą kolejni goście.
0: No to ja powiem, że my bardzo gorąco zapraszamy do strefy, bardzo łatwo nas rozpoznać, jesteśmy tam na końcu Mąciaka,
1: na początku Molo.
0: Tak jest, i cała lina żółto. Będziemy się z Maćkiem jeszcze łączyli w Byle do Piątku. Dzięki Maciek za teraz, no i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: ta moja miłość do Guns N' Roses jakoś z wiekiem wcale nie słabnie. RMF FM i najlepsza muzyka. A jak z waszą miłością do pieniędzy? 1 200 000 zł. Ogromne pieniądze, jakich nikt jeszcze nie wygrał w Polsce. Może nie wiecie, co z tym zrobić. Magda otrzymała z RMF-u przelew po tym, jak wygrała 1 140 000.
1: Myślę, że nowe mieszkanie albo jakieś wakacje. Zobaczymy, pomyślimy.
0: No właśnie, z taką kwotą na koncie to się można bawić w sklepie z dużymi mieszkaniami. Oj, można się bawić. Za mniej niż godzinę. Czy wy sobie zdajecie z tego sprawę? Już po 11 pierwsze losowanie. 1 200 000 zł za godzinę możecie mieć. Czujecie to? Uwaga! 10 minut okazji, by wejść do obu dzisiejszych finałów. Dwa razy można dzisiaj zostać rekordowym milionerem w ten piątek. I teraz szanse zwiększamy aż razy 1001. Przyślijcie hasło RMF za 492 pod numer 7474 albo zagrajcie na www.rmf.fm. Po 11 dzwonimy. Może do ciebie, przyszły milionerze, może do ciebie. 1001 losów. RMF 7474.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicje. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
3: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM pozdrawia słuchaczy.

0: ostatnia minuta.
1: 1001 losów wpada do obu losowań tego piątku. Dwa razy możecie zostać milionerem przed weekendem. Zaraz po godzinie 11:00. Losowanie i dzwonimy z pieniędzmi. 1 200 000 złotych czeka. Wy już nie macie czasu na czekanie. RMF 7474.

0: Jeszcze raz z przyjemnością posłuchaliśmy. Muzyczna nowość Marisa w RMF FM.
1: Chłopaki, jak spaliście? Ja nie bardzo mogłem, słuchajcie, ale wieczorem nam namąciły media sportowe. Czy Polska jednak zagra na mundialu? Słuchajcie, na tych mistrzostwach świata może wystąpić aż 66 drużyn. FIFA zapowiedziała, że ma podjąć decyzję w ciągu tygodnia. O, Gianni Infantino, tak, i kolejny jego autorski pomysł. Czytam, to ma zagwarantować, że żadna z ekip, które na to zasługują, nie opuści mundialu. Po co były eliminacje, nie? No ale skoro zasłużyły, to wszystkie 66 ekip powinny od razu zagrać w finale.
2: Reklama.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
7: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
8: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a gdzie mogę kupić?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara na mediaexpert.pl.
16: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest

0: kierowcy. Są kłopoty m.in. na A4, ale nie tylko. Szczegóły usłyszycie już za moment w Faktach RMF FM o 11.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: I już prawie godzina 11, więc przenosimy się do studia Faktu RMF FM. To, co najistotniejsze, zebrała dla nas Magdalena Wojtoń.
18: A temat numer jeden to zapowiedź Donalda Trumpa o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zbieramy najnowsze komentarze. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego. Tak zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Za moment też fakty kulturalne RMF FM, pełne ciekawych propozycji dla osób w każdym wieku. Kolejne komentarze najważniejszych członków rządu w sprawie decyzji Donalda Trumpa o zwiększeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Jak już informowaliśmy w faktach, szef MSZ-u Radosław Sikorski przekazał, że obecność amerykańskich żołnierzy pozostanie w naszym kraju na mniej więcej takim samym poziomie. Teraz głosy w tej sprawie zebrał w Sejmie wicepremier i minister obrony narodowej. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kasper Wróblewski.
19: Jestem, witam.
18: Kasprze, co mówi Władysław Kosiniak-Kamysz?
19: Podkreśla, że to strona amerykańska najpierw musi przedstawić plany wdrożenia decyzji Donalda Trumpa, więc za wcześnie na dokładne określanie liczby żołnierzy USA, która będzie stacjonować w naszym kraju.
20: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, czyli z tego, co miała do tej pory, czyli około średnio 10 tysięcy żołnierzy, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
19: Mówił w Sejmie szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślał jednocześnie, że o dokładną liczbę żołnierzy, która będzie stacjonować nad Wisłą, poznamy za kilka dni czy tygodni.
18: Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. To ogłosił w serwisie X wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów takich dokumentów. Dzięki niemu obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa: kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety albo mężczyzny i mężczyzny. Jedna osoba została ranna w wypadku w Rydułtowach na ulicy Raciborskiej w Śląskiem. Samochód osobowy zderzył się tam z autobusem. Zderzenie czterech samochodów na dolnośląskim odcinku A4 w pobliżu węzła Kostomłoty. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest teraz zablokowana. Adwokat od trumny na kółkach, skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby, trafi do aresztu w Szczecinie. Paweł Kaj jest tam przewożony z zakładu karnego w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Wcześniej ścigano go, bo unikał odbycia kary 1,5 roku więzienia. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, dlaczego jedzie właśnie do Szczecina?
1: Wniosek w tej sprawie złożyła tamtejsza prokuratura okręgowa, ponieważ prowadzi inne śledztwo, w którym, jak się okazuje, ten mężczyzna jest podejrzany. Chodzi o przestępstwa narkotykowe oraz utrudnianie wraz z żoną postępowania karnego. Pierwotnie to śledztwo toczyło się w Łodzi, ale ze względu na transparentność przeniesiono je do Szczecina. Wniosek tamtejszej prokuratury zbiegł się natomiast w czasie z ustaleniami, gdzie Paweł K., już formalnie były adwokat, ma odbywać orzeczoną wcześniej karę. Dlatego uznano, że najlepszy będzie szczeciński areszt śledczy. Tam, jako podejrzany, będzie do dyspozycji prokuratury.
21: To są fakty ze szkoły.
18: Przed uczniami ostatnio prosta, aby poprawić ocenę końcową na świadectwach. Został na to miesiąc.
22: Nie jest za dobrze, ale ja jestem cały czas dobrej myśli. Wiem, że jakoś sobie poradzę. Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje pod koniec.
23: Ale gorzej w sensie, że będziesz musiała coś poprawiać, czy no zostawiasz tak, jak jest?
22: Trzeba poprawić, ale to tylko jeden sprawdzian, więc jest dobrze.
23: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
24: Tak.
23: I jaki masz plan na to?
24: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
18: Z uczniami liceum w Mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Pora na fakty kulturalne RMF FM, Marlena Chudzio i na początek w świat teatru wciągamy najmłodszych.
25: Dość nietypową premierę szykuje na jutro Teatr Andersena w Lublinie. Nietypową, bo Kotek i magiczna szafa to spektakl dla bardzo małych dzieci, nawet dwulatków.
26: Zaglądamy do szafy i zaczynamy się bawić, a do tej zabawy zaprasza nas kotek i szpargały z szafy. Każda scena to jest inny przedmiot. Kałuże ogon.
25: Zapowiada reżyserka Małgorzata Kieliańska, która obiecuje bardzo proste słownictwo i opowiastki niewymagające ciągłego skupienia. A teraz coś dla przemęczonych dorosłych. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Krikoteka po raz drugi poszuka sposobów na odpoczynek. W ramach projektu Troskliwy Ruch – Laboratorium Odpoczywania poszukiwane będą techniki zapobiegające wypaleniu i poprawiające nasz dobrostan. Otwarte warsztaty poprowadzą dwie artystki – Marta Wołowiec i Monika Kiwak. Wczoraj poznaliśmy program tegorocznej 36. edycji Malta Festiwalu. Za miesiąc rozpocznie się w Poznaniu wielka przygoda z teatrem i performansem. Będą przedstawienia wykonywane nad ziemią oraz trwający 24 godziny występ aktorski, czyli projekt Magdaleny Cieleckiej. Święto teatru i sztuki potrwa tydzień.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku. Zaraz komuś tak powiem przez słuchawkę telefonu. Słuchajcie. 1 200 000 zł. Zaraz losowanie i pierwszy finał kumulacji szczęścia. I ktoś z was może to mieć lada moment. Ile do tego losowania zostało? 4,5 minuty. Tylko tyle czasu. A może się zdecydować wasza przyszłość. 1 200 000 może wszystko ułatwić. Ja pomogę z szansami. Uwaga. Wpadnie wam teraz aż 1200 losów. Przyślijmy hasło RMF pod numer 7474 albo zagrajmy na www.rmf.fm. Zaraz dzwonię z pieniędzmi. No i właśnie do kogo? Do kogo? Zostańcie z nami, zaraz się przekonamy wszyscy. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jakby był taki sygnalizator drżeń w studiu RMF-u, to by sygnalizował drżenie moich rąk, bo ja zawsze jestem rozemocjonowany. Kumulacja szczęścia, oto finał numer jeden. Ten piątek, jak wiecie, może nam dać milionera już teraz. No tylko trafić, tylko dobrze wybrać. My dzwonimy, już gdzieś w Polsce ten telefon pewnie szuka waszego sygnału. My czekamy, żeby go usłyszeć. Jest. Pierwszy sygnał, maksymalnie 6. Nas zastanawia, żeby ta osoba odebrała jak najszybciej, bo no jak wiecie, sami nie możemy się doczekać tych emocji.
2: Tak.
1: Halo, halo, dzień dobry, tutaj Radio RMF się kłania. Daniel Dyk z programu Byle do piątku. Dzwonię w sprawie kumulacji szczęścia. Halo, halo. Halo, halo, halo, halo. No nie, nie opowiadajcie, chłopaki. Halo, halo. Naprawdę się pan rozłączył? Ale słyszeliśmy wyraźnie, że odebrał połączenie. Szanowny panie, bo męski głos usłyszałem, nie wiem jak ma pan na imię, ale no w tej sytuacji niewiele brakło. W tej sytuacji nie usłyszeliśmy numeru sejfu, więc regulamin pozwala mi wręczyć tylko 1000 zł. Mówię tylko w kontekście tego, co mamy w sejfach. W kontekście tych oczekiwań, jakie ogromne były. Proszę państwa, no taka sytuacja nieczęsto się zdarza. 1000 zł dla naszego słuchacza z ogromnymi pozdrowieniami. I też ogromnym niedosytem. No co tu dużo mówić, no nie ukrywałem, że pewnie i u was apetyty były ogromne, a ja chciałem wielkich emocji, chciałem wielkiej radości. 1000 zł, jeszcze raz pozdrawiam, ale tak, robimy w ten sposób, że skoro się teraz nie udało, to w finale numer 2 musi być tych emocji więcej. 1 200 000 zł zostaje dla was, ale istotna zmiana. Kto wybierze safe, i to podkreślam, proszę się nie rozłączać, nie zrzucać nas. Kto wybierze safe, ma co najmniej 90 000 zł. Czyli piękna kasa na weekend, gwarantowana. Pytanie tylko dla kogo? Duży niedosyt. No co wam będę mówił? Dlatego tak, pomożemy z szansami, ale tak naprawdę mocno, mocno. To będzie 9 minut. 1090 losów zyskujecie w tym ostatnim już w tym tygodniu losowaniu. RMF 7474 i www.rmf.fm. 1 200 000 zł czeka. Minimum 90 000 zł, a to wszystko już po godzinie 17. Mówię, żebyście byli w zasięgu, żebyście się spodziewali, że to my dzwonimy z waszymi pieniędzmi. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
2: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
1: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
3: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
4: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw. Pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy. Zakupy w Monarii. Przy zakupie dwóch sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shop. Za złotówkę. Monari. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
11: Po reklamie.
12: RMF FM. Najlepsza muzyka.
13: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

Justin Bieber, Nicki Minaj, żeby piątek w pracy wjechał już teraz. Najlepsza muzyka w RMF FM. Słuchajcie, policja zrobiła wjazd na imprezę Micka Jaggera. Piszemy o tym na rmf24.pl. W środę zakończyły się zdjęcia do filmu z udziałem Jaggera i muzyk wraz z ekipą filmową, także z aktorkami Dakotą Johnson, z Izabelą Rossellini między innymi, usiedli sobie w knajpce, włączyli sobie muzykę z takiego niewielkiego głośniczka, pojawiły się napoje, no świętowali. A tu ktoś wzywa policję. Co się okazało? Na włoskiej wyspie Stromboli, to jest w ogóle barbarzyństwo, w środy obowiązuje zakaz muzyki. No, największy absurd jest taki, że policja wpadła, skończyła imprezę o północy, a przecież wtedy już się zrobił czwartek. Ci poszli do domu, Polacy to by właśnie zaczęli nową imprezę.

0: Jeremi Sikorski. A to właśnie on pojawia się w tej telewizyjnej, internetowej reklamie RMF Zawsze z Wami. Pozdrawiamy szczególnie mocno rodziców Jeremiego. 11:40, dokładnie w tym momencie na zegarze. Właśnie, nie wiem, czy widzieliście w sieci Barbie Camper. Taki zabawkowy samochód się bardzo mocno klika ostatnio na mediach społecznościowych. 30-letni Amerykanin z Georgii znalazł ten samochodzik na śmietniku, naprawił go, przerobił i wyobraźcie sobie, jeździ nim codziennie do pracy. Odkąd w Stanach ceny paliw poszły do góry jak szalone, on tankuje, jak twierdzi w przeliczeniu na polskie, 11 zł. Ma do pełna. Ręka teraz zadrży rodzicom przy wyrzucaniu zabawek.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Miłość wisi w powietrzu.
5: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
6: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
7: Siedzę na chodniku i kocham was.
8: A ty? Za ile nas pokochasz?
9: Ponad 1 000 000 złotych.
10: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
11: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmffm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe. Dodatkowy jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
18: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
17: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
19: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
20: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii miała być jedna doniczka,
21: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
25: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
24: No, ładne kwiatki.
25: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
26: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety. Bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
1: Byle do piątku w RMF FM. Piątku.

0: punto.
1: Odcinkowy pomiar prędkości zawyżał wskazania i dawał kierowcom mandaty. Mocna historia pojawi się w Faktach RMF FM w samo południe, to już dosłownie za moment. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Szczere odpowiedzi.
5: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
4: Śmiałe wyznania.
6: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
4: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
7: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
8: RMF FM.
9: RMF FM.
10: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: To pewne.

0: Bronco już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Zbliżamy się do godziny 12, a więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zapraszam Bogdan Zalewski, witamy.
3: Dzień dobry.
2: No i od dramatycznej wiadomości zaczynamy.
3: To bez wątpienia było utonięcie. Eksperci potwierdzili przyczynę śmierci chłopczyka w żłobku w Ząbkach. Reporter RMF FM pytał o dwie zatrzymane opiekunki. W faktach ponadto o aresztowaniu w USA szefa internetowego kantoru cinkciarz.pl, o oczekiwaniu na lotniczą husarię w bazie w Łasku i o luźnym, jak się okazuje, pomyśle zrównania wieku emerytalnego. Przeprowadzona rano sekcja zwłok niespełna dwuletniego chłopca potwierdziła. Przyczyną śmierci dziecka w podwarszawskich Ząbkach było utonięcie. Ciało znaleziono w oczku wodnym na tej samej posesji, na której znajduje się żłobek, w którym przebywał chłopczyk. Więcej faktów na temat tej tragedii uzyskał reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy serdecznie, Jakubie.
4: Dzień dobry, jestem.
3: W związku ze sprawą, jak już informowaliśmy, zatrzymano dwie opiekunki. Czy kobiety zostały już przesłuchane?
4: Jeszcze nie. Jak ustaliłem nieoficjalnie, może się to wydarzyć dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, bo śledczy mają czas do około godziny 20. Wtedy właśnie minie 48 godzin od zatrzymania dwóch opiekunek klubu dziecięcego w Ząbkach. W prokuraturze okręgowej na warszawskiej Pradze usłyszałem, że wciąż trwa zbieranie i analizowanie wszystkich materiałów w tej sprawie, aby mieć podstawy do ewentualnych zarzutów w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Chodzi przede wszystkim o to, czy dopełnione zostały wszystkie obowiązki i czy placówka była odpowiednio przystosowana do opieki nad dziećmi.
3: Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl, podała polska prokuratura. Jak informowaliśmy w faktach, mężczyzna poszukiwany przez Interpol został wczoraj zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych w wyniku oszustw internetowego kantoru ponad 5 tysięcy klientów straciło w sumie co najmniej 185 milionów złotych. Dziś około godziny 18 do bazy lotniczej w Łasku przylecą trzy pierwsze samoloty F-35. Przekazał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO. To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
3: W sumie polska armia kupiła od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 czerwca. 1993 postępowania o przekroczenie prędkości na autostradzie A6 koło Szczecina zamknął Inspektorat Transportu Drogowego, dowiedział się reporter RMF FM. Powodem była awaria działającego tam odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia zawyżały prędkość. Szybko przenosimy się do Krzysztofa Zasady. Witamy serdecznie, Krzysztofie. No, na mnie to zrobiło takie wrażenie, że aż pomyliłem rząd liczb.
6: Ale duża liczba.
3: Właśnie. Co ta decyzja oznacza dla kierowców, którzy otrzymali wezwanie?
6: No, nie muszą płacić żadnych mandatów. Ich sprawy zostały umorzone. Co prawda ITD wysłał do nich najpierw wezwania w związku z wykrytym wykroczeniem, jednak po stwierdzeniu błędu kierowcom wysyłane są informacje o zamknięciu postępowań.
7: Ja po ludzku, jako szef Sanardu, mogę tych wszystkich, którzy może poczuli się źle, przeprosić za niedogodności. Natomiast nikt nie zapłacił i nie zapłaci mandatu karnego. Naszym zdaniem sprawa jest zamknięta, w 100% wyjaśniona.
6: Jak dodaje Marek Konkolewski z GITD, problem wyniknął z błędu jednego z pracowników firmy obsługującej urządzenia. Po stwierdzeniu nieprawidłowości zlecono sprawdzenie wszystkich odcinkowych pomiarów prędkości w kraju. Działają prawidłowo.
3: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wyruszy w Polskę, by rozmawiać o wieku emerytalnym. Powinien zostać zrównany, tak stwierdziła w zeszłym tygodniu szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej. Czy jest na to szansa? W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pytał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy rząd już wziął na tapet sprawę wieku emerytalnego?
8: Rząd nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie. Tak słyszę w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecny wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn ma akceptację społeczną i nie należy go zmieniać.
9: Odpowiedź pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz nie ma nic wspólnego z pracami, które toczą się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również z pracami, które toczą się w rządzie.
8: Mówił mój wiceszef resortu pracy Sebastian Gajewski.
9: Myślę, że wszyscy powinniśmy prezentować w zasadniczych kwestiach, zresztą taki mamy obowiązek zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów.
8: A zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy, zamiast zmian wieku emerytalnego potrzebne są zachęty do późniejszego przechodzenia na emeryturę, a nie przymus.
3: Są więc różnice zdań wewnątrz rządu. A co co wy sądzicie na ten temat. Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany? A jeśli tak, to jak? Pytamy was dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w RMF FM i w Radiu RMF 24. Dołączcie do dyskusji. Zapraszamy.
1: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
3: Słońce i lekka bryza wystarczą, by ściągnąć spacerowiczów i sportowców na bulwar nadmorski w Gdyni. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski podpowiada nam, że jest tam i ścieżka rowerowa, i prosta wzdłuż morza dla biegaczy, i kilka siłowni pod chmurką.
10: Jest pogoda, to i się chce sportów robić.
11: Przygotowaliśmy się na gorsze warunki, a jest naprawdę bardzo fajnie.
12: No właśnie, kurtka w dłoni, a na sobie krótki rękawek.
11: Tak jest, tak jest. Cieplutko, przyjemnie.
13: Jest nad wodą, piękny widok. Świeże powietrze. Widzimy Zatokę Gdańską, jak jest dobra widoczność, widzimy Hel.
12: No oczywiście, tak jak mówimy, widok, miejsce, ale jest to bardzo porządna siłownia.
5: Ten klimat jest tu taki specyficzny, że pomijając, jakby zaliczam dwie rzeczy. Siłownię, która normalnie jest raczej sterylna, zamknięta, to tu jest i spacer, i świeże powietrze, i trochę kontaktu z ludźmi na spacerach, i do tego aktywność fizyczna. Mi się to połączenie bardzo podoba, bo tak jakbym sobie na rower do lasu poszedł.
3: No, czuję, że przy takiej pogodzie będą dzisiaj mówili w Gdyni. Rowery poszły w las.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Miss Weekendu wybieramy. O tej porze sprawdzamy, czy sobota ładniejsza, czy niedziela. Obie ładne, obie gorące. Słuchajcie, w sobotę na zachodzie 27 stopni, reszta kraju raczej tak 23-25 i mnóstwo słońca na niebie. W niedzielę wyraźnie cieplej. Powiem wam, że w całym kraju tak powyżej 25, raczej tak 26-28, tylko na północy kraju 24, ale w niedzielę pojawią się deszczowe chmury, zwłaszcza na wschodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Tu byle do piątku, tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w to piątkowe, wreszcie, wyczekiwane popołudnie. Jakie mamy plany? No wkrótce wybierzemy się do Sopotu na Molo, gdzie zaparkował nasz fajny żółty kamper. A teraz w RMF FM najlepsza muzyka dla wszystkich.

Oba piątki. Zapisałem sobie taką wiadomość, żebym pamiętał, ale co się za tym kryje? Dzisiaj gramy o 1 200 000 zł. Staram się zachować spokój, jak wymieniam tę kwotę, ale nie jest łatwo. Słuchajcie, 1 200 000 zł. I to jest petarda, bo gwarantujemy, że w sejfach dzisiaj nie ma mniej niż 90 000 zł. Po prostu nie da się trafić mniej w ten piątek. Od tego dzisiaj zaczyna się wygrywanie. Mocno trzymam kciuki. Ale wracam do tej notatki, oba piątki. No właśnie, teraz będzie coś wyjątkowego. Rusza super godzina, a ona oznacza, że teraz wchodzicie także do dwóch finałów za tydzień. Wtedy to będzie finał maja, a to oznacza, że ktoś na pewno wygra grubo ponad 1 000 000 zł lub Jeepa Avenger. I to nie koniec, uwaga! 1400 losów zyskujecie we wszystkich tych trzech piątkowych losowaniach w maju. 1400 losów. Dzisiaj pomoże wam to wygrać 1 200 000, a za tydzień może wy zostaniecie kierowcami tego nowiutkiego samochodu. Możecie go zobaczyć i zagrać na www.rmf.fm. A może to wy zostaniecie albo dzisiaj, albo za tydzień nowymi polskimi milionerami. Bardzo mocno trzymam kciuki. Pamiętajcie, super godzina jest czymś wyjątkowym. Jest wyjątkowa okazja. 1400 losów w trzech losowaniach. Ślemy hasło RMF pod numer 7474. Koszt takiego SMS-a 4,92. Albo gramy na radiowych stronach internetowych. Trzymam kciuki. A jeśli właśnie zaczęliście marzyć, co sobie za te miliony sprawicie w życiu, to... Piosenka bardzo pomaga takim marzeniom. Paris Manx w RMF-ie.

0: Nasi słuchacze już wiedzą, dzisiaj RMF kierunek Sopot i przenosimy się po raz kolejny blisko Molo. Blisko Molo, tam zaparkował fajny żółty kamper, jest Maciej Jędruch, a z nim jest grupa 15-latków. No to pozdrawiamy, chłopcy.
1: Nie jestem tutaj sam i myślę, że rzeczywiście moi goście potwierdzą, chłopaki zespołu Enej, że 15 lat minęło jak jeden dzień, a oni wciąż tak samo piękni, rozśpiewani i młodzi.
2: Witamy serdecznie, bardzo tak. Dziękujemy za to.
3: Potwierdzamy, że rozśpiewanie, że pięknie to miło z twoich ust słyszeć, tak więc faktycznie kawał czasu minęło, dzisiaj wyjątkowy koncert w Sopocie. 15 lat minęło trochę jak jeden dzień, ale no piękna historia za nami, mam nadzieję, że taka sama przed nami.
1: No, my też mamy nadzieję, a jeszcze taką nadzieję mają nasi słuchacze, z którymi za chwilę zaśpiewamy sobie karaoke. Wasze piosenki, ale też piosenki Krzyśka Krawczyka, którą najbardziej lubicie?
2: Naszą?
1: No.
2: Łatwiej? Śmiało. Skrzydła te ręce, tak smakuje życie, Kamień z napisem Love. Ogólnie każdą, no bo każdą piosenkę traktujemy jak własne dzieło, własne dzieci, a wszystkie dzieła i wszystkie dzieci swoje kochamy identycznie.
1: No to już za chwilę wchodzimy na scenę. Wpadajcie tutaj przed Molo, przy Mądziaku. Jesteśmy tutaj i czekamy na was z chłopakami z Eneja.
0: Lolek, Mynio, grupa Enej, Maciej pewnie też pośpiewa. No jedyne takie karaoke w kraju. My oczywiście będziemy się jeszcze z Sopotem łączyli.
4: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, etc., Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
12: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Gastoramy. W Gastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
17: No weź się, tato.
16: No, spróbuj. Siemianowice.
17: Rosomaki.
16: Skarżysko.
17: Amunicja.
16: No i ostatnie, stalowa wola.
17: Kraby.
16: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. probiotyk dla osób po 50.
20: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
20: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: świat stał się troszkę piękniejszy dzięki RMF-owi i Oliwii.
1: Mniej Polaków liczy na podwyżkę. Właśnie coś takiego trafiłem w sieci. Mam nadzieję, że mniej liczy na podwyżkę, bo już większość dostała.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sachetto, sacher torte.
5: Co to znaczy?
4: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
5: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
6: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
2: Już dziś o 19.55 oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roszen. Producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
10: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
11: Yes! It is not that fun.
12: Let's go.

0: super godzina ucieka, a z nią super bonus. Aż 1400 losów w trzech losowaniach, podkreślam. To jest wyjątkowe w tej super godzinie. Dzisiaj w sejfach nie ma mniej niż 90 tysięcy złotych, a nagroda główna to aż 1 200 000 złotych. Trzymam kciuki. Za to za tydzień w piątek finał maja. I wtedy ktoś na pewno wygra ponad 1 000 000 złotych lub Jeepa Avenger. I w tej grze też jesteście i jest waszych 1400 losów. Wystarczy wysłać RMF pod numer 7474.
1: Sponsorem byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
3: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
4: Co to jest za temat? A musimy?
2: A w piątki mikrofon przejmują radiowe olki.
5: Jak do tego doszło? Nie wiem.
3: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
2: Już dziś po 14.
0: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Po reklamie.
12: Widzę, że Bogdan Zalewski ponownie w studiu faktów RMF FM. Na zegarze prawie godzina 13. Dajmy głośniej, posłuchajmy.
13: Kłaniam się nisko i zapraszam serdecznie. Skandaliczne sceny w centrum Bytowa. Para dorosłych zaatakowała chłopca na rowerze, donosi pomorski reporter RMF FM. Świetny okres w brytyjskim futbolu. Eksperci oceniają epokę trenera Pepa Guardioli na czele Manchesteru City, słynny Hiszpan opuszcza The Citizens. Warunki? Rewelka, cieszą się żeglarze na Mazurach. Co się kryje za tymi słowami zachwytu? Posłuchajcie relacji z jezior. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej 12-latka usłyszeli 31-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta. W Bytowie dorośli mieli zaatakować chłopca, gdy jeździł na rowerze. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski ustalił szczegóły. Stanisławie, opisz to zajście. Jakie sceny rozegrały się w centrum tego pomorskiego miasta?
14: Podejrzany miał kopnąć rower chłopca, a następnie go gonić i wyzywać. Szarpał 12-latka. Kobieta według relacji dziecka uderzała go w okolice twarzy i opluwała. Dorośli spuścili powietrze z opon jego roweru. 31-letni mężczyzna został zatrzymany wczoraj rano po decyzji prokuratury o objęciu sprawy ściganiem z urzędu. Tego samego dnia usłyszał zarzuty.
15: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7.
14: Mówi Dawid Łaszczy, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bytowie. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził skruchę i jak się dowiedziałem, twierdzi, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, bo nie był trzeźwy. Śledczy zastosowali wobec obojga dozór policyjny, zakaz opuszczenia kraju oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do chłopca. Grozi im nawet do 3 lat więzienia.
13: Tankowanie w weekend będzie nieco tańsze. Poznaliśmy nowe maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,46 zł. To 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach oleju napędowego o 6 groszy. Jutro górny limit to 6,85 zł. Nowe stawki będą obowiązywać w sobotę, niedzielę, a także w poniedziałek. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek. Emerytury i wszystko, co z nimi związane, to dziś temat naszego cyklu w RMF 24. W Śląskiem emerytury pobiera prawie 900 tysięcy osób. Najwięcej jest ich w rejonie Rybnika, najmniej w Częstochowie. Przed siedzibą ZUS-u w Sosnowcu jest wóz satelitarny RMF FM i Marcin Buczek. Witamy Marcinie serdecznie.
4: Jestem ponownie.
13: Ile wynosi średnia emerytura wypłacana w tym oddziale?
4: Tu średnia emerytura, to dane z marca, wynosi nieco ponad 5000 zł. To ponad 500 zł więcej niż średnia krajowa. W pozostałych oddziałach ZUS-u tu w Śląskiem, a jest ich w tym rejonie 6, poza Częstochową, ta średnia też jest przekroczona. Ponadto największa przeciętna emerytura w skali kraju wypłacana jest w oddziale w Rybniku. To o ponad 1000 zł więcej niż średnia emerytura w całym kraju.
13: A jaka jest największa krajowa emerytura?
4: Otóż dwie największe emerytury w całym kraju wypłacane są również tutaj w Śląskiem. Wypłaca je oddział w Zabrzu i obie te emerytury to ponad 50 tysięcy złotych każda.
13: No, taka starość to radość, żeby tylko zdrowie dopisywało. Życzymy wszystkim, nie tylko emerytom. No, kończy się ważny etap w życiu Pepa Guardioli. Zgodnie z zapowiedziami trener odchodzi po sezonie z Manchesteru City. Słynny hiszpański szkoleniowiec pracował z The Citizens 10 lat. Guardiola z obywatelami od 2016 roku zdobył łącznie 20 trofeów. Jak podkreślają światowe media, kończy się jeden z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskiej piłce nożnej. Polski futbol pojawi się w kolejnych faktach RMF FM. Przyjdzie kolej na kolejorze i przedłużoną misję trenera Nilsa Frederiksena.
1: Fakty z nad jezior w RMF FM.
13: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich idealna pogoda do żeglowania. Wodniaków ze Śląska w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach spotkał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. No czego chcieć więcej? Ciepło, słońce, wiatr.
16: Warunki rewelka, no proszę bardzo, popatrzeć. Wiatr wieje zachodni, więc dzisiaj z Mikołajek na Śniardwy i będzie pięknie. W tym roku pokonaliśmy chyba najdłuższy kawałek, bo płynęliśmy z Kietlic aż do Mikołajek. No może nie jednym halsem, ale wiatr był sprzyjający. Byliśmy na końcu Niskiego, także przez tydzień załatwiamy całe Mazury. Jest pięknie.
17: Co kuchnia tutaj teraz serwuje dzisiaj?
16: Jajeczniczkę na boczku z cebulką. Proszę jak załogan, czy tutaj się uwijają.
17: Czy to są chętni do roboty, czy wskazani przez kapitana?
16: Są bardzo chętni, pod warunkiem, że są wskazani przez kapitana.
13: No, wszystko wskazuje na to, że szef łajby ma posłuch. Aż tutaj pachnie chrupiącym boczkiem i zeszkloną cebulką.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A zastanawiałem się, czy to nie z naszej kuchni. A to Bryza z Nadmazur, z Nadwarmii. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. To byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. No właśnie, no ale po 13 to już pora obiadowa. A słyszałem, że młode ziemniaki przy tym dochodzą szybciej. Michael Sempelow, RMF.

0: tylko 5 minut. Kończy się super godzina. Aż 1400 losów wpada do 3 piątkowych finałów kumulacji szczęścia. No trzeba spróbować szczęścia. To co wyjątkowe, że wchodzicie, no właśnie, do 2 losowań w ostatni piątek maja. I tu gwarantujemy, ktoś z was wygra na bank ponad 1 000 000 złotych lub samochód Jeep Avenger. Zobaczcie go na www.rmf.fm, tam też ten bonus do zdobycia. Albo prześlijcie SMS z hasłem RMF pod numer 7474. Już dzisiaj, w najważniejszym finale tego tygodnia, wiemy, że padnie co najmniej 90 tysięcy złotych. A no właśnie, no właśnie, właśnie, właśnie, chwileczkę. Dzieje się magia. W tym momencie podnosimy sumę minimalną. Od teraz, jak wskażecie sejf w finale, to będzie w nim więcej o raz, dwa, trzy tysiące, nie, jeszcze jeden. Co najmniej 94 tysiące w sejfach. Dzisiaj, no nie ma mniej. Wakacje z rodzinką w Stanach. Nie wiem, zwiedzamy Azję kamperem. Jakie macie fantazje? Może jakieś lazurowe wody gdzieś nad morzem czy oceanem egzotycznym? 94 tysiące złotych to jest minimum. A jak traficie 1 200 000? Jeszcze przed weekendem? Aż 1400 losów i 3 finały, by zostać milionerem. Ale naprawdę kończy się ta super godzina. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Melatonina, lekam dobry. Ten dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe, nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Już dziś o 19.55 oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk, to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowid.
20: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
21: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
22: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
23: Po reklamie.
0: I teraz już nie ma zaraz. Została ostatnia minuta, a do zdobycia aż 1400 losów. Gramy o 1 200 000. Minimum w sejfach podskoczyło. Nie ma mniej niż 94 tysiące złotych. Ktoś to dzisiaj wygra, jak tylko wskaże sejf. A do tego za tydzień na finał maja ktoś z was wygra na pewno ponad milion lub Jeepa Avenger. I też 1400 losów. Gra RMF 7474.
24: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

już wiecie, że żółty kamper RMF FM. Zatrzymam się na skwerze kuracyjnym przy Molo w Sopocie. Tam jest wspólna RMF-owo-polsatowska strefa Polsat Hit Festival. No i wpadają do nas gwiazdy. Słyszeliśmy m.in. zespół NA. No rozruszał nam turystów, rozruszał. Zobaczcie to na social mediach RMF-u. Karaoke z Enejem przećwiczone. Pamiętamy, że w Sopocie na festiwalu wieczór z Krzysztofem Krawczykiem jego największe hity zaśpiewają największe gwiazdy w Operze Leśnej. My zapraszamy was do strefy RMF-u bardzo serdecznie. Nie da się jej nie zobaczyć, nie usłyszeć. Zaraz Big Cyc ma się pojawić na naszej scenie, a po 14:00 także karaoke ciąg dalszy z Edytą Górniak. A teraz... no po prostu można dać głośniej RMF i zrobić sobie takie krawczykowe wspólne śpiewanie. Pracy. Przecież to znają wszyscy.

ZUS, oddział Zabrze. Słyszeliśmy w ostatnich faktach RMF FM, wypłaca dwie najwyższe emerytury w naszym kraju. Dwaj tamtejsi emeryci otrzymują po ponad 50 tysięcy złotych. Nie dawało mi to spokoju i teraz sobie pomyślałem, że w Zabrzu muszą być też najszczęśliwsze apteki w naszym kraju. Ktoś jednak może zrealizować całą receptę.

0: teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj za auto.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super, kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
20: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
19: No, ładne kwiatki.
20: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
21: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
22: Po reklamie.
23: Tu RMF FM. Gramy dla was.

0: wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Czego pragną kobiety?
12: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
13: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
14: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
17: Rossmann.

0: reklamie.
1: Bogdan Zalewski gotowy, żeby przedstawić najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Na zegarze prawie godzina 14, więc dajmy głośniej i posłuchajmy szczegółów.
2: Zapraszam gorąco. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Temat nadal budzi polityczne spory. Przedstawimy stanowiska po obu stronach barykady. Znów ruszyła sprawa nieruchomości Zbigniewa Ziobry. Podamy nowe informacje dotyczące obciążeń. Kibiców kolejorza ucieszymy wieściami na temat dalszej kariery trenera poznańskiego Lecha. Na koniec wzniesiemy oczy w górę. Będzie zimowa widokówka z Tatr. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wcześniej podpisał je szef MSWiA, a minister cyfryzacji zapowiedział, że transkrypcja takich dokumentów będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Na linii nasze sejmowe studio i reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak tę decyzję komentują politycy?
3: Opozycja podkreśla, że jest to łamanie prawa, a małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
4: Decyzja pana ministra Kierwińskiego i pana ministra Gawkowskiego są decyzjami bezprawnymi, nielegalnymi i w moim przekonaniu nie powinny być w obiegu prawnym.
3: Z kolei marszałek Sejmu mówi, że pary jednopłciowe czekały na tę decyzję, która według Włodzimierza Czarzastego jest sukcesem lewicy.
5: Jasne stanowisko od początku miał pan wicepremier Gawkowski, przygotował odpowiednie rozporządzenie, miał w tej sprawie jasność pan wiceminister Gajewski, pani ministra Kotula.
3: Podkreślał lider Nowej Lewicy, przepisy, które dziś znalazły się w Dzienniku Ustaw, wejdą w życie za 3 miesiące.
2: Informacja sprzed chwili od reportera RMF FM Jakuba Rybskiego. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie przedwczoraj utonął niespełna 2-letni chłopiec, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Więcej o tym w kolejnych faktach. O ponownym zabezpieczeniu majątku Zbigniewa Ziobry dowiedział się dziennikarz RMF FM. Jak ustalił Tomasz Skory, sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył dziś przymusową hipoteką dwie nieruchomości, w tym należący do byłego ministra sprawiedliwości dom w Jeruzalu. Wcześniejsze zapisy zostały wykreślone ze względu na wyrok sądu okręgowego. Dziś zostały jednak wprowadzone ponownie na wniosek prokuratury. Kibice Lecha czekali na tę wiadomość. Trener Nils Frederiksen przedłużył umowę z klubem. Więcej szczegółów poda nam Cezary Dziwiszczak z redakcji sportowej RMF FM. Zdradź konkrety nowego kontraktu.
6: Dzień dobry. Duński szkoleniowiec przedłużył go o 2 sezony do czerwca 2028 roku. Wcześniej zaznaczał, że dobrze czuje się w Poznaniu i chce tu zostać, ale ma inne możliwości. Może była to tylko strategia negocjacyjna na podbicie stawki, ale na koniec inne oferty widać nie okazały się na tyle atrakcyjne. Wydaje się, że przedłużenie kontraktu przez Duńczyka to świetna wiadomość do fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Nils Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów, bo kolejorz będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji.
2: Jutro ostatnia kolejka Ekstraklasy. Pewny tytuł Lech zagrał się z Wisłą Płock, a potem w Poznaniu rozpocznie się wielka mistrzowska feta.
0: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Wybieracie się w Tatry? Mamy informacje dla was. Mimo że w kalendarzu druga połowa maja, w wyższych partiach panują warunki jak w grudniu, ostrzega w rozmowie z Maciejem Pachickim ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
7: Jest jeszcze zalegający śnieg i po ostatnich opadach dość dużych. Ten śnieg powoli się topi, ale jest go jeszcze dużo i na pewno do tego weekendu 4 czerwca na pewno go zostanie jeszcze trochę.
8: Czyli jeżeli wybieramy się na Rysy, na Orlą P, czy na Świnicę na przykład, to będzie potrzebny odpowiedni sprzęt typowo zimowy?
7: No tak, szczególnie po północnych stronach, gdzie słońce tak nie operuje, tam musimy się przygotować na warunki typowo zimowe.
2: No, sezony różnie zmieniają się w Polsce. Wiosna wygnała zimę z nizin, ale w górach nie ma nic do gadania. Tam panuje królowa śniegu.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję i sięgam ręką daleko, daleko do Sopotu, żeby włączyć mikrofony na moim szanownym kolegą.
10: Bardzo długą rękę.
11: Niezły zasięg.
9: Niezły zasięg, tak.
10: Jesteśmy.
9: Słuchajcie, ale wy się wytłumaczcie.
10: Dlaczego widok na morze.
9: Dlaczego olki znowu są takie olki?
11: A widzisz, no czasem po prostu trzeba sobie życie urozmaicić, więc tak romantycznie zaprosiłem Mateusza do Gdańska. Mamy piękny widok na całą Zatokę, więc my jesteśmy dzisiaj z Gdańska, a gdzie wy jesteście i co robicie, będzie nam bardzo miło, jak dacie nam znać na 3322.
10: Koniecznie dajcie znać, matolki wasze się kłaniają, lepsza połowa dnia, dzisiaj bardzo słoneczna i morska, z bryzą.

0: radiowe matolki albo olkomaty, jak nadaliście taką nazwę ostatnio. Tak, kłaniamy się bardzo nisko. Oleksii Kora, Mateusz Oczepkał. Dzisiaj z widokiem na morze, ale pytaliśmy was, gdzie wy spędzacie ten piękny piątek.
1: Olkomaty albo matolki, tak? No tak. Powiem ci, że dwie nasze nazwy nobilitują.
0: Pozdro z drugiego końca Europy, z Nicei. Ktoś jest na Kaszubach. Ktoś jeszcze pozdrawia z wesołego autobusu wycieczkowego. Pozdrawiamy bardzo mocno.
1: A my jesteśmy w Gdańsku. Ale Mateusz, to ty do mnie dzwonisz. My jesteśmy w Gdańsku i powiem wam, że warunki mamy, no, naprawdę zapierające dech w piersiach. Jak bardzo, to mamy do was może taką prośbę. Wejdźcie później na naszego oficjalnego Instagrama RMFFM, to wam pokażemy, jak my dzisiaj z Mateuszem pracujemy.
0: Koniecznie.
1: A propos tego, gdzie jesteście i co robicie, proszę bardzo, mamy też takiego SMS-a. Ja jestem w pracy, ale tylko do 15. Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków, sala obsługi. O, to już wiem, gdzie w takim razie, w razie wypadku mam się udać. Stale i niezmiennie od początku istnienia mojego radia RMFFM słucham i kocham. Pozdrawiam gorąco, Monika.
0: No i super, pozdrawiamy, Monika. My tu mamy okno na morze, ale ty też fajnie, no. Niby w pracy, a w okienku.

0: Rudimental w RMF FM. W lepszej połowie dnia teraz o marzeniach będzie, drodzy nasi, bo dziś finał tygodnia w kumulacji szczęścia.
1: Mało tego, to dzień, na który czekaliśmy cały tydzień, ponieważ przypominamy, nasza nagroda główna to 1 200 000 zł. Trzeba przyznać, że takiej kasy dawno dla was nie mieliśmy i na szczęście to się zmienia. Druga szansa na taką kasę przed nami. W sejfach co najmniej 94 000 zł.
0: 94 000 to jest minimum, czyli po wyborze sejfu ktoś z was mniej wygrać po prostu nie będzie mógł i koniec. Dawno takiej kasy w RMF-ie nie było. Wystarczy odebrać telefon, wybrać sejf i naprawdę mniej niż 94 000 wygrać się nie da.
1: Słuchajcie, dzisiaj zanim pojawiliśmy się na antenie, z Mateuszem zrobiliśmy sobie taki rytualny spacer. Witaliśmy się z Bałtykiem, podziwialiśmy mewy, obserwowaliśmy
0: ludzi. No tak,
1: ludzi.
0: Ale co znalazłeś?
1: Ja tak trochę romantyzuję, ponieważ możecie dać wiarę lub nie, ale znaleźliśmy butelkę i jak się okazało, w tej butelce był do nas list.
0: Dawaj,
1: czytaj, czyń honory.
0: Czekajcie. Okej. To jest koperta. A wiecie, że jak są koperty, to są duże emocje. Czytam. Chłopaki, wiemy, że jesteście nad morzem, dlatego macie tutaj mega bonus tylko dla słuchaczy lepszej połowy dnia, tu jest napisane.
1: Wow.
0: Uwaga.
1: Wow.
0: Przez szczęśliwe 7 minut pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474 razy 1094.
1: No dobrze, w takim razie zakasamy rękawy i co zrobić, żeby wygrać? No to proste, żeby nie powiedzieć banalne. Dać sobie powód do szczęścia. W takim razie telefony w dłoń, wysyłamy SMS o treści RMF pod 7474 i przez najbliższych minut 7 każdego takiego SMS-a pomnożymy razy 1094 w RMF 7474.
0: Taki dzień po prostu trzeba dać sobie szansę. Finał tygodnia. Trzymamy kciuki, minimum 94 000 w sejfach. RMF ślecie pod 7474.
2: Co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
8: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
9: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Sejf.
10: No weź się, tato.
9: No, spróbuj. Siemianowice.
10: Rosomaki.
9: Skarżysko.
10: Amunicja.
9: No i ostatnie, stalowa wola.
10: Kraby.
9: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Sejf to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
11: Kto powiedział, że jest weekend?
12: RMF FM.
13: Że to powiem, najlepsze radio.
11: A, no to wszystko jasne.
14: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
17: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
18: Mariolce, pralka się zepsuła.
19: O, i co jej poradziłaś?
18: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
19: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
18: No tak, i to w super cenie.
19: Zuch.
3: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
20: tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
23: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM, zawsze z tobą.

0: Rozkręcamy dziś imprezę przy Sopockim Molo. Będziemy tam niebawem w programie Lepsza Połowa Dnia. Ale tymczasem, uwaga, informacja prosto z sieci. PKP zamówi 20 pociągów jadących co najmniej 320 km na godzinę.
1: Wow.
0: I to, jak tu piszą, to jest początek w ogóle dziejowej zmiany.
2: No dobrze, ale powiedz mi, kiedy to będzie? Bo ja wczoraj na przykład jechałem pociągiem do Sopotu i mnie to naprawdę żywo interesuje.
0: Skoro jeżdżą tak szybko, no to chyba niebawem to będzie.
2: Ty, Mati, to taki pociąg to teraz nawet spóźniony będzie punktualnie.
3: Reklama.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
6: Urodzinowe hop ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
7: Miłość wisi w powietrzu.
8: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
9: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
10: Siedzę na chodniku i kocham was.
11: A ty? Za ile nas pokochasz?
12: Ponad 1 000 000 złotych.
13: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
14: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
15: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
21: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
22: Kto najlepiej czyta bajki?
23: Mama!
22: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
23: Mama!
22: A kto najszybciej montuje meble?
23: Mama!
22: Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
24: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
25: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
26: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
25: I długo tak siedzisz i świecisz?
26: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
27: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w supercenach na mediaexpert.pl.
28: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
29: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Jak to było? Sopot jeszcze nigdy tak jak dziś? Tak bardzo poetycko, jakby to powiedzieć?
1: Ja nie jestem wierszokletą, natomiast to, co najważniejsze, ja dzisiaj przechadzając się ulicą Monte Cassino czy plażą, mam wrażenie, że wszystkie dźwięki przypominają mi o jednym, że już wieczorem Polsat Hit Festival.
0: Dokładnie tak, a na żółto-niebieski kamper RMF-u cudownie prezentuje się przy sopockim Molo. Dokładnie tam jest Maciek Jędruch, rozkręca karaoke, zdaje się, że z zespołem Enej i z frontmanem grupy Piersi.
2: Mój drogi, czy ciebie na ulicy zaczepiają? Będzie zabawa?
3: No, nieraz tak, ale teraz często bardzo jak jeżdżę po Bieszczadę, bo akurat jestem na Podkarpacie i często w Bieszczady, to jak mnie widzą, to ha, uciekałem, bo uwaga, idzie niedźwiedź, idzie niedźwiedź!
2: Moi drodzy, pan Bałkanica i zespół Piersi.
3: Dziękujemy ślicznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF, FM.
2: Śpiewaliśmy przed chwilą karaoke, było wspaniale. Karaoke lubisz?
3: Bardzo lubię karaoke, szczególnie właśnie wieczorową porą, gdy przychodzę na herbatę, wy tam się zrelaksować, to po tej herbacie tak mi się dobrze śpiewa, głos cytrynką, tak gardełko cytrynką, bo traktuję, że uwielbiam karaoke śpiewać.
2: Tym razem było wspaniałe karaoke z RMF-em, nie w godzinach wieczornych, ale też była super zabawa. Dzięki chłopaki.
3: Dziękujemy bardzo, hej.
0: Dzięki chłopaki, a my w Sopocie będziemy przez cały weekend. Jeśli jesteście w okolicy albo marzy wam się zobaczyć morze, zjeść gofra, to wpadajcie koniecznie.
1: Wpadajcie, a jak nie macie planów na wieczór, to proszę bardzo, warto usiąść przed małym ekranem albo po prostu przyjechać do Opery Leśnej. Polsat Hit Festival, dzień pierwszy.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
3: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
4: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
5: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
4: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
6: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
4: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.
14: Godzina 15, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Bogdan Zalewski, z którym się serdecznie witamy. Cześć.
15: Zachęcam gorąco do słuchania. Dzień dobry. Wiemy więcej o zarzutach dla opiekunek dzieci ze żłobka w Ząbkach. To nowe informacje w sprawie śmierci chłopczyka w podwarszawskiej miejscowości. Kapitan statku Hontius ma być przewieziony do Polski. Nie ma objawów zakażenia hantawirusem. Od północy zapanuje czasowa prohibicja w Lublinie. Czy mieszkańcy podzielają trzeźwy punkt widzenia? Przytoczymy opinię. Nieznane oblicze storczyków na Copernicus Festival w Krakowie. Są zarzuty dla opiekunek ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, kobiety są podejrzane o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Dwa dni temu niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie tej placówki opiekuńczej. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witamy, Kubo, serdecznie.
16: Jestem, dzień dobry.
15: Czy kobiety przyznały się do winy?
16: Jedna z opiekunek przyznała się do stawianych jej zarzutów i złożyła krótkie wyjaśnienia. Natomiast druga kobieta odmówiła składania wyjaśnień.
17: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
16: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie. Chodzi o dokładne ustalenie przebiegu całego zdarzenia, a także zbadanie, w jaki sposób funkcjonował żłobek i czy nie dochodziło do rażących zaniedbań. W planach jest przesłuchanie kolejnych świadków.
15: Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius nie ma objawów zakażenia hantawirusem. Po zwolnieniu przez służby holenderskie Jan Dobrogowski zostanie przetransportowany do Polski, do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie statek jest poddawany dezynfekcji w Rotterdamie. GIS jest w stałym kontakcie z kapitanem, konsulem Polski w tym państwie oraz holenderskimi służbami. Uwaga kierowcy na Mazowszu. 3 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Koszajec. To odcinek między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki. Nie ma poszkodowanych. Zablokowany jest lewy pas kierunku Łodzi. Od północy na terenie całego Lublina wejdzie w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Do końca roku taka prohibicja ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Co na to mieszkańcy Lublina?
18: Bardzo dobry pomysł. Mieszkam w centrum. Co tu się dzieje? Burdy, krzyki.
19: Zakaz pomoże?
18: Myślę, że pomoże.
20: Mi osobiście nie przeszkadza sprzedaż alkoholu przez całą noc.
21: Tak, kto chce, to i tak znajdzie, gdzie kupić.
22: To ludzie znajdą jakąś furtkę
23: i będą na meliny chodziły.
24: Wrócą meliny?
23: Wrócą.
25: Czasem są takie sytuacje towarzyskie, że no, sklepy nocne z alkoholem by się przydały, ale myślę, że globalnie lepiej by było, gdyby ten zakaz był.
26: Jeżeli zakazywasz to wszędzie, czyli i knajpy, i sklepy, i tak, to jest po prostu hipokryzja i wspieranie lokalnej gastronomii.
27: Jeśli ktoś będzie potrzebował zrobić sobie zakupy wcześniej, każde obostrzenie jest dobre.
15: Usłyszał w centrum Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Od stycznia zakaz ma być zaostrzony. Będzie obowiązywał od 22. Jeszcze nieco ponad tydzień ma obowiązywać obecne rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz akcyzę. Czy tak zwany program CPN, ceny paliw niżej, powinien obowiązywać dłużej? Na to pytanie już za chwilę w radiu RMF 24 odpowie gość Jakuba Śliwińskiego, Urszula Cieślak z portalu BM Reflex. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
2: Popołudniowe fakty RMF FM.
15: Wszystkie odcienie zieleni. To tytuł rozmowy, która otwiera dzisiaj czwarty dzień Copernicus Festival w Krakowie. Profesor Marta Kolanowska, botanik z Uniwersytetu Łódzkiego, opowiada o swoich odkryciach około 400 nowych, nieznanych wcześniej gatunków storczyków.
28: Te storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego, były w całości wyhodowane w laboratorium dzięki kulturom in vitro, ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, prawie tak jak w tropikach, żeby kwiaty były duże i kolorowe. Bardzo podobne gatunki są faktycznie w rzeczywistości, no ale nie dokładnie takie, jakie mamy na parapetach. Ale ładne to ładne.
15: Wykłady i rozmowy Copernicus Festival można na YouTubie śledzić na żywo albo odtworzyć sobie później. Niech wśród nas kwitnie wiedza. Zachęcamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
31: Mówimy wam, no po prostu, zaglądając przez okno, że warunki do pływania idealne na Bałtyku. Nie wiem jak z wiatrem, ale chyba nie wieje. Jest bardzo
32: pogoda jest
31: bardzo
32: tak zwana idealna. Aha. Jutro nawet do 27 stopni. W kraju będzie naprawdę słonecznie. Idealny dzień na spacer, grilla albo po prostu udawanie, że już zaczęły się wakacje.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
30: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
31: Lepsza połowa dnia się kłania Olek Sikora.
32: Mateusz Oprychę.
31: I tutaj takie pytanie od słuchacza. Co zrobiliście Matiemu, że on Insta nie ma? No mam Instagram, słuchajcie. No tylko czekam
32: nie.
31: też...
32: Nie.
31: Czekam też teraz...
32: Ukradli ci Instagrama.
31: Na zaświadczenie od rodziców, że mogę mieć.
32: A no tak, bo ty jeszcze jesteś niepełnoletni, ale słuchaj. Jak nie powiesz nic mamie, to ja ci dam poprzeglądać posty.
31: O, tylko zobaczę, co jak się dorośli bawią.
32: Tak.
31: Na Instagramie RMF FM za to możecie śledzić, co robimy w Sopocie. Dlaczego was tu jeszcze nie ma? Chodźcie.

0: bardzo dziwne pytania w internecie. Jak bardzo się stresujemy?
1: Ja na przykład w ogóle się nie stresuję. Mam nadzieję, że wy także, ponieważ jest piątek, wyobraźcie sobie, jutro weekend, no coś wspaniałego.
0: Dokładnie.
1: No dobra, ale my nie chcemy wam czytać jakichś nieprzyjemnych rzeczy, bo przeglądamy sobie to, co w internecie, a my tu mamy jakieś takie dziwne pytania dotyczące tego, nad czym pracują naukowcy.
0: No to, słuchajcie, jak naukowcom zależy na wyniku, to bardzo proszę przyjść w poniedziałek.
1: O, i to jest konkret.

0: Jobby z najlepszą muzyką tak weekendowo pięknie. Jeśli macie słońce za oknem, no to idealnie wszystko do siebie pasuje w RMF FM. A przed nami najważniejszy finał kumulacji szczęścia w tygodniu. W tym tygodniu absolutnie minimum w sejfach, przypominamy, 94 tysiące złotych. To jest kosmos w ogóle. Jak ja to czytam, to naprawdę mam ciarki. Nagroda główna w jednym z sejfów 1 200 000. Czyli macie milion i takie 200 tysięcy na jakieś małe przyjemności.
1: Niesamowite, czyli możesz zostać milionerem z nawiązką.
0: Tak, tak.
1: No dobrze,
0: dokładnie.
1: To w takim razie odbierajcie telefon, wybierzcie sejf i macie co najmniej 94 tysiące złotych. To też jest pokaźna suma, za Olek, którą naprawdę można spełnić niejedno marzenie.
0: Olek, to jest finał tygodnia. Mhm. Zróbmy coś szalonego, ale takiego absolutnie, podepnijmy wrotki.
1: Ale co masz na myśli?
0: No wiesz co?
1: Ale jesteś pewien?
0: Ale to jest taki moment, że właśnie, żeby tego
1: użyć. Ale czekaj, ale my możemy to zrobić?
0: Nie wiem, nie pytałem, ale to biorę to na siebie.
1: Dobra, jedziemy z tym.
0: Słuchajcie, zróbmy to, co lubicie najbardziej. Uwaga, ogłaszamy szczęśliwe numerki. I teraz tak. Niech to będzie 9 i niech to będzie 4. Jeśli macie w swoim numerze telefonu 9 i 4, macie najwięcej szczęścia, a tego szczęścia mam na myśli najwięcej, bo aż... Czekajcie, to jest możliwe w ogóle? 2400 szans.
1: Wow! Dawno czegoś takiego nie było w naszej kumulacji
0: tylko
1: szczęścia.
0: Tylko przez 10 minut każdy zyskuje 1200 losów. Wysyłacie hasło RMF pod 7474, ale kto ma 9 i 4 w numerze, podwajamy ten bonus.
1: Czyli 2400 szans. Ja myślę, że to jest taki lekki uśmiech Mateusza w kierunku Oli Filipek, bo wiem, że ona jest z roku 94. Pamiętajcie, jeśli macie w numerze telefonu 9 i 4, to podwajamy wasze szanse z 1200 losów do 2400 losów.
0: RMF. Ślecie pod 7474. Finał tygodnia dziś. Dziś po prostu trzeba dać sobie szansę. RMF 7474.

0: To jest finał tygodnia w kumulacji szczęścia. Dziś po prostu trzeba zagrać ostatnie 4 minuty, jak patrzę na zegar. Każde RMF wysłane pod 7474 to 1200 szans, ale jeśli macie 9 i 4 w swoim numerze telefonu, to zgarniacie aż 2400 szans w finale tygodnia. Gracie o minimum 94 tysiące, no i ten 1 200 000 w jednym z sejfów RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Miłość wisi w powietrzu.
5: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
6: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
7: Siedzę na chodniku i kocham was.
8: A ty? Za ile nas pokochasz?
4: Ponad 1 000 000 złotych.
9: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
10: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe. Dodatkowy jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy docelowo. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
0: Czas na fakty o 15.30. Bogdan Zalewski.
24: W rejonie Kopca Kościuszki w Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka wczoraj nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. W faktach RMF FM o 16 połączymy się z naszym krakowskim reporterem. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś usłyszy zarzuty w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu służby więziennej za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak dowiedział się reporter RMF FM, polityk PiS został wezwany na przyszły czwartek do prokuratury regionalnej w Poznaniu. Ma tam być przesłuchany w charakterze podejrzanego. W poznańskiej prokuraturze działa specjalny zespół śledczy, który zebrał postępowania w sprawie nieprawidłowości w więziennictwie wszczęte w całym kraju. Śledztwa dotyczą m.in. niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy oraz urzędników, przekraczania przez nich uprawnień oraz niegospodarności. Michał Woś w resorcie Zbigniewa Ziobry odpowiadał za służbę więzienną. Dwa samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Szczecin-Kijewo i Szczecin-Dąbie. Nikt nie został ranny. Zablokowany jest pas w kierunku Goleniowa. Jedźcie ostrożnie, dokądkolwiek zmierzacie i słuchajcie w autach radia RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
24: Kolejna psychologiczna bariera na rynku mieszkań przekroczona. Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek.
5: Dzień dobry. Pękła stawka 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy w Warszawie. Tak wyliczył portal otodom.pl. Mówimy tu o średniej cenie ofertowej. To rekord. No i pojawia się pytanie, czy właśnie przekroczyliśmy Rubikon? Co to mówi o rynku mieszkań nie tylko w stolicy, ale w całej Polsce? Czy teraz ceny poszybują jeszcze wyżej? A musimy przyjrzeć się tym danym bliżej i sprawdzić, skąd tak wyraźny wzrost, bo okazuje się, że stoi za tym pewna przyczyna.
6: Warto zrozumieć mechanizm stojący za tym rekordem. Kluczową rolę odegrały przede wszystkim bardzo drogie wprowadzenia.
5: Wyjaśnia dyrektorka badań rynku otodom.pl Katarzyna Kuniewicz. Wprowadzenia, czyli na rynek, trafiły nowe mieszkania.
6: W ciągu zaledwie 2 tygodni do sprzedaży trafiło ponad 900 mieszkań, których średnia cena wyniosła 23 tysiące złotych za metr kwadratowy. To była główna przyczyna na tak wysokich cen mieszkań oferowanych przez deweloperów.
5: Czyli na przykład na rynek trafiła duża i droga inwestycja i to gwałtownie podbiło średnią cenę za metr kwadratowy. A to nie wszystko, bo obraz zniekształcają również różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi. Według wyliczeń OtoDom rzeczywista kwota transakcji w stolicy jest to prawie 14% niższa. Dlatego mimo rosnących cen nadal jest przestrzeń do tego, by negocjować ze sprzedającymi mieszkania nie tylko w stolicy, ale w całej Polsce.
3: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.

0: piłka w grze i wielkie sportowe emocje, ponieważ taką oto dzisiaj informację z Mateuszem przeczytaliśmy w internecie. FC Barcelona szuka następcy Lewandowskiego.
1: Oho.
0: Potężne nazwiska w grze: Alvarez, Pedro oraz Kane.
1: Chwileczkę. Chwilunia, momento. Lewy jest niezastąpiony. No to wiadomo, to jest wiadomo.
0: RL9 jest tylko jeden.
1: Ale jeśli już szukają następcy, no to Wojtek Szczęsny powinien wybierać. W końcu, no to on musi mieć kumpla do śmieszkowania.
2: Reklama.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinicz. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej. Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym. Taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: RMF FM. Najlepsza muzyka. To słychać.

0: Wracamy do informacji sprzed kilkunastu minut. Służby w Krakowie szukają zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka zaginęła wczoraj.
1: Nasz krakowski reporter obserwuje poszukiwania. Połączymy się z nim w faktach o 16.
2: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
12: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
13: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
12: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
14: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
12: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.

Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach RMF FM już prawie 16:00. Ponownie łączymy się ze studiem faktów.
4: A najświeższe fakty ma dla nas Bogdan Zalewski.
5: Witam gorąco. Poszukiwana Elżbieta Wojtacka. Służby w Krakowie postawione na nogi. Reporter RMF FM opowie o akcji w sprawie zaginionej 12-letniej dziewczynki. Na poligonie w Toruniu płoną trawy. Walkę z ogniem opisze rzeczniczka Straży Pożarnej. Prezydent Trump w sprawie wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski wcześniej chwalił prezydenta Nawrockiego. Teraz zwraca uwagę szefowi Pentagonu, Pete'owi Hegsethowi. Służby w Krakowie szukają zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka zaginęła wczoraj, nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Poszukiwania koncentrują się w tej chwili w rejonie Kopca Kościuszki. Obserwuje je nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak wygląda ta akcja?
6: W poszukiwania zaangażowanych jest już około 200 osób. Policjanci i strażacy z Małopolski wraz z psami tropiącymi przeczesują okolice krakowskiego zoo, Kopca Kościuszki oraz Lasu Wolskiego. Jak udało mi się ustalić, właśnie w tych okolicach dziewczynka miała być widziana po raz ostatni. Do działań poszukiwawczych zadysponowano również między innymi grupy dronowe oraz żołnierzy Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W okolice zjeżdżają kolejne specjalistyczne jednostki z całego województwa. Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy sięgające za kolano oraz czarno-białe buty. Zdjęcie 12-latki publikujemy na rmf24.pl.
5: Palą się trawy na terenie poligonu w Toruniu. Według wstępnych informacji pożar objął około 3 hektarów, poinformowała nas Aleksandra Starowicz z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.
7: To teren taki trudno dostępny, w związku z czym my też mamy utrudniony dostęp do tego pożaru. Dwie cysterny są również w drodze. Też działamy, żeby tutaj nie weszło nam to w las.
5: Z ogniem walczy 80 strażaków. Akcję wspomagają dwa samoloty Dromader oraz helikopter gaśniczy.
2: Nowe fakty najszybciej w RMF FM.
5: Prezydent USA Donald Trump zapytał szefa Pentagonu, dlaczego odwołał rozmieszczenie wojsk w Polsce i powiedział Pete'owi Hegsethowi, że USA nie powinny źle traktować sojusznika, podał właśnie Wall Street Journal. Dziennik w ten sposób wyjaśnia zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Przypomnijmy, wcześniej Trump napisał, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Według Wall Street Journal jedną z opcji omawianych obecnie w Pentagonie byłoby przeniesienie drugiego pułku kawalerii z Wilsek w Niemczech do Polski, co pozwoliłoby USA zrealizować zarówno obietnicę Trumpa, jak i zapowiedź ogólnego zredukowania liczebności sił amerykańskich w Europie. Scotland Yard rozszerza dochodzenie w sprawie brata brytyjskiego króla, byłego księcia Andrzeja, donosi z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Dotychczas śledztwo zajmowało się poczynaniami byłego księcia, gdy ten piastował funkcję specjalnego wysłannika do spraw międzynarodowego handlu. Miał on wówczas przekazywać poufne informacje skazanemu amerykańskiemu pedofilowi Jeffreyowi Epsteinowi. Teraz prowadzący śledztwo w sprawie Andrzeja Mountbattena-Windsora mogą zbadać zarzuty dotyczące jego niewłaściwych zachowań o charakterze seksualnym. Policji zależy na tym, by potencjalni świadkowie nie sądzili, że śledczy skupiają się wyłącznie na wąskiej definicji nadużycia władzy, podczas gdy jest to śledztwo złożone, które może obejmować m.in. przestępstwa seksualne. Warto podkreślić, że brat króla Karola III nie przyznaje się do winy i konsekwentnie zaprzecza wszelkim stawianym mu zarzutom.
5: Gdynia i Gdynio. Czy właśnie tak powinny brzmieć tablice na wjeździe do Gdyni? Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia dwujęzycznych tablic polsko-kaszubskich.
9: No nie jestem przeciwna temu, no wiadomo, jesteśmy na Kaszubach.
10: Bardzo fajny pomysł. No. Dużo ludzi się identyfikuje jako Kaszubi i dużo ludzi mówi po kaszubsku.
11: Gdynia jest po polsku, a Gdynio, o jeszcze z takim tam daszkiem, to jest po kaszubsku. Ja jestem za, bo mieszkamy na Kaszubach.
5: Usłyszał w Śródmieściu Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. To Kaszebsko-Stoleca. Głos w sobie można oddać do 10 czerwca.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: No panie Mateuszu, ja taką pogodę na niedzielę to
3: szanujemy.
4: Rozumiem.
3: No
4: szanujemy, to też to lato w Polsce mamy. Spoglądam na przykład sobie na Zieloną Górę, tam 27 stopni, podobnie w Warszawie, podobnie w Opolu, w Kielcach, Lublinie, no to już 26 stopni, to też możemy się powygrzewać. I proszę bardzo, Wrocław idzie na rekord stopni 28.
3: Tak, ale tu przelotne opady deszczu i burze w niedzielę, uważajcie.
12: Autorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Piątek, 5 po 16, a wy bez planów na weekend, spokojnie, od tego macie nas, Olkę Sikorę i oczywiście Mateusza Upyrchała, żeby was wysłać na weekend w fajne miejsca.
4: Tak, bądźcie z nami, mamy dla was kilka rekomendacji i dajcie nam znać, co robicie, bo tak rozmawiamy z Mateuszem, że jesteśmy ciekawi, co u was. 3-3-2-2.
3: 3-3-2-2, nasz numer SMS, no chyba, że po prostu chcecie przyjechać nad morze, no to jesteśmy w Trójmieście przez cały weekend, a co tu robimy, możecie zobaczyć na Instagramie RMF FM. Au!

0: Jeśli słuchaliście choćby ostatniej prognozy pogody, to wiecie, że rozpływamy się nad tymi prognozami weekendowymi. No i właśnie w ramach akcji funduszowy Maj przez cały miesiąc sprawdzamy dla was miejsca, gdzie możecie wybrać się w weekend. Mogliście nawet nie wiedzieć o istnieniu kilku miejsc, a na przykład one powstały dzięki funduszom unijnym.
1: Dokładnie tak. Wsłuchajcie się w tę melodię i spróbujcie sobie wyobrazić mnie i Mateusza, jak unosimy się na paluszki, na tak zwanych puentach jesteśmy, takich
2: tak,
1: baletmistrzów,
2: tak?
1: Jak takie koliberki i zabieramy was do Krakowa, gdzie odwiedzamy ogród botaniczny UJ-u, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, po którym oprowadza nas dziś profesor Michał Węgrzyn, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Jest to najstarszy ogród botaniczny w Polsce. Udało nam się zaprojektować i postawić nową oranżerię. Wprowadziliśmy małą gastronomię. Ogród botaniczny jest miejscem, który łączy olbrzymie ilości różnorodnych grup społecznych. Zarówno mamy i krakowian, którzy traktują ogród jako miejsce relaksu, miejsce, w którym ciągle się zmienia roślinność. Oni przychodzą, oglądają, ale jednocześnie odpoczywają.
0: Jako Krakusy bardzo polecamy Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przy okazji wizyty w Małopolsce w ogóle możecie zajrzeć do miejscowości Kiry. O, tam dzięki funduszom europejskim powstało Centrum Edukacji Przyrodniczej. Na miejscu możecie dowiedzieć się, jak przebiegały procesy kształtujące góry na przestrzeni milionów lat.
1: Widzisz.
0: Proszę ja was.
1: No. No i tam wiem, że są jakieś wystawy multimedialne.
0: Tak, tam jest generalnie
1: taki
0: super.
1: Uśmiech
0: tak,
1: w kierunku
0: tak.
1: XXI wieku. Więc a propos, w RMF FM będziemy mieć dla was jeszcze więcej tak zwanych polecajek na rodzinne i majowe wypady, a inspiracje oczywiście czekają na was na naszej radiowej stronie www.rmf.fm.
4: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

0: pozdrowienia z Kaszub. Stoimy w korku, to SMS pod 3322.
1: A gdybyście nigdy już nie musieli stać w korku, wyobraźcie sobie, że jesteście w finale tygodnia kumulacji szczęścia z sejfami.
2: Wyobraźcie sobie, że nie zadajecie sobie i bliskim pytania, czy mnie, czy nas na to stać? To jest możliwe, ponieważ dzisiaj minimum w sejfach to 94 tysiące złotych.
0: W jednym z sejfów 1 200 000. Załóżmy, że wybraliście już sejf. My was pytamy ostatecznie, chcecie go otworzyć? Wy mówicie tak, otwieramy sejf. No to otwieramy. A co jeśli w tym sejfie, który wskazaliście, jest taka, nie inna kwota i my wam mówimy wtedy:
3: wygrywacie 1 200 000 złotych! Dokładnie tak, i to wszystko dzisiaj jest w zasięgu waszych możliwości. Finał coraz bliżej, bo tuż po 17:00. I od teraz do losowania każde hasło RMF wysłane pod numer 7474 mnożymy, uwaga, razy 1275 szans.
0: Do losowania, i zbliża się ten najważniejszy finał kumulacji szczęścia w tym tygodniu. Uwaga, 1275 razy mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474, co oznacza, że lepszej okazji, żeby wejść do gry, dziś już nie będzie. To jest dokładnie ten moment, żeby dać sobie szansę.
2: Zegar zaczął bić. Chcemy wam tylko powiedzieć, że to już ostatnie chwile, żeby jednym zgłoszeniem wejść do dzisiejszego losowania.
0: I dwóch losowań w finale maja, to już za tydzień. Wtedy ktoś na pewno zgarnia 140 tysięcy Jeepa Avengera albo grubo ponad 1 200 000.
2: Jak to brzmi, co?
0: Tak.
2: 1 200 000 złotych. Wyobrażacie sobie, że rozmawiacie z żoną, partnerką, chłopakiem, dziewczyną i mówicie: tak, na koncie mam 1 200 000 złotych.
0: Kochani, jesteśmy milionerami. Dajcie sobie szansę. Razy 1275. Aż do losowania. A to po 17:00. Trzymamy kciuki. RMF. Ślecie pod 7474.

0: to już prawie 16:30, dokładnie za 3,5 minuty najnowsze fakty. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy. Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
13: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
15: 16.30, czas na fakty RMF FM, Bogdan Zalewski.
16: Krytykę protekcjonistycznych środków w kwestii zakupów uzbrojenia wyraził szef amerykańskiej dyplomacji w rozmowie z szefem NATO. Marco Rubio na spotkaniu z Markiem Rutte w Helsingborgu powiedział wprost, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się protekcjonizmowi, który zagraża interoperacyjności i gotowości Paktu Północnoatlantyckiego, osłabiają transatlantycką bazę przemysłową w dziedzinie obronności i uniemożliwiają dostarczenie sprzętu amerykańskim żołnierzom. Rubio odniósł się do unijnego faworyzowania europejskich producentów uzbrojenia w planowanej dyrektywie. W grę wchodzi też program pożyczek na zakup uzbrojenia SAFE. Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z motocyklem w pobliżu Parkowa w Wielkopolsce na drodze krajowej nr 11. Trasa jest tam zablokowana. Wypadek na A2 w pobliżu miejscowości Dzierżawy wieś w Łódzkiem. Ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Fakty kulturalne RMF FM przygotowała i przedstawi teraz Magdalena Wojtoń. Magdo, dlaczego zapraszasz nas do pięknego miasta Lublina?
17: Bo tam od dziś przez cały weekend będzie gościć grupa cypryjskich artystów teatru tańca. W swoich spektaklach poruszą m.in. temat końca świata, czy też paraliżującego lęku.
18: To akurat bardzo ciekawe, bo to jest duet w wykonaniu dwóch silnych mężczyzn. Wydawałoby się, poszukiwalibyśmy jakiegoś innego komunikatu z ich strony, a oni prezentują słabość, moment, w którym czują się bezsilni wobec zagrożenia.
17: Zapowiada Ryszard Kalinowski z Krajowego Centrum Choreograficznego. Festiwal filmów muzycznych imienia Jana Kiepury już w przyszłym tygodniu zacznie się w Sosnowcu. W programie długa lista filmów, między innymi...
19: Będzie film Zdobyć Cię Muszę, film z udziałem samego Jana Kiepury, pełna uroku produkcja, w której będziemy mogli podziwiać nie tylko jego talent wokalny, ale także naturalną charyzmę i sceniczny wdzięk.
17: Podkreślała Anna Jasikowska-Bożyk z Urzędu Miasta w Sosnowcu. Festiwal startuje w przyszłą środę. A na koniec... Emily w Paryżu, szósty sezon hitowego serialu Netflixa, będzie zarazem jego ostatnim. Zdjęcia do nowych odcinków trwają obecnie w Grecji. Informacje o zakończeniu produkcji podał sam serwis streamingowy.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: lepsza połowa dnia piątkowa. No właśnie, a Łatwo Gang, którego doskonale znacie i kochacie, tak jak cała Polska, zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać, słuchajcie, rowerem trasy z Zakopca do Gdańska.
1: Wow, to jakieś 700 kilometrów.
0: Tak, ale wszystko, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego.
1: Potrzeba 12 milionów złotych. No, suma nie jest mała, ale ludzi dobrej woli jest znacznie więcej. A Łatwo Gang to jest chłopak, który poruszył serca milionów Polaków niedawno i tym razem na pewno się uda, przynajmniej trzymamy kciuki. Na miejscu w Zakopanem, skąd wystartuje Łatwo Gang, jest nasz reporter Maciek Pałakicki. Cześć Maćku,
2: powiedz mi,
1: czy Piotrek ruszył?
2: No ruszył z opóźnieniem wprawdzie, ale już ruszył, musiał się spotkać z Maxem. Po raz pierwszy się zobaczyli właśnie tutaj na granicy Poronina i Zakopanego. Wymienili się autografami, bo jak się okazało, takim marzeniem Maxa było zdobycie autografu Łatwo Ganga, więc Łatwo Gang stwierdził, że on chce mieć również Maxa autograf i z tym autografem jedzie do Gdańska, wsadził go sobie do kieszeni i mówi, że będzie całą podróż z nim odbywał. Drugim marzeniem Maxa jest autograf Roberta Lewandowskiego, no ale to myślę, że za jakiś czas. Łatwo Gang w każdym razie ruszył, obiecał, że jeżeli nazbieramy 12 milionów, zanim dojedzie do Gdańska, to w Gdańsku prześpi się parę godzin, wsiada na rower i wraca do Zakopanego. Także myślę, że warto wejść na tą stronę zbiórki i ułatwić mu szybki powrót pod Tatry, bo przecież tu jest najpiękniej.
1: Chciałoby się powiedzieć, że łatwo nie będzie, ale z tym chłopakiem, czyli z Łatwo Gangiem i jego gangiem, czyli ludźmi, którzy na pewno uchylą rąbek swojego serca i otworzą swoje portfele, będzie na pewno bardzo dobrze. Całym sercem oczywiście jesteśmy z Piotrkiem w RMF FM, będziemy śledzić całą trasę Łatwo Ganga.
0: No i kibicować oczywiście bardzo mocno. No ten chłopak jest niesamowity, oczywiście jeszcze nieraz sprawdzimy, co u niego. Śledźcie nasze sociale i www.rmf.fm.

0: sama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Barbara, jaka piękna fryzura.
2: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
1: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
3: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lavazza. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Kto najlepiej czyta bajki?
11: Mama!
10: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
11: Mama!
10: A kto najszybciej montuje meble?
11: Mama!
10: Mamy są naj! Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojaz.
12: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojaz, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojaz.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Marian, Mariolce, pralka się zepsuła.
1: O, i co jej poradziłaś?
2: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
1: Parową, pojemną, z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
2: No tak, i to w super cenie.
1: Zuch.
16: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie 1599 zł.
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: Za kilkanaście minut ktoś z was, być może właśnie ty, ma szansę zostać milionerem. Minimum w sejfach 94 tysiące, to jest finał tygodnia. 1 200 000 w jednym sejfu. W lepszej okazji, żeby dziś zagrać, przypomnę, już dziś nie będzie. Każde RMF, które ślecie pod 7474, to aż 1275 szans w finale tygodnia. Powodzenia. RMF 7474.

0: tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
5: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
4: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
2: Po reklamie.
3: Tak, to już prawie 17 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów.
4: A na najnowsze fakty zaprasza nas Bogdan Zalewski.
5: Zamieńcie się w słuch. Służby szukają dziewczynki w Krakowie. Może jesteście w stanie pomóc. Kreślimy rysopis 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Połączymy się z reporterem RMF FM i odsyłamy do naszej strony internetowej. Waldemar Żurek dwoi się i troi w ściganiu Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości wysłał pismo do Budapesztu. Nasz dociekliwy dziennikarz ustalił, o co w nim apeluje do nowych węgierskich władz. Kilkuset funkcjonariuszy poszukuje zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. W odnalezieniu dziewczynki ma pomóc wykorzystywany w akcji specjalistyczny sprzęt. Nowe informacje przekaże krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, gdzie teraz przebiegają próby odnalezienia Eli?
6: 12-latka ostatni raz była widziana wczoraj w okolicy Lasu Wolskiego, dlatego właśnie tu skupiają się poszukiwania służb. Po spotkaniu ze znajomymi dziewczynka nie wróciła do miejsca zamieszkania i nie skontaktowała się z bliskimi. Kilkuset mundurowych z całej Małopolski przeczesuje okolice Kopca Kościuszki, krakowskiego zoo i Lasu Wolskiego. Do działań poszukiwawczych zadysponowano policjantów, strażaków oraz wojskowych. Jednostki wyposażone są w kłady oraz drony. Przypomnę, Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek. Wczoraj w dniu zaginięcia ubrana była w dżinsy sięgające za kolano, czarną bluzę z kapturem oraz czarno-białe buty. Zdjęcie poszukiwanej dziewczynki publikujemy na rmf24.pl.
5: Waldemar Żurek pisze do nowych węgierskich władz w sprawie uchylenia azylu politycznego wydanego przez rząd w Budapeszcie Zbigniewowi Ziobrze oraz Marcinowi Romanowskiemu, dowiedział się reporter RMF FM. Niebawem ten dokument podpisany przez polskiego ministra sprawiedliwości trafi do węgierskiego resortu spraw wewnętrznych. Już został wysłany. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co konkretnie jest w tym piśmie?
7: To prośba o informację, czy zgodnie z ostatnimi deklaracjami zostały wszczęte procedury uchylenia ochrony międzynarodowej udzielonej ściganym polskim politykom przez były węgierski rząd. Minister Żurek chce się też dowiedzieć, kiedy mogą zapaść decyzje w sprawie azylu. Jak usłyszałem, uchylenie azylu jest niezbędne prokuratorom prowadzącym śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, by można zwrócić się do Interpolu o ściganie podejrzanych czerwoną notą. Dla tej międzynarodowej organizacji fakt przyznania komuś ochrony międzynarodowej jest przeszkodą w umieszczeniu na liście szczególnie poszukiwanych przestępców. Warto dodać, że w przypadku Marcina Romanowskiego rok temu Interpol odrzucił polski wniosek o ściganie go czerwoną notą.
5: Uwaga kierowcy! Na A2 w Wielkopolsce w Lądku zapaliło się auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Jutro po kilkutygodniowej przerwie znów będzie można wyjechać kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu. To jedna z największych atrakcji turystycznych w Tatrach. Była zamknięta od długiego weekendu majowego ze względu na przegląd techniczny. Przy tej okazji wykonano także ćwiczenia ewakuacji kolejki na wypadek awarii, tłumaczy Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
8: Dla nas bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem zarówno turystów, pasażerów, jak i pracowników. Dlatego oprócz tych codziennych kontroli dwa razy w roku, zarówno po właśnie zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim, przeprowadzamy prace serwisowe, które wiążą się z czasowym wyłączeniem kolei z ruchu pasażerskiego. W przypadku Kasprowego Wierchu trwało to od 4 maja, natomiast już wracamy i zapraszamy wszystkich turystów, szczególnie, że pogoda dopisuje.
5: To prawda, jutro w Zakopanem 17 stopni i słońce.
9: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
5: Na progu bardzo ciepłego weekendu zachęcamy do śledzenia map pogodowych i przewidywań profesjonalnych synoptyków na naszej stronie internetowej rmf24.pl. A teraz posłuchajmy amatorki ładnej aury i prognozowania. Głos ma Marysia ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie.
10: Piękny i słoneczny dzień prawie w całej Polsce, więcej niż 20 stopni. Jedynie nad morzem i w górach lekko mniej, ale nadal będzie ciepło. W Kutnie w naszym mieście mamy 21 stopni, a w Warszawie niedaleko mamy 23. Również 23 mamy w Krakowie, a deszcz może padać tylko na północnym wschodzie. Ale taki przelotny, taki szybki, taki... Więc generalnie cieszę się z takiej pogody, bo mi się bardzo podoba.
5: Nam się też bardzo podoba. I pogoda, i prognoza Marysi.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Marysia ze szkoły podstawowej w Kutnie właściwie powiedziała wszystko, co najpiękniejsze, bo nam się też bardzo ta prognoza pogody podoba.
13: To może tylko dodamy, że ten weekend zapowiada się całkiem pogodnie, będzie sporo słońca, momentami letnio, choć miejscami mogą pojawić się przelotne opady i burze, więc warto mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne i plan B.
3: Jutro do 28 stopni na zachodzie i piękne słońce praktycznie w całym kraju, w niedzielę odrobinę deszczu i burz na Dolnym Śląsku.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: 3 minuty, nie chce być inaczej. Ostatnie 3 minuty i to jest naprawdę ostatni moment. Za chwilę losujemy numer kogoś z was, być może właśnie twój. Kogoś, kto po wyborze sejfu będzie miał co najmniej 94 tysiące złotych.
13: I w finale tygodnia zagra o 1 200 000 złotych. Mateusz jest dość punktualnym chłopakiem, ja więc dziękuję. Warto go posłuchać, że to ostatnie minuty, ostatni czas, by wysłać SMS o treści RMF pod 7474, potem nie żałować, tylko wygrać, bo w grze są potężne pieniądze.
3: Niecałe 3 minuty zostały przez ten czas. Jeszcze mnożymy razy 1275. Każde RMF, które ślecie pod 7474.

0: Kumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i tak się zastanawiamy z Olkiem tutaj od kilku godzin. Po drugiej stronie będzie ktoś, czy to będzie na przykład ktoś z północy Polski, czy to będzie ktoś z południa Polski, czy to będzie ktoś z centralnej Polski.
2: Skrzynka poczty głosowej osoby,
3: nie,
2: do której dzwonisz, jest pełna.
3: Naprawdę?
1: To jest
3: teraz,
1: żart, prawda?
3: W tym momencie?
1: To jest żart, czy nie? Mamy 1 kwietnia, czy mamy jednak maj? Halo?
3: Halo! Tutaj kasa jest do rozdania!
1: No nie, ktoś ma pełną skrzynkę i nie ma miejsca dla nas. Po prostu, nie ma miejsca, żeby z nami porozmawiać.
4: Mało tego, to jest znak, że ta osoba nie ma też miejsca na minimum 94 tysiące na koncie.
1: Na szczęście ma miejsce na 1000 zł, na tyle puszcza nas regulamin, no i właśnie regulaminowe 1000 zł wysyłamy do kogoś z was. Ja trochę się oszukuję, że jest mi z tym okej, ale wcale mi nie jest z tym okej, bo
4: no dobrze,
1: chcieliśmy pogadać o kasie.
4: Ale widzisz, masz dwie nagrody pocieszenia. Pierwsza to 1000 zł faktycznie, aha, które, tak jak powiedziałeś, powędrowało do tej osoby, która nie odebrała od nas telefonu, a druga jest taka, że każdy z was w poniedziałek może się odkuć, ponieważ startujemy z finałowym tygodniem maja, a to już będzie naprawdę dobry początek tego ostatniego, pięknego tygodnia, miesiąca maja.
1: Ściskamy tego kogoś, kto nie mógł z nami porozmawiać, ale za to, no właśnie, ma szansę na ten finałowy tydzień maja. Na dobry początek tygodnia, czyli na poniedziałek, 1 150 000 w jednym z sejfów. I uwaga, mało tego, dwa finały z sejfami. Robimy dwa finały, dwie szanse na pobicie rekordu wygranej w RMF-ie.
4: Mało tego, jednym zgłoszeniem wchodzicie też do finału maja, bo już za tydzień, w piątek.
1: To już za tydzień?
4: Tak, to już. Ale dokładnie leci, no, za tydzień, za 7 dni w piątek ktoś z was na pewno wygra. Uwaga! Proszę was teraz o pełne skupienie, bo na pewno ktoś z was wygra albo 140 tysięcy złotych, albo Jeepa Avengera lub ponad 1 200 000 złotych. Jedno zgłoszenie wchodzi teraz do Mateusz
1: Czterech losowań. Co oznacza, że z Olkiem musimy ogarnąć jakieś leki na uspokojenie w przyszły piątek, bo będzie się działo na pewno. Słuchajcie, już teraz możecie dać sobie szansę. Warto zagrać o swoje marzenia, jak słyszeliście. Jeep Avenger, 140 tysięcy albo grubo ponad 1 200 000. No to są duże klocki. Słuchajcie, 1150 razy pomnożymy każde RMF, który wyślecie pod 7474, ale tylko przez szczęśliwe 5 minut.
4: I pamiętajcie, odbierajcie telefony. Jak już wyślecie do nas SMS-a lub SMS-y, pamiętajcie, miejcie ten telefon przy sobie.
1: No dobrze. To umówmy się, grają ci, którzy chcą odbierać. O,
4: dobrze.
1: Tak się umawiamy.
4: No i piąteczka, proszę bardzo.
1: Cyk.
4: Pach, proszę.
1: Gracie
4: bardzo
1: na www.rmf.fm albo...
4: albo wysyłając SMS. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Startujemy z finałowym tygodniem maja. Przez 5 minut razy 1150 mnożymy każde RMF, które wyślecie pod... 7474.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
5: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
6: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
7: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
8: Sachetto, sacher torte.
9: Co to znaczy?
8: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
9: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
10: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
11: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Linz, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 17.30. Najnowsze fakty RMF FM przedstawi Bogdan Zalewski.
3: Wypadek na Podkarpaciu. Rowerzysta został ranny na drodze krajowej numer 73. Potrąciło go auto w Krajowicach między Pilznem i Jasłem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Podpisana została umowa na budowę kluczowego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. To rekordowa suma w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponad 5 300 milionów złotych. O finansowe szczegóły tej inwestycji dopytowała reporterka RMF FM. Łączymy się z Anną Pałamar. Anno, jaki jest powód tak wysokich kosztów?
4: Wszystko z powodu 5-kilometrowego tunelu pod Odrą. To będzie najdłuższy drogowy tunel w Polsce. Wjazd do niego ulokowany będzie przy zakładach chemicznych Police. Kierowcy będą jechać pod Odrą, ale też pod linią kolejową i drogą wojewódzką 114. To skomplikowana operacja, bo jezdnia w tym tunelu poprowadzona będzie na głębokości do 45 metrów. Budowa całej zachodniej obwodnicy Szczecina podzielona jest na 3 etapy. Łączy Police z Goleniowem i ma mocno odciążyć centrum Szczecina. Budowa tunelu ma zakończyć się w 2033 roku. Odcinki drogowe powinny być gotowe wcześniej.
3: Słynny Łatwogang, czyli Piotr Hanke, wyruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Cel? Zbiórka pieniędzy dla chorego 8-letniego chłopca.
5: Jedziemy dla maksa. Wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie.
3: Tyle na obecną chwilę, ale rozszerzymy temat o 18.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: I Krzysztof Berenda z aktualnymi wiekowymi danymi. Witamy.
6: Dzień dobry. Polacy starzeją się najszybciej ze wszystkich narodów Unii Europejskiej. I nie chodzi tutaj o sensacje natury biologicznej, ale demograficznej i ekonomicznej. Najnowsze dane Eurostatu, czyli Unijnego Biura Statystycznego, pokazują, że to właśnie w naszym kraju najszybciej przybywa osób w wieku 65+, czyli osób, które przechodzą z wieku produkcyjnego w wiek emerytalny. W ciągu dekady populacja 65+, zwiększyła się u nas o 5,6%. Nigdzie tak mocnego wzrostu nie ma. Za nami jest Słowacja, tam mają wzrost liczby emerytów o 4,8% w ciągu dekady. Potem jest Chorwacja. To świadczy o tym, że jako naród starzejemy się. Przybywa u nas osób kończących pracę, a mało rodzi się dzieci. W efekcie mało osób będzie wchodziło w wiek produkcyjny. Skutek tego w niedalekiej przyszłości będzie taki, że mało będzie osób do pracy. Oczywiście mamy sztuczną inteligencję, mamy rozwój technologii, ale ludzie pozostają niezbędni. Także do opłacania podatków dla utrzymania tej rosnącej rzeszy emerytów. To będzie osłabiać kondycję naszych portfeli, to będzie osłabiać siłę gospodarki i to będzie osłabiać notowania złotego. A na razie euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,66, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,91. Jak widać, złotemu znacząco nie pomógł ten późnowieczorny wczorajszy komunikat Donalda Trumpa o wycofaniu się z planów zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest przyjemny, ale to jest cudowne. Stygnie lato. Kuba i Kuba oczywiście w lepszej powiednia w RMF FM.
1: To po prostu płynie.
0: Tak, to po prostu płynie, o to chodzi, słuchajcie. Tymczasem ja się wczytałem w różne informacje w sieci. Wolne oddychanie wystarczy, żeby się uspokoić. Tak,
1: czekaj, czekaj. Jeszcze raz. Że wolno oddychasz i wtedy się uspokajasz?
0: Tak.
1: A, czyli szybkie oddychanie, rozumiem, że powoduje wkurzenie. No taki jest mój wniosek.
0: To już wiem, dlaczego nie biegam.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
12: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl. Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
7: O reklamie.
13: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: Co?
1: No, ale to jest krejzolka, nie? Ona zawsze coś odwali normalnie.
0: Nie, Ola, no jak tak można w Sopocie, tak przy ludziach po prostu?
1: W takim razie spieszcie się zamawiać gofry, bo wszystkie zje wam Filipek.
2: Mało tego, władze miasta, jak i jego mieszkańcy i turyści już wiedzą, skoro Ola Filipek zamówiła gofra, to miasto oficjalnie odnotowało początek sezonu. Brawo, Ola!

0: reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF.fm.
4: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Szczere odpowiedzi.
8: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
7: Śmiałe wyznania.
9: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
7: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
10: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
11: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
12: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: Raz jeszcze jesteśmy w studiu Faktów RMF FM. Na zegarach już prawie 18.
15: A na fakty zaprasza Bogdan Zalewski.
16: Kłaniam się nisko i zachęcam do słuchania. Niedziela w Krakowie pod znakiem demokratycznej próby sił. Ważą się losy prezydentury Aleksandra Miszalskiego, ale nie tylko. O czysto formalnych aspektach, nie wchodząc w politykę, opowie reporter RMF FM. W faktach ze świata projektowane nowe amerykańsko-irańskie porozumienie i analizowany list kanclerza Niemiec w sprawie unijnego statusu Ukrainy. A ponadto stadionowy dylemat w piłkarskim Superpucharze Polski. W niedzielę krakowianie zdecydują o tym, czy będzie zmiana w magistracie. W stolicy Małopolski odbędą się referenda w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa. O regułach tego podwójnego plebiscyty pod Wawelem opowie reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, opisz, jak będzie wyglądało to głosowanie.
17: To będą tak naprawdę dwa referenda. Jedno dotyczące odwołania prezydenta, a drugie Rady Miasta Krakowa. To oznacza, że w niedzielę krakowianie w swoich komisjach dostaną dwie karty do głosowania.
18: Oczywiście, jeżeli ktoś chce zagłosować tylko w przypadku, chce otrzymać kartę dotyczącą głosowania na, w związku z odwołaniem prezydenta albo rady, może poprosić o wydanie jednej karty. Natomiast co do zasady, komisje muszą wydawać komplet kart.
17: Mówi Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Ewentualne progi ważności referendum będą więc liczone osobno dla każdego głosowania. Kampania referendalna kończy się dziś o północy. Od tego czasu będzie obowiązywała cisza. Lokale wyborcze w Krakowie zostaną otwarte w niedzielę o 7 rano.
16: Jeszcze dziś zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, twierdzi saudyjska stacja Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej. Strony mają się zobowiązać do nieatakowania infrastruktury wojskowej, cywilnej i gospodarczej. Sankcje USA nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone w zamian za zobowiązanie Teheranu do przestrzegania warunków porozumienia. W ciągu kilku dni mają rozpocząć się negocjacje w sprawie nierozstrzygniętych w porozumieniu kwestii, takich jak irański program nuklearny. Komisja Europejska analizuje list kanclerza Niemiec Friedricha Merca w sprawie Ukrainy. Szef niemieckiego rządu zaproponował, żeby Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym Unii jeszcze przed pełną akcesją. Ukraina dopuszcza dyskusję na temat modeli współpracy z Unią, ale stanowisko Kijowa jest niezmienne. Pełnoprawne członkostwo, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha, komentując inicjatywę kanclerza Merca. Z dystansem do inicjatywy Berlina odniosła się też polska dyplomacja, o czym pierwsza poinformowała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
9: Inne oblicza sportu.
16: Zarówno kibice Lecha Poznań, jak i Górnika Zabrze bojkotują pomysł rozegrania meczu o Superpuchar Polski we Wrocławiu. To rozwiązanie zaproponował Polski Związek Piłki Nożnej, mimo innych obowiązujących wcześniej ustaleń. W faktach nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Co mówią kibice kolejorze, Beniaminie?
0: Nie wyobrażają sobie oni przyjazdu do Wrocławia i prowadzenia tam dopingu. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami gospodarzem meczu o Superpuchar Polski, a zatem spotkania między zdobywcą Pucharu Polski i mistrzem Polski, miał być właśnie zdobywca ligowego trofeum.
2: Możemy liczyć tutaj na komplet kibiców. A druga sprawa, organizacja. Mam zdecydowanie więcej doświadczenia w organizacji meczów. My jako Lech Poznań, niż PZPN, który pokazywał, że nie rodzi sobie z różnymi ostrymi zadaniami.
0: Powiedział mi Marcin Kawka ze Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz. Proponowane rozwiązanie jest też niezrozumiałe dla przedstawicieli klubu, który w ubiegłym roku był już gospodarzem takiego spotkania.
19: Samo wydarzenie dowiodło, że Superpuchar może być meczem o kapitalnej oprawie, o kapitalnej atmosferze.
0: Mówił Adrian Gałuszka, rzecznik Lecha Poznań. Jak dowiedział się nasz redakcyjny kolega Cezary Dziwiszek, nie wszystko jest przesądzone, bo możliwe, że PZPN wycofa się z pomysłu przeniesienia meczu.
16: Łatwo Gang, znany z największej na świecie zbiórki internetowej, ruszył właśnie z kolejną akcją charytatywną. Wyjechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, żeby uzbierać 12 milionów złotych na terapię 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśni i uratować go może jedynie terapia, która kosztuje 15 milionów. Rodzice uzbierali 3 miliony i jak mówi mama Maxa, tylko akcja Łatwo Ganga daje nadzieję na uzbieranie reszty.
20: Bo to, co on chce zrobić, to jest ogromny wyczyn. My sobie zdajemy z tego sprawę i jesteśmy tak dla niego pełni szacunku, podziwu, że to się nie da opowiedzieć tak naprawdę, więc my no ogromne emocje, trzymamy kciuki za niego, jesteśmy całym sercem, żeby mu się udało, żeby bezpiecznie dojechał.
21: Jedziemy dla Maxa, wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie, biorąc pod uwagę skalę, więc szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
22: No to teraz mam nadzieję, że jeszcze po autograf przyjdę. Na pewno da się rada.
16: Łatwo Gang i Max wymienili się autografami i influencer wyruszył na rowerze z tym autografem w trasę do Gdańska. A więc jazda na Maxa.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: No to my też jedziemy w takim razie i wspieramy bardzo mocno. 5 minut po 18:00. Tu lepsza połowa dnia. Olek Sikora.
23: I Mateusz Operychał, jak ty tuptasz nogą.
14: A, wiesz co, no ja lubię tak do rytmu.
23: Dobrze, ale czujesz rytm.
14: Najlepsza muzyka ciągle z wami. Przypominamy, że mamy piątek. Nie wiem, czy już wszyscy wiedzą o tym.
23: Olkomat włączony. Mierzymy waszą obecność. Piszcie do nas na 3322. Gdzie jesteście, co robicie?

0: Sponsorem programu Psiotcast jest Royal Canin.
1: Możemy już mówić? Czy my możemy już mówić? Możemy już mówić, słuchajcie, bo się zamyśliliśmy o weekendzie. Weekend się zbliża, a weekend to jest czas, kiedy sprzątamy, robimy zakupy, ale też odpoczywamy i dajemy sobie, na przykład dajemy sobie relaks i dajemy sobie dobry podcast.
2: Dokładnie, my niezmiennie polecamy wam to, co najlepsze, czyli nasze podcasty, a w szczególności Psiotcast. Karol Kosiorowski i jego labrador Rio zapraszają serdecznie. Zapraszamy także na nasz YouTube'owy kanał Psiotcast.
1: Karol zaprasza fantastycznych gości i zawsze przy jego nodze leży Rio i to jest bardzo słodkie. Słuchajcie, czy ktoś nas już słuchał?
2: Słuchał? No chyba tak. No to słuchajcie i wy.
1: Pamiętajcie, karma wraca.
2: Dokładnie.
0: Sponsorem programu Psiotcast jest Royal Canin.
1: Przypominamy, że Łatwogang jedzie przez Polskę i zbiera na streamie na chorego Maxia. Właśnie odpalamy na stream na żywo. Przekroczył 1 000 000 złotych.
2: Wow, 1 026 000 i zobacz, ta kwota pędzi, ona się nie zatrzymuje.
1: Absolutnie, trzymamy bardzo mocno kciuki całym sercem z nimi. Oczywiście wspieramy jako RMF FM. Wracamy do tematu w faktach już niebawem.

0: Reklama.
1: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen. Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
3: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 złotych na zakupy w Media Expert.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty o 18.30. Marlena Chudzio.
3: Dobry wieczór. W bazie lotniczej w Łasku wylądowały właśnie pierwsze 3 samoloty F-35. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych 32 maszyny wielozadaniowe tego typu, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. To pierwsze samoloty F-35 na wschodniej flance NATO. W Łasku jest nasz reporter. Będziemy się z nim łączyć w kolejnych faktach. Utrudnienia na trasie S7 w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Auto osobowe wypadło z jezdni. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas w kierunku Kielc. Spełniają się nadzieje związane z wykorzystaniem kosmicznego teleskopu Jamesa Webba do badań atmosfer planet pozasłonecznych.
4: Międzynarodowy zespół naukowców wykrył dzięki niemu planetę, na której o poranku występują chmury, a potem robi się pogodnie.
3: Co to za planeta?
4: To tak zwany gorący Jowisz, WASP 94AB, oddalony o niemal 700 lat świetlnych od Ziemi, krążący bardzo blisko swojej gwiazdy macierzystej w konstelacji mikroskopu. Warunki panujące na tej planecie są skrajne. Temperatura oświetlonej strony przekracza tam 1000 stopni Celsjusza i oto okazało się, że każdego ranka formują się tam chmury złożone z krzemianu magnezu, które do wieczora znikają, pozostawiając niebo planety zupełnie czyste. Odkrycie jest ważne nie tylko ze względu na samo to zjawisko, ale i wiedzę, że obserwacja tej bezchmurnej strony takich planet może pozwolić zdecydowanie lepiej niż dotąd poznać ich budowę.
3: Brzmi nieziemsko, to teraz jeszcze wracamy na Ziemię. Polskie siatkarki towarzysko grają z Turcją. Nasze zawodniczki przegrały 2 pierwsze sety. Więcej o meczu usłyszycie w faktach o 19:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ale Farben Body Talk to najlepsza muzyka oczywiście w drodze na weekend. Pamiętajcie, jeśli wybieracie się nad morze, to my tu jesteśmy przez cały weekend w Sopocie, więc zapraszamy serdecznie. Tymczasem o 14 dostaliśmy SMS pod 3322. Jedziemy na wesele pod litewską granicę, to pilnujcie, żeby była super ekipa.
1: I co ciekawe, chwilę temu dostaliśmy kolejny SMS od tych samych słuchaczy, który brzmi tak, proszę bardzo. My dalej w drodze na wesele, mąż zapomniał garnituru.
0: Ja się boję, słuchajcie, co przyjdzie za parę godzin.
1: Ale po co wy się wracacie po ten garnitur? Przecież do oczepin i tak go nie będziesz miał na sobie.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
13: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
14: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
15: Sprawdź to sam, check it out.
14: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: O reklamie.
18: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. To jest RMF FM.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
11: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
12: No tak, a to tylko dla dorosłych.
13: To będziecie mieć niespodziankę.
10: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
14: Radiowcy bez cenzury.
10: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
15: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Linz, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
5: Po reklamie.
6: To była lepsza połowa dnia. Bardzo dziękujemy za dziś. Mateusz Opyrchał, Olek Sikora. Polecamy się na przyszłość.
7: A teraz czas na fakty o 19:00. Temat dla nas Marlena Chudzio.
8: Pierwsze F-35 wylądowały w bazie w Łasku. To 3 maszyny z ponad 30, które będziemy mieli na własność. Powiemy też o utrudnieniach na krajowej drodze numer 92 i zajrzymy do sklepu ogrodniczego.
9: Numer 1 to jest super petunia Vista.
8: To już ten moment, by pomyśleć o kwiatkach na balkon. Pierwsze polskie myśliwce F-35 są już w kraju. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, 3 maszyny wylądowały w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który obserwował ich lądowanie. Michale, jak wygląda ceremonia przywitania polskich husarzy?
10: To powitanie rozpoczęło się jeszcze daleko od bazy w Łasku. Po przekroczeniu polskiej granicy husarzy eskortowały polskie F-16. Kilkanaście minut po 18:00 tutaj na lotnisku w Łasku zobaczyliśmy, a przede wszystkim usłyszeliśmy pierwsze F-35 z polską szachownicą. Na ziemi samoloty przywitali lotniskowi strażacy. Nad kołującymi maszynami stworzyli z armatek tak zwany salut wodny, czyli symboliczną bramę z wody. W sumie Polska kupiła 32 takie maszyny. Będą stacjonowały nie tylko tutaj, w Łasku, ale także w bazie w Świdwinie. Z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Michał Krasoń.
8: Jedna osoba została ranna w wypadku w pobliżu Brzeźna między Koninem a Kołem w Wielkopolsce. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. Droga numer 92 jest zablokowana. Wątpliwości dotyczące planowanych zmian w kształceniu położnych będą 3 czerwca tematem rozmów, na które Ministerstwo Zdrowia zaprosiło przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych, dowiedział się reporter RMF FM. Aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 1,5 roku, a wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby zdać egzamin i zrobić dyplom pielęgniarstwa. Ten plan wywołał duży sprzeciw środowiska pielęgniarek i położnych. Polskie siatkarki po raz pierwszy w tym sezonie reprezentacyjnym wyszły na parkiet. Biało-czerwone na turnieju towarzyskim w Genui grają z Turczynkami. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. W faktach, jak radzą sobie nasze zawodniczki?
11: No, porządkowe 2 sety pod dyktando do Turczynek. Można było rozpatrywać taki scenariusz, w którym Polki przegrywają 0-3, bo w tym 3 secie wysoko przegrywały, ale w końcówce udało się odwrócić tę partię na naszą korzyść. Teraz trwa set numer 4. Tutaj z kolei było spore prowadzenie Polek, ale teraz tylko 19-18 dla biało-czerwonych. No oczywiście to jest początek sezonu reprezentacyjnego. Trenerzy zbierają informacje, szukają nowych rozwiązań. U nas trener Lavarini też zabrał do Włoch debiutantki czy grupę mniej doświadczonych siatkarek. Dla Polek turniej w Genui to jest pierwsza i no taka ostatnia próba sił przed Ligą Narodów. Jutro biało-czerwone zagrają z Serbkami, w niedzielę z Włoszkami. Natomiast za godzinę w Katowicach towarzyski mecz naszych siatkarzy z Ukrainą.
8: Za godzinę też fakty sportowe.
12: Wiosenne fakty RMF FM.
8: Pelargonie i surfinie to najczęstszy wybór kupujących rośliny na parapety i balkony. Ale roślin ozdobnych, na które warto się zdecydować, jest znacznie więcej, mówi nam Agata Wiśniewska z Centrum Ogrodniczego w Kutnie.
9: Numer 1 to jest super petunia Vista, która występuje w 3 kolorach, a najbardziej jest taki kolor różowy. Są przepiękne, one bardzo mocno się rozrastają.
13: Tak. Co jeszcze?
9: Pelargonie Calliope. Tutaj te czerwone albo różowe robią olbrzymie kwiatostany. stany. Bardzo dużo jest tej masy zielonej i wystarczy jedna też do niczki, bo to są giganty. I całe lato kwitną do jesieni.
13: Ja chciałam się osobiście zachwycić tą surfinią.
9: Gwiezdny pył.
13: Ona jest niesamowita, bo ona ma takie żółto-fioletowe, jeszcze plamki do tego.
9: Tak, no wyglądają przepięknie. W ogóle chciałam zwrócić uwagę, że klienci nie kupują kwiatów o białym kolorze, a robią wielki błąd. Najpiękniej białe kwiaty wyglądają wieczorem i nocą.
8: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. W faktach zajrzymy też jeszcze do koszyków kupujących.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Ucieczka przed tytułowym Draculą to jak ucieczka w weekend przebojowy z największymi przebojami obecnie w Polsce. Tame Impala i Jennie, k-popowa supergwiazda, teraz was porywają.

słonecznie i lekko psycho tanecznie w tym remiksie nagrania Dracula. Tu Poplista, tu Darek Maciworek. Witajcie, witajcie. Muzyczne przygotowanie do mundialu już zakończone. Hit oficjalny piłkarskiego szaleństwa gotowy. Królowa Latino z rytmem poruszającym biodra wszystkich kibiców. Shakira i wokalista Burna Boy w nagraniu Die Die.

dwa dni bledki. Koniecznie sprawdźcie na naszym YouTubie, jak brzmi to nagranie miłosne w wersji akustycznej prosto z poplisty Live Sessions, a w propozycjach bilet kupiony w jedną przebojową stronę, żeby złapać marzenia. Zofia Aleja kupiłam bilet. Kupiłam.

0: Słoneczna, wakacyjna, trójka taneczna, Kygo Khalid i Griffin z hitem Save My Love. Gdy w miłości pójdzie coś nie tak, to jest przebojowy, melodyjny przepis. Życzymy partnerowi byłemu, żeby zachował uczucia dla kogoś innego.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kołodka z radia i Kałamaga. No ci to drą koty dosłownie o wszystko.
3: Gdyby nie my, to co robiłby blacharz w warsztacie? Co on robi? Co robiłby lakiernik?
4: Spokój, by sobie mógł spokojnie z rodziną na wakacje pojechać, to nie on musi
3: czekać,
4: żeby wyklepać te wszystkie ikony.
3: Za co on by pojechał na te wakacje, skoro my byśmy nie powodowały stłuczek?
2: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do piątku w RMF FM.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Już dziś o 19.55 oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend.
4: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Wie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę
12: do mojej idę.
13: W tę sobotę cytryny na wagę 8,99 za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99.

0: 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej będą napakowane niespodziankami. Wyjątkowi goście, wyjątkowy koncert. Na żywo w sobotę o 19.45 w TVN.
1: Ale kanał.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Po reklamie.
2: Publista w RMF FM. Notowanie.

Sheeran i jego kolejne transmuzyczne, euforyczne brzmienie house'owe, czyli powodujące uśmiech, uspokojenie, idealne do podróżowania późno wieczorową porą, do przeżywania. Zapiszcie te emocje, powtórzcie, na przykład po 23:00. Znajdziecie to nagranie na naszych stronach.

0: Czy też tak macie, gdy podsiadło wydaje nowy przebój, no to apetyt rośnie na kolejne? Po sezonie to prosto stop ten poblisty nagranie. Są gotowe już inne, nie wiadomo czy z gośćmi, ale w przypadku sezonu gitara, melodia i podsiadło. No to kompletne towarzystwo.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
7: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
8: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.

0: najlepiej czyta bajki?
1: Mama!
0: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
1: Mama!
0: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
2: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.

0: zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: RMF FM

Wiemy od samej artystki, pamiętnik Dody już był 7 razy na pierwszym miejscu i Doda chce znacznie więcej. No to wiecie, gdzie głosować. RMF FM, zakładka Poblista. A w propozycjach Jasiek Piwowarczyk, finalista ostatniej edycji Voice of Poland z nagraniem Halo Houston, czy jak w historycznym raporcie z kosmosu, z misji kosmicznej, gdy słyszeliśmy Houston, mamy problem. Nagranie będzie miało problem z ogromną popularnością. No to już zależy od was.

0: Samba, Back to Friends. Taka cisza doskonale uchwycona w muzyce, melodii, atmosferze, nagrania. Cisza po tym, jak byliśmy w sobie najbardziej blisko, jak się da. Męskie granie orkiestra. Dzisiaj szczytuję. Nareszcie na pierwsze miejsce poblisty.
1: Poblista numer jeden.
2: Numer jeden.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę

0: Adbox nawet kilka dni. Zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Pieniądze szczęścia nie dają.
5: Myślisz?
6: To posłuchaj.
7: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem, śpię albo to był taki żart telefoniczny.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Czeka
3: ponad milion złotych.
5: Zagrasz?
1: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMFFM zawsze z wami.
10: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
15: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
14: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
16: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
14: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
17: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
18: Bosch.
19: Po reklamie.
8: Dobrego muzycznego weekendu. Darek Maciborek, do usłyszenia i uważajcie na siebie. I zapraszam na Fakty w RMF FM o 20, które przedstawia Marlena Chudzio.
3: Prezydent Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Z kolei referendum w Krakowie dotyczące odwołania prezydenta i Rady Miasta już w niedzielę, a za 4 godziny polityczna cisza w tej sprawie. W faktach sportowych przegrane przez polskie siatkarskie starcie z Turcją. Prezydent zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Sprawa jest zbyt poważna, zmienimy pytanie, a naród się wypowie, stwierdził Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego na Mazowszu. Senat w środę nie wyraził zgody na referendum. Pytanie miało brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W Krakowie dobiega końca kampania, a o północy rozpocznie się cisza przedreferendalna. W niedzielę mieszkańcy będą mogli zdecydować, czy chcą odwołania prezydenta i Rady Miasta, przypomina reporter RMF FM Paweł Konieczny.
1: W stolicy Małopolski nadal wieszane są banery zachęcające do udziału w niedzielnym plebiscycie. Do tego rozdawane są okolicznościowe komiksy, które w zabawny według ich twórców sposób mają podsumować okres rządów Aleksandra Miszalskiego. Przy wieży ratuszowej odbyła się z kolei profrekwencyjna manifestacja, w której wzięło udział około 100 osób. Prezydent Krakowa podsumował natomiast kampanię wpisem w mediach społecznościowych. Poprosił o niebranie udziału w referendum, zachęcając, aby z pokazaniem ewentualnej czerwonej kartki wstrzymać się do wyborów samorządowych. Aleksander Miszalski jednocześnie zachęcił, aby, tu cytat, dać mu wbiec na drugą połowę tego meczu i pokazać, że także dzięki referendum i konstruktywnej krytyce kolejne 3 lata to będzie bardzo dobry czas dla Krakowa.
3: Symulowane rozprawy, niedostępne zakamarki i możliwość przymierzenia togi. Między innymi innymi takie atrakcje czekają na tych, którzy zajrzą dziś wieczorem do sądu w Szczecinie. W ramach Nocy Otwartych Sądów przygotowano też sporo atrakcji dla najmłodszych.
5: Podoba ci się w sądzie?
6: Tak. Tutaj można kolorować, a w innych pomieszczeniach można też dostawać jakieś nagrody, balony, testy można robić.
5: A widziałaś prawdziwych sędziów?
6: Chyba nie.
18: Przyszłam z dzieciaczkami, żeby sobie obejrzały tak od środka. Teraz było otwarte wszystko, łącznie z aresztem. Chyba największa atrakcja.
5: Podobało ci się?
6: Tak. Areszcie i skarb.
20: Bardzo fajnie. Pierwszy raz jesteśmy tutaj. Przyjechaliśmy specjalnie na proces Sydonii. Właśnie teraz chcieliśmy sobie zrobić zdjęcie w togach.
18: Pan jeszcze nie mierzył?
20: Nie, dopiero zaczynam. Teraz moja koleżanka mierzy. W sumie ona studiuje prawo i chce być adwokatem, dlatego też kolor zielony wybrała. I ja prokurator, dlatego czerwony zaraz będzie.
3: Z osobami, które odwiedziły Sąd Rejonowy w Szczecinie, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
21: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
3: Elton John został prezydentem Akademii Ivora Novello. To prestiżowa instytucja, która przyznaje coroczne wyróżnienia artystom za kompozycję i teksty utworów. Jakie na słynnym brytyjskim muzyku spoczywać będą obowiązki? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
22: Zadaniem prezydenta Akademii jest reprezentowanie interesów kompozytorów i autorów tekstów na arenie międzynarodowej oraz walka o ochronę praw autorskich w erze sztucznej inteligencji. Kreatywność, gdy pisze się piosenkę, jest dla artysty największym darem, jaki może otrzymać, powiedział Elton John, przyjmując tę funkcję. Muzyk powszechnie znany jest w branży z osobistego wspierania młodych twórców. Jako prezydent Akademii Ivora Novello zyskał oficjalną platformę do robienia tego, co od wielu lat uprawia prywatnie.
3: To teraz pora na sztukę w wydaniu sportowym.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
23: Nils Frederiksen z nowym kontraktem w Lechu Poznań, duński szkoleniowiec, który zdobył z kolejorzem 2 tytuły mistrzowskie, zostanie w Poznaniu jeszcze przez kolejne 2 lata.
24: Jest to dla nas niezmiernie ważny krok w kierunku stabilizacji rozwoju sportowego, w kierunku kontynuacji naszych procesów sportowych zachodzących w klubie. To jest niezmiernie ważne dla nas, że jest ta stabilizacja i kontynuacja.
23: No, podkreślał dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa. No a kluby piłkarskie Ekstraklasy przygotowują się do ostatniej kolejki sezonu. Walka toczy się ciągle o awans do europejskich pucharów. Przypomnę, że wicemistrzostwo, czyli ta pierwsza pozycja za Lechem Poznań, umożliwi grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zainteresowane są 3 kluby. Górnik, Jagiellonia i Raków.
25: Traktujemy to jako finał sezonu, bo jest to finał sezonu. Ten mecz może zdecydować o wielu scenariuszach, bo on może doprowadzić nas jeszcze wyżej niż dzisiaj jesteśmy usytuowani w tabeli, ale też scenariusz może być w drugą stronę.
23: Tak mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Jego piłkarze zagrają jutro z Zagłębiem Lubin. Trwa także walka o utrzymanie. Przypomnę, że na razie znamy 2 z 3 spadkowiczów. Porażka siatkarek w towarzyskim meczu z Turczynkami w Genui. Polki przegrały po tiebreaku 2-3. Biało-czerwone przegrały 2 pierwsze sety. Później wysoko przegrywały też w trzecim, no ale jednak udało się trochę w tym spotkaniu ugrać. Wieczorem można śledzić się na parkiecie siatkarzy w Katowicach. Polacy także towarzysko zagrają z Ukrainą. To spotkanie rozpocznie się za kilka chwil. Ruszył królewski rajd Skandynawii. To 2. w tym roku runda mistrzostw Europy ERC. Dziś jeden odcinek specjalny, krótki, 3-kilometrowy. Najszybciej przejechał go Estończyk Jasper Wacher. Mikołaj Marszyk i Daniel Demurski stracili niespełna 7 sekund, a to przełożyło się na 20. lokatę.
26: Inne lokaty to w popliście były, to już to
27: mamy załatwione. Tak, teraz możemy przejść do pop-oktagonu w RMF FM. DJ Jędrek
28: i prezenter Rybak, my tutaj dziś też dobrze ulokujemy nasze muzyczne uczucia, żeby pokazać, jak ładnie można się spierać o piosenki.
27: Pięknie powiedziane.
28: Widziałeś? I want to break free. Cały tydzień myślałam o tym.

0: to się nazywa Pośpiech o zachodzie słońca i właśnie takie hasło wybraliśmy na pierwszą muzyczną bitwę w Popoktagonie. Ewelina Lisowska, to twój wybór zaskakujący.
1: No tak, no widać, ja też potrafię ze słońcem być na ty.
0: No i co o tym słońcu jeszcze powiesz?
1: Ja bym powiedział o tym słońcu tyle, że najchętniej mówimy o słońcu wtedy, kiedy go nie ma.
0: O, i to godzinami.
1: No godzinami.
2: Kto zwycięży w Popoktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
0: Pytanie do was. Ewelina czy Wiktor? Wiktor Dyduła to moja propozycja. Tam słońce, gdzie my, a RMF zawsze z wami.
1: Tam słońce, gdzie my?

0: Piosenka zatytułowana The Greatest, czyli największy. Kto to jest tym największym zwycięzcą dzisiaj?
1: Jeżeli chodzi o układ słoneczny, to słońce. Chociaż Jowisz trochę też mógłby konkurować.
0: No my jesteśmy w układzie słonecznym, w którym czasami świeci twoje słońce, czasami świeci moje słońce.
1: No i w tej pierwszej muzycznej bitwie moja gwiazda wygrywa.
0: Oczywiście.
1: Wiktor Dyduła jednak wyżej niż Ewelina Lisowska.
0: Tam słońce, gdzie my, to faktycznie dobry kierunek, a za chwilę wracamy do naszych muzycznych propozycji. Oj, będzie można ponucić z Backstreet Boys.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. Kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
8: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
7: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
8: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
12: Masz to Brico.
13: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
14: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml, złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
15: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
16: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
17: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Po reklamie.
20: Wasze historie to nasza historia. RMF FM. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: Piątek wieczór, tak właśnie brzmi w RMF FM. DJ Tiesto zaoferował swoje najlepsze muzyczne smaczki.
1: Taki trochę zakatarzony głos, nie wiem, czy tam wszyscy dzisiaj tak śpiewają.
0: No, może by dopiero będą.
1: No, może będą, to ja proponuję, żeby dopiero teraz 20. posłuchać prawdziwego głosu, takiego, który jest otwarty, bezpośredni, szczery, piękny, płynący, wielooktawowy, po prostu wszystko co najlepsze.
0: Wielooktawowy? Mhm. Justyna Steczkowska?
1: Nie, Whitney Houston.

0: chciałem tu przypomnieć młodszej części publiczności, że zwrot zatytułowany Były momenty to nie jest bardzo współczesny komunikat. To już od lat funkcjonuje w świecie ludzi starszych.
1: Znaczy tak patrząc z perspektywy czasu, to momenty były zawsze.
0: Dawno temu
1: były momenty.
0: Tylko nie zawsze wszyscy je właśnie w taki sposób nazywali i o to chodzi.
1: No to Kasia Sienkiewicz tutaj ma duży plus od nas.
0: Nazwała, tak.
1: A czy to będzie muzyczny podkład do wspominania na lato?
0: No i może tak być. Bądźcie z nami i wspominajcie, a za chwilę będzie między innymi Nelly i Kelly.
2: Reklama.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Nasz

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
7: Po reklamie.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka. To słychać.

0: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Sachetto. Sacher torte.
2: Co to znaczy?
1: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
2: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
3: Tego dowiesz się na www.rmf.fm.

0: Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
1: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Szczere odpowiedzi.
3: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
2: Śmiałe wyznania.
4: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
2: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I love you by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
6: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Za chwilę na zegarach w całej Polsce godzina 21. Czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Marlena Chudzio.
14: Wybrani w marcu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wnioskują o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Pismo skierowali do prezesa Bogdana Święczkowskiego. W faktach też o zmianach w przepisach dotyczących kontroli wody w budynkach. Spytamy, co najchętniej sadzicie na swoich balkonach, a w faktach sportowych o zmianie trenera w Manchesterze City. Szóstka nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyła dziś wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Jego celem miałoby być wypracowanie rozwiązań zmierzających do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. O czym jeszcze piszą do prezesa Święczkowskiego sędziowie?
15: We wniosku o zwołanie zgromadzenia szóstka sędziów ponowiła żądanie dopuszczenia do pracy czworga z nich, przypominając, że są oni prawidłowo wybranymi sędziami, a prezes Święczkowski nie ma prawa odmawiać im możliwości podjęcia pracy. Przywołują też treść postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazującego nieprzeszkadzanie sędziom w podjęciu orzekania. Trybunał Konstytucyjny nie jest prywatną własnością prezesa, pisze do Bogdana Święczkowskiego szóstka sędziów. Nieuznawana przez niego za sędziów czwórka z nich w osobnym piśmie przypomina też wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu, że osobiście ich zapewniał, że powstrzymuje się od przeszkadzania im, wciąż jednak nie są wpuszczani do przygotowanych już dla nich gabinetów, a urzędnicy Trybunału jasno mówią, że nie pozwala na to ich przełożony, czyli właśnie prezes Święczkowski.
14: Badania jakości wody już nie tylko w wodociągach, ale również w naszych kranach. W życie weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązki prowadzenia takich pomiarów. Czy to oznacza, że kontrolerzy wkrótce pojawią się w naszych domach? Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
16: Nie, ale odpowiedzialność za takie kontrole spada teraz na zarządców nieruchomości. Jeśli mamy dom, to nasz obowiązek. Jeśli mieszkamy w bloku, to spółdzielni lub wspólnoty. Chodzi o to, by instalacje w budynkach nie stanowiły zagrożenia, na przykład poprzez rozwój bakterii Legionella, wywołującej groźną chorobę dróg oddechowych. Nie jest jednak tak, że państwo od dziś wysyła kontrolerów w całą Polskę, dlatego warto być czujnym. To dobra okazja dla oszustów, którzy pod pretekstem sprawdzenia wody mogą próbować wejść do naszych mieszkań w niecnych celach. Warto wtedy dwa razy zweryfikować, czy rzekomy kontroler na pewno jest tym, za kogo się podaje, jeśli mieszkamy w bloku. Najlepiej sprawdzić to w spółdzielni lub we wspólnocie.
14: Teraz fakty z zagranicy. Tulsi Gabbard rezygnuje z funkcji dyrektora wywiadu narodowego USA. W liście rezygnacyjnym uzasadniła swoją decyzję tym, że u jej męża zdiagnozowano niedawno nowotwór. Reuters napisał jednak, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, że to Biały Dom miał zmusić Gabbard do odejścia ze stanowiska.
11: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
14: Już po nocnych przymrozkach, więc najwyższy czas na upiększenie otoczenia i wybór roślin, które będą nas cieszyć do jesieni. W centrach ogrodniczych coraz więcej kupujących nie zawsze przychodzą po konkretny gatunek.
17: Coś takiego do ożywienia, dodatkowo doniczka przy lawendzie, lawenda fioletowa, to pasuje.
18: I to już będzie koniec?
17: Koniec.
18: A co teraz pani ma w ręku? Bo szczerze powiem, ja jeszcze takich nie widziałam.
17: Nie wiem, czy to jest odmiana jakiejś margaretki, stokrotki?
19: Myślę, że ona jest samoobsługowa. To znaczy nie potrzeba, tak jak w tych większych kwiatach, że nie trzeba tego obrywać. Nie mam na to czasu i takie samoobsługowe kwiaty bardzo mi się podobają.
18: Czyli plan jest taki, wsadzamy, potem podlewamy i patrzymy, jak pięknie rosną.
19: Tak, do mrozów.
14: Usłyszała w Centrum Ogrodniczym przy ulicy Narutowicza w Kutnie nasza reporterka Magdalena Greinert.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
20: Trenerska zmiana warty w Manchesterze City. Josep Guardiola po 10 latach żegna się z klubem. Zdobył z drużyną 20 trofeów, w tym 5 tytułów mistrza Anglii. Raz wygrał też Ligę Mistrzów. Ten sezon piłkarze Manchesteru City zakończą w Premier League na drugim miejscu. To już jest ten czas. Nie obudziłem się pewnego dnia i nie powiedziałem, że nadszedł czas, żeby odejść. To proces, który przechodziłem przez pewien czas. W klubie uszanowano moją decyzję. Teraz chcę żyć swoim życiem, zobaczyć, co się stanie. Tak o swojej decyzji mówił Guardiola. Na stabilizację zanosi się za to w Manchesterze United Michael Carrick, który w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem, teraz podpisze 2-letni kontrakt z ekipą Czerwonych Diabłów. Alberto Bettiol, najszybszy na 13 etapie Giro d'Italia, Włoch jechał w ucieczce, zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, a do mety dowiózł 26-sekundową przewagę. W klasyfikacji generalnej bez zmian liderem pozostaje Afonso Eulalio. Portugalczyk ma 33 sekundy zapasu nad głównym faworytem wyścigu, czyli Duńczykiem Jonasem Vingegaardem. W Katowicach nasi siatkarze grają towarzysko z Ukrainą. Pierwszego seta przegraliśmy, w drugim teraz prowadzimy 22-19. Najlepsi żużlowcy świata za to w czeskiej Pradze. Jutro druga w tym roku odsłona cyklu Grand Prix. Liderem po pierwszych zawodach, które odbyły się na początku miesiąca w Niemczech, jest Kacper Woryna.
21: Do Pragi jedziemy po prostu z takim samym nastawieniem jak na każde inne zawody. Nie ma jakby sensu składać jakichkolwiek deklaracji czy mieć oczekiwań. Tor w Pradze ma swoją specyfikę. Trzeba po prostu się jak najszybciej dostosować, od początku dobrze punktować.
20: Tak mówił nasz żużlowiec. A na liście startowej będą także Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Dominik Kubera.
22: Wieczorową porą w RMF FM teraz ważny komunikat dotyczący nie tylko samej pogody.
23: Rowerowy stream charytatywnej Łatwo Ganga. To obserwujemy, tak. Jesteśmy w stałym kontakcie. Tenchen w Małopolsce, tam byli niedawno i mają apel. Apel prosto od Łatwo Ganga. Nie wychodźcie na drogę, bezpieczeństwo przede wszystkim.
22: Tak, zwłaszcza jak ktoś jedzie na rowerze, to każdy drobny ruch może spowodować utratę równowagi i nieszczęścia. Tego
23: przecież
22: nie chcemy.
23: W nocy na południu kraju pogoda ładna, pogodnie będzie od 7 do 9. W centrum 11, na północy możliwe mgły.
22: Uważajcie. Da się jechać zarówno na rowerze, jak i samochodami, więc jedźcie ostrożnie, pamiętajcie o włączeniu świateł i przy okazji także o zachowaniu bezpiecznej odległości.
23: Bezpieczeństwo przede wszystkim, tak. W każdych warunkach. RMF zawsze z wami, DJ Jędrych
22: i prezenter Rybak po Boktagon.

0: DJ Jędrych się zgodzi, że kiedyś była gorączka sobotniej nocy.
1: No była i to nie raz.
0: A teraz gorączka Alexa Warrena, który tutaj zaraża swoimi pozytywnymi dźwiękami w RMF FM.
1: Faktycznie wydawało się, że to będzie taki one hit wonder, czyli gość jednego przeboju, bo czasem tak się zdarzało w historii wielokrotnie zresztą. A tu jednak Fever Dream wcale nie jest taki zły.
0: A się szykuje ponoć kolejny? Może na lato będzie.
1: Więc gość ma sposób na to, jak do nas dotrze, żebyśmy zawsze byli zadowoleni słuchając jego piosenek.
0: A my mamy sposób na weekend w Popoktagonie. Za chwilę druga muzyczna bitwa z weekendem w tytule.
1: Tak jest. Kto wygra weekend, a kto wygra weekend.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej będą napakowane niespodziankami. Wyjątkowi goście, wyjątkowy koncert. Na żywo w sobotę o 19.45 w TVN.
6: Ale kanał.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Kto powiedział, że jest weekend?
10: RMFFM!
11: Że to powiem, najlepsze radio.
9: A, no to wszystko jasne.
12: Jest weekend!
9: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
15: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
16: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
17: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie.
8: A w RMF FM trwa Poboktagon.

0: O weekendzie można by rozmawiać oczywiście też godzinami, marzyć, myśleć, wspominać. Ale czasem wystarczy jedna piosenka i weekend właściwie robi się sam.
1: A weekend robi się też z RMF-em. My zawsze jesteśmy z wami. Właśnie w weekendy też, które się zaczynają pięknie. I Pop Octagon też zaczyna te weekendy na weekendowo. Ty proponujesz tę piękną piosenkę.
0: Tak, Coldplay i Beyoncé, Hymn for the Weekend. A co ty dasz, drogi Maćku Rybaku?
1: Ja jednak trochę bardziej imprezowo podejdę do sprawy. To będzie Riton i Friday.
2: Kto zwycięży w Pop Octagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: Pamiętacie, jak to szło?
0: Hey,
1: it's Friday, then it's Saturday, Sunday.
0: What?

0: Strong Enough, wielki przebój Cher w RMF FM. To jest taki dobry sygnał dla tych, którzy czasami mają chwilę słabości, nie potrafią się na przykład wybić podczas weekendowych dni.
1: A znasz inną nazwę tego przeboju?
0: Nie.
1: Strogonow.
0: A, proszę bardzo, Strogonow. To też w kontekście weekendu. Wtedy jest czas na to, żeby takiego Strogonowa przygotować.
2: Ale może jeszcze trochę za wcześnie. Póki co mamy wyniki naszej drugiej muzycznej bitwy popowego. No i wychodzi na to, że Friday, piąty dzień tygodnia, Friday, jednak słuchacze rozpaleni jak pochodnia, wiadomo. Tak pisali wiadomości, że wygrywam drugą bitwę.
0: Jacy ubodzy, tylko piątek to dla nich weekend.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
14: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
15: 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej będą napakowane niespodziankami. Wyjątkowi goście, wyjątkowy koncert. Na żywo w sobotę o 19.45 w TVN.
16: Ale kanał.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
20: Po reklamie.
19: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: złożona jest historia tej piosenki, bo There She Goes to najpierw taki zespół The Last, o którym dziś już nikt nie pamięta, ale potem Sixpence None the Richer i tu już się to bardziej zakodowało w pamięci.
1: I można sobie przypominać te fajne chwile, kiedy to grało.
0: Gdy będziesz sam na przykład.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sens

0: Tajne kulisy międzynarodowej polityki.
1: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
0: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
2: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Czego pragną kobiety?
4: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
0: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
8: Punktualnie o 22 w RMF FM posłuchajcie faktów. Przedstawi je Marlena Chudzio.
9: Opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, w którym doszło do śmierci dwulatka, usłyszały zarzuty. Husarze są już w Polsce. Do bazy wojskowej w Łasku przyleciały pierwsze nasze F-35. Z furmanki do rakiety powiemy o nowym katamaranie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
10: Nadaje ci imię Cumulus.
9: Są zarzuty dla dwóch opiekunek ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Dwa dni temu w oczku wodnym utopił się tam dwuletni chłopiec. Prokuratura oskarża je o nieumyślne spowodowanie śmierci, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
11: Tylko jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła krótkie wyjaśnienia. Wobec obu kobiet prokuratura zastosowała policyjny dozór.
12: Dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie. Nawzajem.
11: Powiedział mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż zbierają dowody w sprawie tej tragicznej śmierci. Chodzi o dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia, a także wyjaśnienie, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek, a także jak wyglądał nadzór nad dziećmi.
13: To są fakty dnia w RMF FM.
9: Przybycie pierwszych F-35 do Polski to wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego wojska, ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku przyleciały 3 pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35, najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa.
14: F-35, pierwsze samoloty 5. generacji na flance wschodniej NATO. To zmienia też bezpieczeństwo całego regionu. Polska jest liderem regionu.
9: Kosiniak-Kamysz podziękował za obecność na uroczystości szefowi gabinetu prezydenta Pawłowi Szefernakerowi, mówiąc, że to ważne, że wspólnie budujemy bezpieczeństwo. Szefernaker zauważył, że przybycie do Polski F-35 to finisz procesu rozpoczętego już w 2016 roku.
15: I w końcu 2020 rok. Decyzja poprzedniego rządu, odważna decyzja premiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, podpisanie umowy także wbrew części opinii publicznej.
9: Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny F-35. Teraz zaproszenie na jutrzejszą rozmowę Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jego gościem będzie Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, należący do władz Stowarzyszenia Morawieckiego. Zapraszamy po 8.30. Kierowcy, uważajcie na S8 na odcinku Ostrów Mazowiecka Wyszków. W Trzciance na Mazowszu zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Cumulus. Takie imię otrzymał nowy katamaran Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jednostka ochrzczona została w Gdyni.
10: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
7: bardzo wzruszający moment, że wreszcie jest, że wreszcie pływa i szampan rozbił się za pierwszym razem. Cumulus to chmurka, to zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze, bo do pracy na morzu, jakichkolwiek działań w toni czy pod wodą, bo mamy też pojazd podwodny, którym możemy wydobywać sprzęty i co 2-3 miesiące trzeba popłynąć, taki hydrofon wyciągnąć z dna, oczyścić, zgrać dane, wymienić baterie. Tym stateczkiem będziemy mogli sobie to realizować. Wcześniej no to było bardzo skomplikowane, bo jak wzięliśmy jeden hydrofon, to już nic więcej się na naszym pontonie nie mieściło.
16: Brzmi jak rewolucja w waszej pracy.
7: No, ogromny przeskok. To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę.
9: Tłumaczył kapitan Bartosz Zakrzewski. Na uroczystości był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, a Cumulus wypłynął już w swój pierwszy inauguracyjny rejs.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
17: Lukas Podolski zakończy jutro sportową karierę. W jego ostatnim meczu Górnik Zabrze podejmie Radomiaka. Zabrzanie walczą o wicemistrzostwo. Jutro po ostatniej ligowej kolejce, jeśli chodzi o tabelę, wszystko będzie jasne. Mistrzem, jak wiemy, jest Lech Poznań. Za jego plecami cały czas trwa walka o puchary. Matematyczne szanse na piąte miejsce w tabeli i eliminację Ligi Konferencji ma jeszcze siódma w tabeli Legia.
18: Ta drużyna jest świadoma i dała sobie szansę. Będziemy chcieli to wykorzystać. Czym Żonka? No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
17: To szkoleniowiec Legii Marek Papszun. W walce o utrzymanie Piast, Krakowia, Widzew i Lechia. Jedna z tych drużyn spadnie do pierwszej ligi. Wszystkie mecze jutro od 17:30. Jutro także ważny mecz w Oslo. W finale Ligi Mistrzeń zagra FC Barcelona z Ewą Pajor. Nasza napastniczka już po raz szósty w karierze zagra w pojedynku o taką stawkę, ale jeszcze nigdy tych rozgrywek nie wygrała.
19: Cała Polska trzyma za Ewę kciuki. Tyle pracy w to wszystko włożyła, że no myślę, że zasługuje na to, żeby podnieść w końcu ten puchar Ligi Mistrzeń.
17: Tak mówiła była reprezentantka Polski Emilia Zdunek. Rywalkami Barcelony będą piłkarki Olimpiku Lyon. Na Mistrzostwach Europy w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową, trzecie zwycięstwo Polaków na zakończenie fazy grupowej. Pokonaliśmy w Tiranie Bułgarię 5-2. Trafiamy teraz do 1/8 finału. Zagramy jutro z Gruzją. Biało-czerwoni siatkarze za to ciągle w grze. W Katowicach gramy z Ukrainą. Jak na razie 2-1 w setach, jeśli chodzi o wynik w czwartej partii 17-17. W Genui na towarzyskim turnieju grają za to siatkarki. Stoczyły dziś 500-setowy pojedynek z Turczynkami. Przegrały po tiebreaku.
20: Na pewno materiał do analizy, tak naprawdę dopiero zaczynamy. Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć.
17: Podsumowała Justyna Łysiak.
21: Bo ja tu wjeżdżam z pogodą, ale właściwie nie wiem, co mam powiedzieć.
22: No powiedz, że w Zakopanem temperatura gra w Soka, czyli piłkę nożną sześcioosobową, bo w nocy będzie 6 stopni.
21: O, proszę, jak fajnie. A jutro, jak tu patrzę na mapkę, bo lubię patrzeć na sobotę.
22: No właśnie,
21: mapkę.
22: Co jutro? Co w sobotę? Weekend.
21: No
22: weekend.
21: Proszę pana, po prostu poezja. Marzyliśmy o takim maju, o takiej temperaturze 23, 24, 25, 26 stopni. Kto
22: no
21: da
22: ładnie.
21: Więcej? To da więcej. Kto się dołączy do tej wyliczanki?
22: Może... Ale nie powiesz mi, że niedziela też taka będzie. To za godzinę sprawdzimy.
21: Za godzinę, tak.
22: Dobra.
21: Nie myślmy o niedzieli, póki jeszcze się piątek nie skończył. Moment, nie rozpędzaj się tak, ryba.
22: Pop Octagon trwa, Jędrych zaraz zagra coś fajnego, ja dorzucę swoje i zrobimy z tego muzyczną bitwę pod hasłem wyrwiemy was na parkiet.
21: A za chwilę rozbije się szklanka. Tylko proszę posprzątać.

0: Jesteśmy już w ważnym momencie naszego dzisiejszego spotkania w programie Pop Octagon.
1: Ja tam momenty to były przy tej piosence, no, podejrzewam, były. za twoich czasów, właśnie o to chodzi,
0: tak, żeby pokazać naszym słuchaczom, że pewne sygnały płynące od artystów są sygnałami, które trzeba, no właściwie od razu odebrać. Let's dance, zatańczmy, podrywasz partnera, partnerkę i taniec od razu się rozpoczyna.
1: Tak, bo podryw na parkiecie, tak. RMF wtedy też jest z wami.
0: Oczywiście.
1: I proponuję tutaj przeboje do muzycznej bitwy numer 3. No to ja coś nowszego, no, chociaż tak. Też już trochę lat ma ten kawałek Davida Getty.
2: Kto zwycięży w Pop Octagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
0: Ja się zastanawiam, czy współcześnie w ogóle działa coś takiego jak podryw, jakieś wciąganie na parkie, tego typu rzeczy. To robicie tak teraz?
1: Działa na pewno.
0: Aha.
1: Zwłaszcza jak grają takie nagrania.
0: Baby when the light, czyli jak światła gasną, to od razu pojawia się odwaga.
1: Można tak powiedzieć.
0: Śmiałość.

0: Czyste Złoto to są kolejne wyniki naszej muzycznej bitwy.
1: Czyste Złoto.
0: Czy DJ Jędrych, czy...
1: Prezenter Rybak. No właśnie. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o to, która wersja zaproszenia do tańca jest dzisiaj najbardziej obowiązująca, albo też najbardziej ponadczasowa?
0: Jednak sprawdza się ta staromodna.
1: Międzypokoleniowo Let's Dance.
2: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
6: To posłuchaj.
8: Super! Dziękuję bardzo.
6: Kumulacja szczęścia w RMFM.
7: Czeka
5: ponad milion złotych.
7: Zagrasz?
9: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Linz, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej będą napakowane niespodziankami. Wyjątkowi goście, wyjątkowy koncert. Na żywo w sobotę o 19.45 w TVN.
14: Ale kanał.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
15: RMF FM. Dobry wieczór.

0: Rowerowy, charytatywny stream Łatwo Ganga śledzimy w RMF FM już powyżej 3 milionów i 80 kilometrów na liczniku i ponawiamy apel bezpośrednio od Łatwo. Nie wychodźcie na ulicę, nie zatrzymujcie go, zrobiło się ciemno, a bezpieczeństwo jest przede wszystkim istotne.
1: 80 kilometrów przejechane,
0: przejechane,
1: żeby nie było wątpliwości. Tak.
0: Do Gdańska jeszcze teraz, daleko.
1: Tak, taki numerek chciałem zaproponować dla wszystkich, którzy czasami mają problem, żeby jakoś się wytłumaczyć, żeby zrobić jakiś gest pojednania. Jedno słowo czasem załatwia takie problemy, wiesz?
0: Kolacja?
1: Nie, nie kolacja, Madonna.
0: Madonna?
1: Sorry.
0: Sorry. Pan po polsku śpiewa?
1: Po francusku też.
0: Po wielu językach. A nawet w wielu. Sono spiacente io.

0: programie Pobok Tagon ten nasz międzypokoleniowy dialog czasami sprowadza się nie tylko do piosenek, ale także do różnych innych elementów, takich treści, które płyną z utworu.
1: Z sytuacji życia wziętych.
0: Tak, dokładnie. I teraz pojawia się tytuł piosenki Girl, You'll Be a Woman Soon, czyli czy wiesz, Macieju, kiedy kobieta, dziewczyna staje się kobietą?
1: Myślę, że w tych czasach najlepsza odpowiedź jest taka, że ona sama wie kiedy.
0: Mhm.
1: Ale kiedyś pisali o tym piosenki.

0: sama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kto najlepiej czyta bajki?
7: Mama!
6: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
7: Mama!
6: A kto najszybciej montuje meble?
7: Mama!
6: Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojaz.
8: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojaz, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojaz.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony.

0: w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Po reklamie.
3: Kolejna pełna, za chwilę na zegarach, to już 23. Czas na fakty RMF FM w studiu Marlena Chudzio.
4: Dwóch amerykańskich polityków z Izby Reprezentantów pyta o okoliczności przyznania wizy Zbigniewowi Ziobrze, donosi agencja Reutera. Za godzinę w Krakowie będzie obowiązywać referendalna cisza. Nie można w tym czasie nawet zachęcać do głosowania. Łatwogang prowadzi kolejną akcję charytatywną, ma jednak pilny apel. Chodzi o bezpieczeństwo. Czy główny zastępca sekretarza stanu Marco Rubio mógł przyspieszyć wydanie wizy dla Zbigniewa Ziobry? Z takim pytaniem, według informacji agencji Reutera, zwróciło się dwóch czołowych demokratów z Izby Reprezentantów USA, Gregory Mix i James Raskin. Przyznanie wizy stanowi bezprecedensowy poziom ingerencji w politykę wewnętrzną i systemy sądowe dwóch długoletnich sojuszników USA na mocy traktatów, napisali politycy, odnosząc się do Polski i Węgier, które są członkami NATO. Poprosili Marco Rubio o pisemne odpowiedzi na swoje wątpliwości najpóźniej do 21 czerwca.
5: To stanie się faktem.
4: Ostatnia godzina kampanii w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy zdecydują o odwołaniu lub pozostaniu na stanowisku prezydenta i Rady Miejskiej. Za godzinę w stolicy Małopolski obowiązywać będzie cisza referendalna. Co to oznacza, wyjaśni nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
6: Od północy nie będzie można prowadzić jakiejkolwiek agitacji. To obejmuje m.in. zakaz rozwieszania banerów, rozdawania ulotek bądź organizowania manifestacji i wystąpień o charakterze politycznym. W przypadku referendum obowiązywać będzie jeszcze jedno ważne obostrzenie. Aż do zakończenia głosowania we wszystkich komisjach nie można w żaden sposób zachęcać lub zniechęcać do udziału w głosowaniu. Frekwencja w czasie plebiscytu jest istotnym czynnikiem wpływającym na ważność głosowania. Aby wynik był wiążący w przypadku odwołania prezydenta Krakowa, do urn musi się udać ponad 158,5 tysiąca uprawnionych. Z kolei do ważności referendum w sprawie Rady Miasta potrzeba udziału blisko 180 tysięcy osób. Przypomnę, lokale wyborcze będą w niedzielę otwarte od 7 do 21.
4: Teraz w faktach ważny apel. Jak informowaliśmy na naszej antenie, Łatwogang w niecały miesiąc po rekordowej zbiórce dla dzieci chorych na raka rozpoczął nowe wyzwanie. Tym razem jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i w trakcie relacji na żywo zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa z Leska. Jego śmiertelną chorobę może zatrzymać tylko terapia genowa. Jej koszt to aż 15 milionów złotych. Łatwogang ruszył w drogę, pokonał prawie 80 kilometrów i zebrał 3 miliony złotych, ale ma ważny apel o to, aby nie dołączać do niego po drodze.
7: Żeby po prostu nie robić konwoju też do wszystkich osób. Słuchajcie, na tym etapie tutaj, na miejscu jest po prostu niebezpiecznie. Jeżeli ktoś chce wziąć udział i być obok przy ulicy, super, bardzo, to jest w ogóle genialnie.
8: Machanie i w ogóle.
7: Ale tutaj na ulicy obecnie tutaj było 50 osób, tak. I to jest po prostu niebezpieczne.
4: Powtarzamy apel Łatwoganga, nie dołączajcie do youtubera, ale wspierajcie i obserwujcie jego akcje. Pojawiając się na trasie, przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego, no i dbajcie o własne bezpieczeństwo. Poznań przygotowuje się do wielkiej mistrzowskiej fety. Wspólne świętowanie piłkarzy i kibiców odbędzie się jutro po meczu Lecha Poznań z Wisłą Płock. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Najpierw oczywiście mecz z Wisłą Płock, a następnie wręczenie trofeum, ceremonia medalowa i wspólne świętowanie na stadionie około godziny 21. Sprzed Ena stadionu wyruszy autokar z odkrytym dachem, którym pojadą piłkarze kolejorza. Przed północą dotrą oni na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.
10: Będzie się działo zarówno na stadionie, jak i na ulicach Poznania, ale także na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To na pewno będzie długa noc.
9: Powiedział mi Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań. Relacje z ostatniego meczu Lecha w tym sezonie i z mistrzowskiej fety już jutro w faktach RMF FM.
4: To jutro, a już świętować mogą piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin. Obroniły tytuł mistrza Polski. Pokonały we własnej hali w ostatniej kolejce ekstraklasy PGE MKS Elwold Lublin i 29 do 26 i zdobyły szósty z rzędu złoty medal.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A łatwo gang słyszany w faktach dojeżdża właśnie do Krakowa. Ale my teraz na mapy spoglądamy, nie tak. Na streama, bo jutro, co jutro?
8: Miałeś właśnie powiedzieć, obiecywałem, co tak, już.
3: Nie, pojutrze, pojutrze.
8: To w niedzielę, tak, no, tak, no, niedziela, no to niedziela będzie dla nas od 25 do 27 stopni, nawet 28 słonecznie, no będą takie miejsca, gdzie trochę popada deszcz, ale
3: przecież... A to mamy różne mapy, bo ja tu widzę burze będą.
8: Gdzie?
3: Po południu.
8: Gdzie ty tą burzę widzisz?
3: Na południowym zachodzie.
8: A, no to jakaś taka chwilowa, tam 15 minut i po prawie, to nie róbmy z tego za wydarzenia.
3: No może tak być, bo w poniedziałek ochłodzenia nie będzie.
8: Nie,
3: dużego.
8: Nie, już nic nie będzie, będzie cały czas tak pięknie, ładnie i w ogóle majowo.
3: A to bym nie przesadzał.
8: To dobra, no, jeszcze w razie tutaj... słuchajmy RMF Roxy.
3: RMF Roxy, tak.
8: Tak.
3: Roxy Węgiel teraz wam zafunduje
8: na
3: swoją
8: szeroką wodę.
3: Wodę.
8: Wypływa.
3: DJ Jędrych
8: i prezenter Rybak.
3: Dobry wieczór.
8: Ja wiosłuję, ty sterujesz.

0: Natalia Zastępa. Nieoficjalny hymn powrót taksówką do domu.
1: Tak, to tak to teraz wygląda.
0: Hasło powrót taksówką do domu, wracam do siebie, no pasuj.
1: Jest
0: no
1: taka pora, o której faktycznie tego typu transport jest popularny i też to zarazem należy to potraktować jako dobry kierunek. No, o tej porze wracasz do domu, 23 minuta 15.
0: Wystaw jakiś przebój do taksówki.
1: Aha, proszę pana.
0: Wystaw.
1: Już.
2: Kto zwycięży w poboktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: Wyobraźcie sobie taki nieco starszy samochód, taki może już nie najnowszy model, takiego sympatycznego pana za kierownicą, który podjeżdża, drzwi się otwierają, można wsiąść, cyk.
0: Ale silnik parowy, czy już...
1: Nie, no spalinówka, tylko taka jeszcze na małych wtryskach, także bez specjalnej mocy. No, i tutaj je le taxi.
3: RMF zawsze z wami.
1: Tak, s'il vous plaît, monsieur mademoiselle.

0: Prezenter Rybak wybrał sobie tę piosenkę specjalnie na poprawę humoru, żeby poczuć się od razu odrobinę lepiej z tym Galaxy.
1: Nie sobie na poprawę humoru, tylko wszystkim, co w taksówkach RMF zawsze z wami.
0: Taki hojny, tak? No bo wracamy do wyników kolejnej, właściwie już ostatniej dzisiaj bitwy.
1: No, która jednak rozstrzyga remis w dzisiejszym Popoktagonie. Dwa DJ Jędrych.
0: Dwa prezenter Rybak.
1: No jednak
0: Żółę taksi.
1: Żółę taksi.
0: Jeździmy dalej.
1: Wygrały.

0: troszkę ten tekst u Muńka się lekko zdeaktualizował, bo już wiosna to spaliną nie oddycha, bo już teraz mamy trochę czystsze powietrze, to już nie te czasy, już
1: ekologia. Strefy czystego transportu.
0: Właśnie, to wszystko, proszę pana, to tylko o piosenkach. Historia została jakby taki zły sen trochę.
1: Olivia Rodrigo. Z zanieczyszczonym powietrzem długo się nie naoddychała, bo ona z tych moich gwiazd, czyli młodszych, i tutaj mamy jej nowość Drop Dead.
0: To jakaś taka znana teraz bardzo, tak?
1: O, jak wejdziesz w internet.
0: Tak.
1: Zobaczysz, co ona tam śpiewa.
0: A rolki też wrzuca, czy nie?
1: Rolki? Nawet na rolkach pewnie jeździ.
0: O, to już jeszcze lepiej.

0: pamięta, że kiedyś użyłem takiego słowa pląs, to pląs. Właśnie do tej piosenki on się między innymi tyczy.
1: Pląs, pląs, pląs.
0: Pląs, taki sweat a la la long.
1: Dobrze, to może ja użyję słowa touch.
0: Touch?
1: Touch.
0: Proszę bardzo, kolega poszedł wysokie tony.
1: Nie, a... ja właśnie, nie, słuchajcie. Daria Marx, ona mówi touch.
0: Touch me. I wanna feel your body?
1: Tylko po polsku, tak. Mm.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w KOE z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
7: Zrobimy grilla dla kibiców
8: i wielką potańcówkę po meczu.
9: A ten meczek odpalimy my,
10: Big Cheese.
2: FIFA Rafa 2026.
11: Ej, zejdź z kanapy.
12: Zagraj z RMF FM.
13: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
14: RMF FM zawsze z wami.
15: Reklama.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
20: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak

0: się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Maciej Rybak, Marcin Jędrek, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Pop Octagon, zapraszając na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Marlena Chudzio.
3: 12-latka poszukiwana przez małopolską policję, z dziewczynką nie ma kontaktu od czwartku. Nowa jakość w polskim lotnictwie. W kraju są pierwsze pozyskane przez nasz kraj nowoczesne myśliwce piątej generacji F-35. Amerykanie publikują kolejne dokumenty o UFO. Zarządził w tej sprawie prezydent Donald Trump. Krakowska policja nadal poszukuje 12-letniej dziewczynki Elżbiety Wojtackiej. W czwartek nie wróciła do miejsca zamieszkania po spotkaniu ze znajomymi. Do obecnej chwili nie nawiązała kontaktu z bliskimi i nie jest znane miejsce jej pobytu. Poszukiwania są prowadzone m.in. w Lesie Wolskim. Zdjęcie dziecka publikujemy na rmf24.pl. Pierwsze trzy F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku.
4: Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj do bazy w Łasku w najbliższych tygodniach. Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35. W przyszłym roku kolejne 12 maszyn i tak aż do 32 zakontraktowanych.
3: Poinformował wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W uroczystości powitania maszyn brał udział także Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.
5: To wielkie wzmocnienie polskich sił zbrojnych, to wielka inwestycja. Najlepsi na świecie piloci otrzymują dzisiaj najlepszy na świecie sprzęt. Wzmacniamy polską architekturę bezpieczeństwa.
3: W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Samorządy z Lubelszczyzny będą ponownie poinstruowane, jak uprzedzać ludność o ćwiczeniach wojska. Zapowiada to wojewoda w reakcji na to, co stało się w Chrubieszowie, tuż koło granicy z Ukrainą. Mieszkańcy nie byli tam uprzedzeni o ćwiczeniach, a widok samolotów i dronów nad miastem mocno ich zaniepokoił. Wielu obawiało się, że to atak na Polskę. Wojsko z wyprzedzeniem zawiadomiło o ćwiczeniach starostę, który nie przekazał informacji mieszkańcom. Jak mówił, uznał, że mógłby być posądzony o zdradę. Będziemy o tym rozmawiać na spotkaniu z samorządowcami, deklaruje wojewoda Krzysztof Komorski.
6: Myślę, że nie jedno spotkanie temu tematowi na pewno poświęcimy. Szefowie obrony cywilnej na poziomie powiatów powinni mieć świadomość, kiedy tego typu informacja powinna zostać przekazana, posiadając wiedzę o tym, że będą odbywały się ćwiczenia, czyli nie będzie się działo nic, co zagraża bezpieczeństwu, a mogą się pojawić sygnały, które mogłyby budzić niepokój, to w tym wypadku pan starosta powinien lokalną społeczność poinformować. Będziemy ten przykład przywoływać.
3: Dwudniowe ćwiczenia w Chrubieszowie były testem obrony powietrznej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Od początku roku Ukraina odzyskała kontrolę nad 590 kilometrami kwadratowymi swojego terytorium, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W swoim oświadczeniu opowiedział o rozmowie z europejskimi partnerami Ukrainy, przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, których powiadomił o rosyjskich planach dotyczących m.in. Białorusi i innych regionów Europy.
8: Ukraina zawsze stara się,
3: by Europa była obecna w negocjacjach, aby głos europejski został dokładnie uwzględniony. Pytanie brzmi, w jaki sposób wspólnie doprowadzimy do pokoju, który będzie trwały i godny, zaznaczył prezydent. Według Zełenskiego wiele zależy od rozwoju sytuacji w wojnie z Iranem, na której skupiają się Stany Zjednoczone. Pentagon opublikował drugą transzę odtajnionych akt dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Wśród nich jest m.in. relacja funkcjonariusza amerykańskiego wywiadu z serii bliskich spotkań z UFO w 2025 roku na poligonie wojskowym. Podobnie jak w poprzednim przypadku, resort obrony nie oferuje jednoznacznych wyjaśnień opisywanych zjawisk. Pentagon zapowiedział dalsze publikacje archiwów. To wynik rozporządzenia prezydenta Donalda Trumpa. Nazwisko głównej bohaterki serialu Odwilż będzie nosić nowa policyjna Łódź. Nazwę Zawieja wybrali w plebiscycie mieszkańcy Szczecina. To właśnie tam kręcony był popularny serial HBO. Nową jednostkę ochrzciła aktorka Katarzyna Wajda, wcielająca się w postać Katarzyny Zawiei.
8: Zostać matką chrzestną to jest naprawdę duże wyzwanie. Takiej Łodzi to szczególnie. Jestem bardzo wzruszona i zaszczycona, zwłaszcza, że głosowali Szczecinianie na tą nazwę. Mam nadzieję, że ta Łódź będzie tak niezawodna jak Zawieja w serialu i że będzie sprawiała trochę mniej kłopotów niż Zawieja w serialu.
3: Nowa jednostka wyposażona jest m.in. w sonar, system nawigacyjny, system do śledzenia statków, łączność radiową, sprzęt ratowniczy z defibrylatorem. Kolejne fakty przygotuje i przedstawi Karol Płaczkiewicz, a ja mówię do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacji w RMF FM.
1: Trzy polskie myśliwce F-35. Co to za maszyna? Już teraz porozmawiamy z Maciejem Szopą z portalu Defense24. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Czym wyróżniają się F-35 na tle innych samolotów?
2: F-35 jest samolotem piątej generacji, jedynym dostępnym na rynku, przynajmniej dla państwa zachodniego. No i prawdopodobnie obecnie najlepszym jeszcze, jaki w ogóle obecnie jest produkowany. Czym się wyróżnia? No oczywiście własności stealth, czyli jest trudno wykrywalny dla radarów. Nie oznacza to, że nie da się go wykryć radarem, ale można to zrobić ze znacznie mniejszej odległości niż w przypadku standardowego, klasycznego samolotu, na przykład czwartej generacji. Oznacza to, że on może się prześlizgiwać pomiędzy systemami obrony powietrznej, strefami ich wykrywania i dokonywać ataku głęboko za liniami nieprzyjaciela, czyli tak mówiąc już konkretnie, może zniszczyć lotniska z bombowcami przeciwnika, z pociskami manewrującymi, z dronami samobójczymi, zanim one w ogóle przeciwko Polsce lub jej sojusznikom by wystartowały. Czyli to jest najefektywniejsza metoda. Oprócz tego F-35 dysponuje bardzo zaawansowanymi sensorami, może wykrywać obiekty i swoim radarem, i optoelektroniką z bardzo dużej odległości, dzięki czemu można go i to w połączeniu z tym, że jest trudny do wykrycia, sprawia, że on może jako samolot rozpoznawczy służyć, który przekazuje na bieżąco informacje do innych polskich czy sojuszniczych środków prowadzenia walki, więc możemy sobie wyobrazić na przykład sytuację, w której on wykrywa jakieś cele na terenie Kaliningradu, nie otwierając nawet komory uzbrojenia, co go dekonspiruje, tylko te cele są niszczone na przykład przez naszą artylerię rakietową, którą Polska w dużej ilości kupuje. Może też dzielić się danymi z myśliwcami takimi jak F-16, które będą leciały za nim w bezpiecznej odległości. I F-16 jako ta ciężarówka z uzbrojeniem tak zwana będzie odpalał na jego wskazania pociski w bezpiecznej odległości, nie musząc nawet włączać własnych czasami sensorów. Także zastosowania F-35 są bardzo, bardzo szerokie. Może być też retranslatorem łączności, może wspomagać systemy dowodzenia naziemne. Bardzo, bardzo duże, szerokie zastosowania.
1: A ilu mamy wyszkolonych pilotów, którzy będą potrafili latać tą maszyną? Bo rozumiem, że to wcale nie jest takie oczywiste.
2: Na razie szkolimy 24 pilotów w Stanach Zjednoczonych. Część z nich już się wyszkoliła, w tym nawet do instruktorskiego poziomu. Docelowo mamy pilotów szkolić na ten sprzęt w Polsce. F-35 to ma także bardzo zaawansowany system szkolenia oparty o naziemne symulatory, takie, że adepci lotnictwa będą mogli wyszkolić się na niego, nie latając na jego pokładzie. Dlatego nie ma dwumiejscowych F-35 właśnie, bo symulatory mają taki poziom wierności, że można właśnie w tani sposób, no bo symulator to jednak znacznie tańsze koszty niż wysłanie samolotu w powietrze, będą mogli się wyszkolić na ziemi po odbyciu oczywiście lotów wcześniej na samolotach szkolnych i odbyciu normalnego szkolenia podstawowego. Więc jest kolejna zaleta całego tego systemu.
1: A ile ostatecznie maszyn ma trafić do Polski? No dzisiaj trafił 3, a ile ma ich być w ogóle?
2: No myśmy zamówili w 2020 roku 32 maszyny. Wydaje się, że dokupimy jeszcze drugie tyle z czasem. Jest ten przetarg na dwie dodatkowe eskadry. Teoretycznie tam się kilka konstrukcji stara, kilka firm z różnymi konstrukcjami o ten przetarg. Ale w 2014 roku było powiedziane, że Polska z czasem kupi 64 F-35, więc o ile będziemy mieli pieniądze, co nie jest takie oczywiste, to ten samolot to mamy kupioną połowę z tego, co mamy docelowo mieć.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Maciej Szopa, portal Defense 24, witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: A jakie kraje? Wspomniał Pan o tym, że to jest jedyny dostępny dla krajów zachodnich samolot tego typu, tej generacji.
2: Tak.
1: Jakie kraje na świecie korzystają z F-35?
2: O, to będę to długo wymieniał. Tych, co korzystają, poza Stanami Zjednoczonymi, to są kraje z konsorcjum Joint Strike Fighter, czyli współproducenci. Tutaj mamy Wielką Brytanię, Norwegię, Danię. Oprócz tego klientem jest Belgia. Zamówienia złożyły Finlandia, Niemcy, Czechy, Rumunia. No, z innych na świecie graczy, no to mamy Japonię, a w Europie jeszcze, przepraszam, Włochy. Znów na Daleki Wschód wracając, Republika Korei, Australia, Singapur. Pewnie jeszcze zapomniałem o jakichś krajach. Wiele krajów by chciało w ogóle kupić F-35, ale są dla nich niedostępne. A oczywiście Izrael jest też wielkim użytkownikiem F-35, który jako pierwszy użył tych samolotów bojowo. I potwierdził teraz już wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, że ta maszyna deklasuje systemy obrony przeciwlotniczej krajów, powiedzmy, tego bloku konkurencyjnego, czyli systemy chińskie i przede wszystkim rosyjskie.
1: A na ile to wzmocni, bo to oczywiście cieszymy się, że mamy ten sprzęt znakomity, ale na ile to wzmocni nasze bezpieczeństwo? No bo jak widać, można dużo tańszym kosztem prowadzić wojnę powietrzną przy pomocy nie mega skomplikowanych samolotów, tylko przy pomocy rojów dronów.
2: Znaczy, zagrożenia, jakie są we współczesnej wojnie, są różne. Są, jak ktoś mówi, high-endowe i low-endowe. High-endowe to są pociski balistyczne, pociski manewrujące i to są drogie środki, trudne do zwalczania. I do tego właśnie są takie samoloty jak F-35. Oczywiście wykorzystanie F-35 do zwalczania dronów, które kosztują po $50,000 za sztukę, to jest trochę zabijanie muchy młotkiem. Raczej do tego będą służyły inne platformy, czyli F-16, FA-50 lekki, śmigłowce, między innymi Apache, AW-149, ponieważ do nich są integrowane obecnie tanie pociski, naprowadzane laserowo, które są takim optymalniejszym środkiem, no bo musi być niestety ekonomika na wojnie i kiedy to tylko możliwe, powinniśmy niszczyć te tanie drony czymś jeszcze tańszym. Oczywiście, jeżeli taki dron się będzie zbliżał do miasta z ludźmi, czy do elektrowni, czy do czegoś, co jest dużo cenniejsze niż no, powiedzmy gołe pole, no to wtedy trzeba będzie czasami użyć też klasycznego myśliwca z klasycznym myśliwskim uzbrojeniem, w tym także F-35. Ale F-35 to jest raczej rozwiązanie do niszczenia celów przeciwnika cennych, zaawansowanych technicznie i drogich.
1: Czyli rozumiem, w głębi potencjalnego naszego przeciwnika, to znaczy
2: do uderzenia w głębi, ale też do typowo defensywnych zadań też możemy używać F-35. Szczególnie, że jego można uzbroić w tak zwany tryb bestia, czyli wtedy ignorujemy jego własności stealth, podwieszamy mu uzbrojenie także na zewnątrz, a on wtedy ma bardzo dużo amunicji, mówiąc kolokwialnie, bo ma łącznie 14 punktów podwieszeń na uzbrojenie i możliwość przenoszenia do 8 ton i 300 kg uzbrojenia plus działko. I w takiej konfiguracji on defensywnie może być wykorzystywany w sposób bardzo efektywny w obronie.
1: Czyli rozumiem, zwiększa to nasz poziom bezpieczeństwa. To znaczy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
2: Zdecydowanie. No ja uważam i swoją opinię opieram na opiniach ekspertów, dowódców naszych lotniczych i dowódców w ogóle wojska i też na opiniach zagranicznych, że no to jest początek, pewien początek epoki bezpieczeństwa, które Polska własnymi siłami będzie w stanie uzyskać. Myślę, że jak już pierwsza eskadra F-35 osiągnie gotowość operacyjną, to będzie w przyszłym roku, to naprawdę nasze bezpieczeństwo będzie na znacznie wyższym poziomie.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Maciej Szopa, portal Defense24. Bardzo dziękuję za te informacje i za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej

ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Fakty o pierwszej zaczniemy od wieści dla kierowców jadących autostradą

0: A4 w Śląskiem. Na wysokości Zabrza zderzyły się dwie osobówki. Amerykańscy demokraci żądają wyjaśnień w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry. Podejrzewają nadużycie władzy. Majowe Tatry pod śniegiem. Jeśli wybieracie się na szlak, ratownicy przypominają o zachowaniu ostrożności. Uwaga kierowcy na A4 w Śląskiem. Dwie osobówki zderzyły się między węzłami Ruda Śląska i Zabrze Południe. Zablokowane są teraz dwa pasy w kierunku Wrocławia. Jedźcie ostrożnie. A teraz o tym, co na stacjach paliw. W ten weekend paliwo jest nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw na najbliższe dni to 6,46 zł za litr benzyny 95. To o 2 grosze mniej niż wczoraj. Obniżka także przy dystrybutorach oleju napędowego o 6 groszy. Dziś górny limit to 6,85 zł. Nowe stawki już obowiązują i pozostają aktualne również w niedzielę, a także w poniedziałek. Kolejne aktualizacje cen dopiero we wtorek. Dwaj kongresmeni Partii Demokratycznej zażądali od sekretarza stanu USA Marco Rubio wyjaśnień w sprawie wydania wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według agencji Reutera amerykański dyplomata Christopher Landau miał pomóc w przyspieszeniu procedury, uznając byłego ministra za niesprawiedliwie ściganego w Polsce. Demokraci oceniają, że mogło dojść do poważnego nadużycia władzy i ingerencji w polski wymiar sprawiedliwości. Przypomnijmy, polska prokuratura chce ekstradycji Ziobry, który jest podejrzany m.in. o kierowanie grupą przestępczą w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Od północy na terenie całego Lublina obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Do końca roku taka prohibicja ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Co na to mieszkańcy Lublina?
1: Bardzo dobry pomysł. Mieszkam w centrum. Co tu się dzieje? Burdy, krzyki.
2: Zakaz pomoże?
1: Myślę, że pomoże.
3: Mi osobiście nie przeszkadza sprzedaż alkoholu przez całą noc.
4: Ten, kto chce, to i tak znajdzie, gdzie kupić.
5: To ludzie znajdą jakąś furtkę
6: i będą na meliny chodziły.
7: Wrócą meliny?
6: Wrócą.
8: Czasem są takie sytuacje towarzyskie, że sklepy nocne z alkoholem by się przydały, ale myślę, że globalnie lepiej by było, gdyby ten zakaz był.
9: Jeżeli zakazywać, to wszędzie. Czyli i knajpy, i sklepy, i tak to jest po prostu hipokryzja i wspieranie lokalnej gastronomii.
10: Jeśli ktoś będzie potrzebował zrobić sobie zakupy wcześniej, każde obostrzenie jest dobre.
0: Usłyszał w centrum Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Od stycznia zakaz ma być zaostrzony, będzie obowiązywał od 22. Problemy z dotarciem do sklepu i błoto po kostki. Tak obecnie wygląda codzienność mieszkańców szczecińskich Pomorzan. Czekają oni na koniec tak zwanej torowej rewolucji. Tymczasem wykonawca pracy poprosił o kolejne pół roku na dokończenie wymiany torowisk tramwajowych.
11: No wiadomo, że jest trudniej, ale trzeba przeczekać i będzie zrobione. Do stycznia to się wytrzyma.
12: Czy to utrudnia tutaj poruszanie się mieszkańcom?
13: No bardzo, szczególnie tam do sklepu. Tu nie było chyba od wojny nic robione, cała Kolumba, wstyd było. Jak zaczęli to robić, to byliśmy przeszczęśliwi.
12: Tu rozkopane cały czas wszystko, a teraz podobno pół roku kolejne opóźnienia ma być. Co pani sądzi o tym?
14: Jeden wielki dramat. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Ten most, którym się przechodzi, są takie szczeliny, że moje dziecko ostatnio noga wpadła i mało nogi nie złamała. Chodzimy po błocie, po kostki. Dla mnie to jest jedna wielka pomyłka, naprawdę. Nie da się tak żyć. Ile jeszcze? Kolejne pół roku? No nie.
0: Z mieszkańcami szczecińskich Pomorza rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
15: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Planujecie się wybrać w Tatry w ten weekend? Mamy informację dla was. Mimo że w kalendarzu już 23 maja, w wyższych partiach panują warunki jak w grudniu. Ostrzega w rozmowie z Maciejem Pałachickim ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
16: Jest jeszcze zalegający śnieg po ostatnich opadach, dość dużych. Ten śnieg powoli się topi, ale jest go jeszcze dużo i na pewno do tego weekendu 4 czerwca na pewno go zostanie jeszcze trochę.
17: Czyli jeżeli wybieramy się na Rysy, na Orlą Pecz, na Świnicę na przykład, to będzie potrzebny odpowiedni sprzęt typowo zimowy?
16: No tak, szczególnie po północnych stronach, gdzie słońce tak nie operuje, tam musimy się przygotować na warunki typowo zimowe.
0: Sezony różnie zmieniają się w Polsce. Wiosna wygnała zimę z nizin, ale w górach nie ma nic do gadania. Tam panuje królowa śniegu.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: To sobie porozmawiamy o filmie. Tak, wszystko wszędzie naraz. Cezary Olbrecht razem z nami, Kanal Plus. Dzień dobry, panie Cezary. Umówiliśmy się na rozmowę o filmie, słyszałem.
2: No, zamieniam się w słuch.
1: O filmie, który nam serwuje Piłkarska Ekstraklasa, Ostatnia Kolejka, czyli wszystkie mecze o tej samej porze, wszystkie mecze w sobotę, wszystkie mecze o 17.30 i oczywiście maszyna robiąca Bing, czyli Multiliga w kanale Plus. Czarek, ta kolejka, co będzie się najważniejszego działo, powiedz, czego jeszcze nie wiemy przed tą ostatnią kolejką PKO BP Ekstraklasy?
2: No fajne jest to, że tak naprawdę dużo rzeczy nie wiemy. Wiemy, kto jest mistrzem kraju, znamy dwóch spadkowiczów, natomiast nie wiemy, kto zagra w pucharach, a wiemy, że tych miejsc w pucharach jest w tym roku w związku z dobrymi ostatnio występami na europejskich boiskach naszych drużyn więcej, nie 4, a 5. I w związku z tym, że Górnik Zabrze, który zdobył Puchar Polski, na pewno będzie w tej piątce, a więc od 1 do 5. Te miejsca będą premiowane na pewno startem w europejskich pucharach. No i ważne jest jeszcze na dole, bo cztery drużyny teoretycznie, a tak naprawdę trzy są jeszcze zagrożone tym, aby dołączyć do Brukbetu i Arki Gdynia, a więc dwóch Beniaminków, które tylko na rok niestety zakotwiczyły w Ekstraklasie. No przede wszystkim będzie to zwieńczenie takiego szalonego sezonu, którego dawno nie było, kiedy wszystko tak się miksowało, kiedy 2-3 mecze zwycięskie wydostawały zespół ze strefy spadkowej i już mogli oni myśleć o europejskich pucharach, a po dwóch kolejnych porażkach znowu wpadali w czarną rozpacz, bo znów trzeba było się bronić przed spadkiem. No, kompletnie zwariowany sezon z jakimi rozstrzygnięciami na końcu. 17.30 pierwsze gwizdki na wszystkich stadionach. Multiliga, na którą zapraszamy od godziny 16, więc półtorej godziny będziemy wizytować każdy ze stadionów i króciutkie meldunki stamtąd zbierać, a po meczu nawet dwa razy dłużej, 3 godziny będziemy rozkminiać to wszystko, co działo się. Zobaczymy, kto będzie się ratował, a kto będzie ronił krokodyle łzy.
1: To w takim to razie zaczynamy od dołu czy od góry? Od spadkowiczów czy od tych, którzy jeszcze walczą o europejskie puchary?
2: To wiesz co, spójrzmy sobie może na dół na początek, bo tam dwa bardzo, bardzo ważne mecze. To jest tak, że Widzew Łódź i Lechia Gdańsk mają wszystko w swoich rękach. Widzew gra u siebie, Lechia gra na wyjeździe, ale ze spadkowiczem. Tyle, że wiemy, że ten spadkowicz już pociągnął ze sobą na dno Arkę, więc te zespoły z nadmorza jakoś mu leżą. Ale jeżeli Lechia Gdańsk wygra w Niecieczy i zakończy zwycięsko tę batalię, to zostaje. Jeżeli Widzew pokona Piast Gliwice, to też zostaje, więc jakby te drużyny tutaj chyba mają najbardziej luksusową pozycję. Ciekawa sytuacja jest bardzo w Łodzi. No, chichot historii, bo prowadzący kiedyś Piasta Aleksander Wukowicz obecnie broni Widzew przed spadkiem w meczu z Piastem, który prowadzi Daniel Myśliwiec, czyli były szkoleniowiec Widzewa. No niesamowita sytuacja.
1: A co się dzieje na górze? Kto będzie walczył o puchary? Krakowia? Górnik? Jagiellonia?
2: Górnik Zabrze, Jagiellonia, Raków i ewentualnie jeszcze ktoś się czai na to piąte miejsce. Wiemy, że na to piąte miejsce papierowo to ma nawet szansę Legia Warszawa. To też a propos tego zwariowanego sezonu, bo niedawno patrzyliśmy, czy przypadkiem po raz pierwszy w historii zespół z Łazienkowskiej nie spadnie do pierwszej ligi, a teraz po serii 12 meczów bez porażki, no jedna wpadka oczywiście, ta bardzo poważna, bo w Poznaniu 0-4 i tutaj nie tłumaczy Marka Papszuna i jego ekipy to, że zostali niesłusznie wykartkowani, bo nad dziesiątkę wstyd jest przegrywać 0-4 w tak ważnym meczu prestiżowym. Natomiast tych 11 meczów bez porażki sprawiło, że cień nadziei nawet jest w Warszawie na to, aby grać w pucharach, ale musiałby przegrać swoje mecze i Zagłębie Lubin, i GKS Katowice, tak więc raczej wydaje mi się, że to się nie zdarzy. Natomiast na górze w najbardziej komfortowej sytuacji jest Górnik. Jest tak fajnie, sprawiedliwie, bo wszystkie trzy drużyny marzące o tytule wicemistrza Polski, który jest, jak wiadomo, premiowany także startem w Lidze Mistrzów, troszeczkę niżej niż Lech, ale w eliminacjach Ligi Mistrzów jest Górnik Zabrze, wszyscy grają u siebie. I Górnik, i Jagiellonia, i Raków. Górnik gra z Radomiakiem. Radomiak to jest zespół, który tydzień temu zapewnił sobie awans, a tak z dziennikarskiego doświadczenia wiem, że ci, co sobie tydzień wcześniej zapewnili awans, to mogą być no, trochę podświętowani, że tak powiem.
1: A propos Krakowi, to tylko dodam, że Krakowia to raczej marzy o tym, żeby się utrzymać w Ekstraklasie, a nie o tym, żeby walczyć o puchary. Natomiast jak myślisz, czy nowy właściciel Górnika Zabrze będzie pytał trenera, czy wyjdzie w pierwszym składzie?
2: Ja mam nadzieję, że Łukasz Podolski, biorąc z ekonomii, jestem słaby i pieniądze i tego typu historie raczej mnie nie interesują, natomiast mam tylko nadzieję, że Łukasz Podolski jest lepszym biznesmenem, albo może bardziej odpowiedzialnym biznesmenem niż piłkarzem, no bo wiemy, że na boisku czasami najpierw robi, a później myśli. Jeśli chodzi o piłkarskie dokonania, ta jego intuicja jest kapitalna, bo to przecież jest mistrz świata i 130-krotny bodajże reprezentant Niemiec, natomiast wiemy, że potrafi zachowywać się też w sposób nieodpowiedzialny. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie miał dobrych doradców. No, bo nawet jak szef ma czasami problem z rozkminieniem jakiegoś tematu, to jeśli ma dobrych doradców, to oni go pokierują w dobrym kierunku. Chyba dobrze się dzieje, że coraz mniej jest zespołów, które są oparte na budżecie miejskim. Odchodzi się od tego. Była kiedyś Odra Wodzisław, był Śląsk Wrocław, który teraz wraca do Ekstraklasy, był Górnik Zabrze, ale ogólnie fajnie by było, jakby każdy miał prywatne pieniądze swojego właściciela i aby za to nie płacił podatnik miejski.
1: A jeszcze w Poznaniu chciałem cię zapytać, czy Czarek, będzie wielka feta? Jakieś niespodzianki? Słyszałeś o tym?
2: Wiesz co, szczerze mówiąc, no feta musi być, natomiast jak to wszystko jest przygotowane, nie mam pojęcia, ale się dowiem, bo jutro o 9.30 wyruszam właśnie do Poznania. Razem z Bartkiem Ignacikiem będziemy fetować drugi z rzędu tytuł kolejorza i 10. okrągły w historii. To będzie piąty zespół, który ma ponad 10 i więcej tytułów po Legii Warszawa, Wiśle Kraków, no i Ruchu Chorzów oraz Górniku Zabrze. Lech dołącza do tego fantastycznego grona.
1: Cezary Olbricht, Kanal Plus razem z nami, 23 maja, 17.30, wszystkie mecze o tej samej porze, czyli ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy. Bardzo dziękujemy, Czarek.
2: Dziękuję.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Wracamy do jednego z najbardziej gorących tematów, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, i to tematów związanych głównie z obietnicami przedwyborczymi. Chodzi oczywiście o migrację. Brytyjski rząd ma powody do zadowolenia, bo według najnowszych danych poziom migracji do końca 2025 roku zmniejszył się o połowę w stosunku do roku poprzedniego. Na łączach nasz korespondent Bogdan Fremorgen. Witaj, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witajcie, Tomku.
1: Bogdanie, jakie to ma znaczenie?
2: No już powiedziałeś, poziom migracji nie tylko tutaj oczywiście, no w całej Europie, jeśli nie na świecie, no to na Wyspach bardzo gorący temat, wrzący nawet. Przypomnę, doprowadził między innymi do Brexitu, jest powodem wielu niepokojów społecznych, no i wykorzystują go wszystkie, bez wyjątku brytyjskie partie, choć każda w różny sposób. Otóż te najnowsze dane, o których wspomniałeś, wskazują na znaczny postęp w polityce imigracyjnej dążącej do ograniczenia liczby ludzi, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i w niej pozostają. I to jest bardzo istotne. Mowa o tak zwanej migracji netto, czyli numerycznej różnicy między ludźmi na wyspy wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi. Do końca ubiegłego roku ta liczba spadła o połowę, do niewiele ponad 170 tysięcy w stosunku do roku poprzedniego, czyli połowę mniej jest teraz. Wskaźnik ten znajduje się obecnie na najniższym poziomie od roku 2012.
1: No dobrze, ale czyja to zasługa? Można zadać to fundamentalne pytanie. Albo kto ją sobie przypisze?
2: No, wielu ludzi będzie podnosić rękę i mówić, to ja, moja zasługa. Mówię tutaj oczywiście o partiach politycznych. Rządzący lejburzyści są przy władzy od niecałych 2 lat, więc to bardziej zasługa poprzedniego rządu, czyli partii konserwatywnej i wprowadzonych przez nią obostrzeń, które lejburzyści, trzeba przyznać, dochodząc do władzy, utrzymali. Chodzi tutaj o to, że spadek wskaźnika netto wynika też z mniejszej liczby ludzi, mówię tutaj o Brytyjczykach, przebywających poza Unią, w szczególności w celach zarobkowych. No, ale co zrobili konserwatyści? Wprowadzili zakaz sprowadzania członków rodzin do Wielkiej Brytanii dla większości zagranicznych studentów oraz zakaz sprowadzania osób na utrzymaniu dla pracowników z sektora opieki. Ci pracownicy w dużej mierze pochodzą właśnie z krajów spoza Unii Europejskiej nawet, na pewno z zagranicy. Ministrowie podnieśli także ogólny próg wynagrodzenia dla osób przebywających na wizach pracowniczych, i to jest bardzo duży hamulec, z 26 tysięcy do prawie 40 tysięcy funtów, oraz zwiększyli o ponad 10 tysięcy funtów minimalny próg dochodowy dla osób, które gotowe są sponsorować wizę rodzinną. Także ten zimny prysznic wylany przez partię konserwatywną, a utrzymany przez lejburzystów, no, odnosi skutek.
1: No Bogdanie, ale najczęściej na ekranach telewizorów oglądamy jednak pontony z imigrantami dobijające do brzegów wschodniej Anglii, a nie pracowników jakichś sektorów, którzy sprowadzają rodziny.
2: Tak, takie obrazy z biur, prawda, ze szpitali i tak dalej byłyby całkiem nudne, prawda, jeśli myślimy tutaj o tym oddziaływaniu wizerunkowym, jeśli chodzi o na przykład manifesty przedwyborcze i tak dalej, i tak dalej. Te obrazy, o których wspomniałeś, ludzi na pontonach działają oczywiście najbardziej na wyobraźnię Brytyjczyków, czytaj wyborców. Liczba nielegalnych imigrantów, którzy codziennie w ten sposób docierają na wyspy, owszem, przekracza wszelkie oczekiwania i są ich setki czasami, i mówię tutaj o dziennym przypływie, ale należy to wszystko ujmować w odpowiednich proporcjach. Otóż ludzie przybywający na łodziach, przybijający na łodziach do plaż wschodniej Anglii, to zaledwie 4% ogólnej migracji do Wielkiej Brytanii. Te obrazy i wynikającą z nich moralną panikę wykorzystują oczywiście ultraprawicowe ugrupowania. Okresowo dochodzi na tym tle do niepokojów. Zdarzało się nawet, że podpalane były hotele, w których przetrzymywane są osoby oczekujące na decyzję o azylu. Te dane, o których mówimy, o których wspomniałeś już na wstępie, ujawniły również jeszcze coś innego, mianowicie w roku kończącym się w marcu 2026, czyli przez te 12 miesięcy do tego momentu, o azyl w Wielkiej Brytanii wystąpiło aż 93,5 tysiąca osób. To o 12% mniej niż w roku poprzednim, ale wciąż ponad dwukrotnie więcej niż liczby, które były publikowane przed pandemią.
1: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Fremorgen z najnowszymi informacjami dotyczącymi migracji do Wielkiej Brytanii. Pięknie ci za nie dziękuję.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: No każdy z nas kiedyś emerytem będzie, albo może już emerytem jest, prawda, panie redaktorze?
2: Ja jeszcze nie jestem.
1: Ja też nie.
2: Też nie, jak słychać.
1: Nie wybieram się. Igor Skrzypek razem z nami w Radiu RMF 24, ale będziemy rozmawiać o wieku emerytalnym, bo ciekawa sprawa oczywiście, co z tym wiekiem emerytalnym? W rządzie nie ma jednoznacznych stanowisk, a to wszystko dlatego, że minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz twierdzi, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany, czyli podwyższony w przypadku kobiet. A co na to resort pracy, Igor?
2: Resort pracy twierdzi, że takich prac obecnie nie ma. To znaczy, nie wydarzy się to w tej kadencji. Nie ma żadnych projektów ustaw, rozporządzeń. Nie ma de facto jakichś analiz, które mogłyby wskazywać na to, że jest to na agendzie pracy resortu, który za system emerytalny jest odpowiedzialny.
3: Rząd nie prowadzi w tej chwili żadnych prac, które dotyczyłyby zmian w wysokości wieku emerytalnego. Uważamy, że obecny wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, jest objęty umową społeczną, jest powszechnie społecznie akceptowane. To pokazują wszystkie badania, które były prowadzone w tej materii w ostatnich latach i nie ma żadnych prac, które zmierzałyby do jakichkolwiek zmian w wieku emerytalnym, czy to dla kobiet, czy to dla mężczyzn.
2: Tak mówi wiceminister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. No, odpytywany przeze mnie, czy to się może wydarzyć, ale w takiej bardziej odległej przyszłości, na przykład za 10 lat, 15, może trochę krócej, może trochę dłużej, też nie przesądza, że to może być konieczność, no bo teraz widać już, że pracujemy coraz dłużej i nie przechodząc na emeryturę, to znaczy wydłuża nam się życie, często jesteśmy w coraz lepszej formie w tym wieku senioralnym, więc być może nie będzie konieczności wprowadzania przymusu, tylko wprowadzanie
1: możliwości,
2: zachęt, możliwości tego, by zachęcać. Poza tym nie można mierzyć białych kołnierzyków, na co też wiceminister tutaj w rozmowie ze mną zwrócił uwagę. Nie można porównywać białych kołnierzyków, bo każdy zna lekarza, adwokata, który pracuje w dość dojrzałym wieku, z pracami fizycznymi, które są zdecydowanie bardziej wyczerpujące na przestrzeni życia i trudno pracować po wieku emerytalnym w pewnych zawodach.
1: A powiedz w ogóle, jak resort ocenia te wypowiedzi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
2: Słuchać dwugłos, gdy udałem się do Ministerstwa Pracy, bo to, co powiedział mi wiceminister Gajewski, no, wskazuje na to, że niekoniecznie jest to dobre dla polityki informacyjnej rządu.
3: Wypowiedź pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz nie ma nic wspólnego z pracami, które toczą się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również z pracami, które toczą się w rządzie, jak również ze stanowiskiem, które jest komunikowane przez ten rząd od początku tej kadencji. Myślę, że wszyscy powinniśmy prezentować w zasadniczych kwestiach, zresztą taki mamy obowiązek, zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów, linię polityki rządu, a linia polityki rządu jest taka, że nie ma planów żadnych zmian w wieku emerytalnym.
2: No i pojawia się pytanie, to jaka jest ta polityka rządu? Wydaje się, że resort pracy tutaj ma bardziej priorytetową pozycję, żeby mówić o systemie emerytalnym, no ale jeśli tu jeden resort mówi tak, tu szefowa innego resortu mówi tak, no to jest dwugłos unisono tutaj na pewno w tej sprawie w najbliższym czasie nie będzie.
1: Nie tykałbym tego, panie redaktorze. Na miejscu polityków Koalicji Obywatelskiej i w ogóle opcji rządzącej nie ruszałbym polityki emerytalnej. W ogóle na miejscu jakichkolwiek polityków, bo to jest temat niesłychanie drażliwy.
2: Jest to strzał w kolano natychmiastowy z karabinu.
1: Tak.
2: To już niektóre ugrupowania się o tym w Polsce przekonały. To nie ma wątpliwości.
1: To niestety jest bardzo bolesne, jeśli chodzi o finanse państwa. Każdy, kto ruszy politykę emerytalną, no raczej może się liczyć z poważnymi problemami, jeśli chodzi o przyszłe wybory parlamentarne.
2: Choć można podchodzić do sprawy właśnie jakoś tak odwrotnie. Na przykład, gdy jest się na czelu ugrupowania, które jest pod progiem wyborczym, to można próbować różnych niekonwencjonalnych metod. Może jest w tym jakaś metoda? To się pewnie okaże w przyszłości.
1: I tak właśnie należy tłumaczyć być może posunięcia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Igor Skrzypek w Radiu RMF. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

Na zegarach w całej Polsce właśnie wybiła godzina druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Donald Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, donosi o tym serwis Axios. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą wciąż budzi polityczne spory. Posłuchajcie, co mówi się po obu stronach barykady. Kibice Lecha Poznań, jak i Górnika Zabrze bojkotują pomysł rozegrania meczu o Superpuchar Polski we Wrocławiu. Donald Trump zwołał spotkanie z najważniejszymi doradcami do